0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go!

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Thank you, DJ.
1: Napisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiedy.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Elespresso Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Studia doktorskie na specjalności nauki o zarządzaniu i jakości uruchomiła Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. To pierwszy taki kierunek na tej uczelni.
2: Przyznanie praw do nadawania stopni naukowych to jedna z najważniejszych, przełomowych można powiedzieć, wydarzeń, które spotkały nas w tych 35 latach. No i w lipcu pod koniec otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu tak zwanej kategorii naukowej, uprawniającej właśnie do podjęcia studiów doktorskich na naszej uczelni. No i taki program uruchomiliśmy od 1 października. Na razie jest 24 miejsca. Już mogę powiedzieć, że po tygodniu tak naprawdę promowania tego programu mamy już te miejsca zapewnione, ale można się zgłaszać jeszcze przez ponad tydzień. Wybierzemy po prostu najlepsze osoby, 24 miejsca mamy do pierwszej edycji.
3: Na jakim kierunku?
2: Doktoraty czy stopnie prowadzi się w dyscyplinach naukowych, jest to troszeczkę inaczej, no ale ta dyscyplina, która nazywa się nauki o zarządzaniu i jakości, jest związana z naszym najstarszym kierunkiem, czyli zarządzaniem.
4: Czy to jest tak, że osoby, które przyjdą na ten kierunek, które zdecydują się na takie studia, będą musiały, nie wiem, zrezygnować z pracy? Czy te studia będą organizowane w taki sposób, że nie będą wpływały na karierę?
2: Znaczy, oprócz ogólnego uświadomienia sobie, że taki doktorat to zabiera sporo czasu i to na pewno będzie wywierało wpływ na życie rodzinne i życie zawodowe studentów, no bo dzień ma tylko 24 godziny, a tu jest dosyć dużo pracy, no to jeżeli chodzi o takie zajęcia, gdzie się spotykają, to zaprojektowaliśmy te zajęcia weekendami, czyli tak, żeby było jak najwygodniej. Jest duża część programu jest w trybie online, więc też nie wymaga aż tak częstego pobytu w Nowym Sączu, no ale są też inne obowiązki, studenci muszą być przygotowani, że wezmą udział na dalszych latach w konferencjach naukowych, to też jest czasochłonne, tak? Trzeba się do tego przygotować, wystąpić, więc na pewno jest to duży wysiłek. Jest to duży wysiłek od strony studenta i ten wysiłek oczywiście intelektualny, ale też taki logistyczno-czasowy. Dla nas oznacza, że weszliśmy, można powiedzieć, do grupy uczelni, które ładnie nazywają się uczelniami akademickimi. No i więcej wysiłku, więcej energii skierujemy w badania naukowe. No bo te doktoraty, które tutaj, miejmy nadzieję, w ciągu tych trzech lat i następnych będą powstawały, będą wspierały nasze programy badawcze, które mamy, a te programy badawcze z drugiej strony są oczywiście silnie związane z praktycznym aspektem zarządzania. Ja osobiście mam nadzieję, że do tych programów badawczych i do tych doktoratów włączą się aktywnie nasze firmy, znaczy nasze regionalne firmy, no bo one będą miały możliwość, żeby ktoś dogłębnie zbadał jakiś problem, z którym się spotykają, albo coś nowego wymyślił.
4: W związku z tym, że uczelnia staje się teraz poprzez ten kierunek doktorski uczelnią akademicką, planujecie zmienić nazwę?
2: Tak, mamy plany. Oczywiście to nie jest łatwe, bo nie chcemy zapomnieć o 35-letniej historii, więc ta nazwa musi wskazywać na historię, no i też pokazywać, że jesteśmy tą uczelnią akademicką, więc w tym momencie pracujemy intensywnie nad tym, jaka ta nazwa, jaki ten, można powiedzieć, cały branding powinien być.
4: Kiedy będziemy mogli poznać tę nową nazwę?
2: Ja myślę, że w najbliższych dniach, przed 1 października, może się uda. Tak. No, remont, tak wprost powiem, no nie jest bezpośrednio z tym związany, bo remont trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować, a wtedy, jak planowaliśmy, to nie wiedzieliśmy, że spotka nas to wyróżnienie. No ale oczywiście studiowało się będzie wygodniej dla wszystkich, również dla studentów, dla doktorantów.
4: Jakie to zmiany będą?
2: To są nowe, oprócz odświeżenia wyglądu całej uczelni, to są nowe laboratoria, nowe możliwości, które właśnie będzie można wykorzystywać przy doktoratach. Wiadomo, że te laboratoria są związane i z technikami elektronicznymi, cyfrowymi, tymi najbardziej na topie, jak i też takimi bardziej tradycyjnymi. Także myślę, że będą one służyły właśnie między innymi nie tylko studentom tradycyjnym, ale też doktorantom.
4: Panie rektorze, jeszcze chciałem zapytać o nowy rok akademicki, bo to już można powiedzieć zapasem za 2 tygodnie, 1 października rusza. Jak nabór w tym roku?
2: Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to ten nabór jest dosyć podobny jak w ubiegłych latach, więc utrzymamy liczbę studentów, zainteresowanie jest bardzo duże. Cieszymy się, że możemy tak ze spokojem patrzeć w przyszłość, bo wiemy, że uczelnie w Polsce generalnie stoją przed obliczem zmian demograficznych, zmian strukturalnych. No i nie jest tak wcale łatwo przetrwać.
3: Na pierwszy rok jakie to są studentów?
2: To będzie kilka tysięcy studentów, około 3,5 do 4 tysięcy studentów. No my też trzeba pamiętać, mamy dużo krótszych programów, więc ta rotacja u nas jest dosyć duża.
3: Taki kierunek, który cieszy się największym zainteresowaniem podczas rotacji, to?
2: No w tym momencie chyba największym zainteresowaniem cieszy się, jak w całym kraju, psychologia i specjalności, które oferujemy. Przygotowujemy się do takiego, można powiedzieć, w przyszłym roku do takiej specjalności mocno wiążącej informatykę i psychologię. Myślimy, że to będzie przebój. A w tym roku inżynier AI to jest bardzo dużym zainteresowaniem, ale też na zarządzaniu te tradycyjne rzeczy wzbogacone. Niekoniecznie musi się tak specjalność nazywać. Nie wiem, sztuczna inteligencja albo cyberbezpieczeństwo, ale patrząc na program, co jest w środku, no to staramy się odświeżać wszystko, tak? No bo narzędzia, których używamy na co dzień, czy będziemy używać w pracy, jeżeli ktoś jest trochę młodszy, no one się zmieniają, więc my też musimy przewidywać, a co najmniej nadążać za trendami.
1: Mówił rektor WSB NLU Dariusz Woźniak. Sprawdzą, czy można zmienić przebieg planowanej sądeczanki na kolejnym odcinku, tym razem na terenie gminy Łososina Dolna. To po protestach części mieszkańców i lokalnych samorządów. Umowa z firmą, która przygotuje nowy plan, jest już podpisana. Może powstanie tunel, mówią Maciej Ostrowski, szef GDDKiA w Krakowie i wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
5: Porozumienie z konsekwencją aneksu do programu inwestycyjnego z lutego tego roku, gdzie pan minister Bukowiec zapowiedział, że będziemy szukać nowych alternatyw, czyli analiz przejścia sądeczanki zgodnie z wolą samorządową, tak naprawdę wariantem samorządowym, czy można powiedzieć społecznym. I dzisiejszy dzień to jest ostatni jakby akcent, podpisanie, szukanie właśnie nowego przebiegu na tym odcinku pomiędzy Tęgoborzem a Łososiną Dolną. Tutaj powiem szczerze, że zawsze wójt Adam Wolak mówił o tym małym tunelu czy tunelu. No zobaczymy, co analiza pokaże, co państwo projektanci, firma, która z którą dzisiaj podpisujemy umowę, przedstawi w odpowiednim czasie. Taka była wola samorządowa i wariantu społecznego. Z tym zmierzyliśmy się, kiedy zostawałem ja dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Z tym zmierzył się też minister Bukowiec, przyjeżdżając tu często. Z tym o tym rozmawiała też pani poseł Ula Nowogórska, więc to jest emanacja społeczna, gdzie my jako urzędnicy musieliśmy się z tym zmierzyć. I z drugiej strony też zawarliśmy takie swoiste porozumienie, że byliśmy na komisjach sejmowych, rozmawialiśmy z samorządowcami, przystaliśmy na tą propozycję, no i szukamy tego nowego rozwiązania. Ta umowa tam już jest podpisana, czyli ten najdłuższy odcinek szukania nowej alternatywy, czyli pomiędzy Gnojnikiem a Wyczyszczką, to jest umowa już podpisana i to rozwiązanie też jest już poszukiwane. Więc to jest zmiana jakby w 2 odcinkach z 5 przebiegu sądeczanki w stosunku do obecnej decyzji środowiskowej i to jest poszukiwanie, natomiast pozostałych 3 podpisujemy tak, jak jest decyzja środowiskowa. Czyli pierwsze mówię, w tamtym tygodniu miał miejsce też inna uroczystość w Sączu, gdzie miasto Sącz przystąpiło do udziału w projektowaniu sądeczanki, czyli odcinek Sącz-Tęgoborze. Później jest ten odcinek Wyczyszczka-Łososina też podpisany. No i czeka jeszcze na rozstrzygnięcie w Krajowej Izbie Odwoławczej odcinek Okocim-Gnojnik.
6: Tak, dlatego tam ten odcinek pierwszy, o którym pan wspomniał, to ponad 19 km, który poszukiwanie nowej alternatywy, to jest o wiele więcej pracy niż w tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Bo tu będzie analiza tak naprawdę przejścia i stworzenia tunelu. W takim kierunku powinniśmy to prowadzić. Głos geologów. No niestety to geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość przejścia, czy nie, poprowadzenia tunelu w takim czy w innej wersji. Zdecydowanie tak, no bo wyniki przede wszystkim badań, możliwości powstania tunelu, to przecież to nie tak jest. To jest tak naprawdę około 1,5 roku czasu. 600 tysięcy złotych kosztuje ta umowa, no i będziemy czekać na efekt. Tak, możliwości stworzenia, tak. Wiecie Państwo, to jest dzisiaj w Polsce już mamy tunele. Tych tuneli buduje się coraz więcej, jak Państwo widzicie, czy S19, czy Węgierska Górka, czy tunel, nawet ten wielki tunel, który mamy pod Luboniem. Już nie mówię o tunelach kolejowych, które teraz tutaj akurat na tym terenie jest mnóstwo, tak? Czyli to nie stanowi już takiego problemu, jak było kiedyś, kiedy mówiło się o wariantach tunelowych, to każdy mówi, jejku, jak drogo, czy sobie poradzimy. Dzisiaj w Polsce pokazujemy, że radzimy sobie z tunelami i te tunele budujemy. Najkrótszy odcinek to jest odcinek wycieczka Łososina, to jest odcinek, który można powiedzieć, gdzie bez przeszkód, no i też nie miałoby problemu żadnego budowania już od Okocimia w stronę Gnojnika, tylko tutaj czekamy na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej i nie mamy jeszcze terminu podanego rozstrzygnięcia, także to jest taki najkrótszy odcinek, najbardziej naturalny, który można byłoby najszybciej budować, można powiedzieć, dlatego że z jednej strony będzie stanowił jakby takie będzie kawałkiem zbiornika przy Uszwi, przed Brzeskiem, a z drugiej strony będzie droga wybudowana. Więc taki najbardziej naturalny, spokojny odcinek działałby kontynuacja już od Brzeska tej sądeczanki. Powiem tak, minister Stanisław Bukowiec jest całym sercem związany, tak jak tutaj Ula Nowogórska, pani poseł, związany z powstaniem tej sądeczanki, więc minister zmierza do jak najszybszego powstania sądeczanki. Ja też uważam, że powinniśmy budować jak najszybciej, natomiast jak patrzymy się z punktu i z perspektywy procesów budowlanych, przy czym trzeba powiedzieć najważniejszą rzecz, mamy decyzję środowiskową, to jest jakby klucz, tak? Rozbicie na 5 odcinków daje nam też możliwość alternatyw, przerzucania się, budowania, mamy wybór, tak? No to jeżeli zaukładam, że będziemy mieli do roku, półtorej roku, to ma jesteśmy dzisiaj 26, 27, 28, 31, 32 rok, 33.
7: Budowa czy oddanie?
6: Oddanie pierwszych odcinków. Ja tak, bo ja powiem szczerze, że tak od razu mówię. Nie słyszałem, co mówił minister, bo mnie tu nie było. Natomiast powiem wam tak, jestem dzisiaj z innym projektem, w projekcie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Mieliśmy naradę akurat z przewodniczącym Komisji Sejmowej Piątej Mirosławem Suchoniem. Prawie pierwszego odcinku, czyli od Ariedynki, od Bielska Białej do Bulowicy, Kozy w Bulowice. I tam jesteśmy na momencie takim, że będziemy początek, pierwszy kwartał 27 składać, już odżyć ten pierwszy odcinek z czterech, gdzie podzieliliśmy Beskidzką Drogę Integracyjną. No i też będziemy przystępować do dużego przetargu na budowę pierwszego odcinka, więc coś, co się wydawało niemożliwe, co mówiono, że tylko żeśmy dobrze tu zrobili. Tu żeśmy rozdzielili proces projektowy od procesu budowlanego. Tam jest w systemie oddzielnie projektuj, oddzielnie buduj. Tu jesteśmy w systemie projektuj, buduj. To też przyspieszy procedury przetargowe. No unikamy już innego przetargu, tak? Na komasujemy i projektowanie, budowanie.
8: To czwarty odcinek, który dzisiaj podpisujemy w ramach inwestycji budowy nowej sądeczanki. Ważny element, dlatego że jeden z najtrudniejszych, jeśli chodzi o technologię, o przebieg, o lokalizację. W poprzednim wariancie, który był preferowany, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz poprzednia władza Ministerstwa Infrastruktury preferowała wariant, który miał omijać górę Just, ale był bardzo dewastujący, jeśli chodzi o przebieg z uwagi na zabudowania na te osiedla, te miejscowości, które miałyby być w dużym stopniu zniszczone, tam gdzie miały być zniszczone domy. Więc w tym wariancie chcemy sprawdzić, czy jest możliwa technologicznie, środowiskowo ten wariant, który mówi o przejściu tunelem pod górą Just. Jeżeli te analizy, które będą wykonywane przez firmę, która dzisiaj podpisuje to porozumienie, zostaną przyjęte, to wtedy będziemy właśnie realizować ten wariant z tunelem. Panie redaktorze, jesteśmy przygotowani, mamy zabezpieczenie finansowe, plan inwestycyjny, program inwestycyjny sięga kwoty ponad 7 miliardów złotych, on jest zarezerwowany. Natomiast jeżeli mówimy o kosztach, to warto wspomnieć o tym, że budowa sądeczanki odcinka 50-kilometrowego między Brzeskiem a Nowym Sączem ma strategiczne znaczenie nie tylko dla mieszkańców tutaj tego subregionu sądeckiego, ale ma znaczenie strategiczne patrząc pod względem rozwoju sieci komunikacyjnej całego kraju. Ja porównuję to do budowy Zakopianki i mówię tak, sądeczanka ma większe znaczenie gospodarcze, turystyczne, jeśli chodzi też o kwestie bezpieczeństwa, jeżeli mielibyśmy porównywać te dwa zadania, więc warto nawet czasem trochę więcej zainwestować, żeby powstała droga komfortowa, droga bezpieczna, droga, która będzie służyć nie tylko mieszkańcom Nowego Sącza i całej Sądecczyzny, ale wszystkim tym, którzy będą chcieli na przykład rozwijać biznes, rozwijać przemysł, żeby zbliżyć również szanse dla firm, które działają w regionie sądeckim, aby mogły one lepiej rozwijać swoją działalność i żeby zaprosić jeszcze większą ilość turystów, którzy będą mogli przyjechać w piękne Beskidy Sądeckie, będą mogli również skorzystać choćby z uzdrowisk, które mamy na tym terenie. Wiele aspektów, więc w tym przypadku ta inwestycja, jeżeli nawet będzie trochę droższa niż w tym pierwszym założonym wariancie, jest ważna i będzie realizowana. Jeszcze nam został do podpisania odcinek pierwszy, ten najkrótszy od Brzeska do Uszwi. Tam mamy odwołania do Kijo, więc trochę nam się to opóźnia, ale myślę, że w najbliższym czasie również ten piąty odcinek. Tam już będzie na przygotowanie całego odcinka tej trasy będzie podpisane. Znaczy myślę, że te dwa warianty, te dwa etapy, które w tej chwili ponownie sprawdzamy pod względem przebiegu, a więc wariant tutaj pod górą Just i wariant na odcinku Gnojnik-Czchów, dokładnie Wyczyszczka, one na pewno nam opóźnią to zadanie, ale no warto to jeszcze raz sprawdzić, dlatego że, powtórzę, ta inwestycja jest na lata. To nie jest inwestycja ad hoc, to jest ważna, strategiczna inwestycja i trzeba ją zrobić rzetelnie, trzeba ją zrobić dobrze, tak żeby służyła wielu pokoleniom kolejnych mieszkańców tego regionu i wszystkim tym, którzy będą chcieli podróżować tą trasą. Więc pewnie będą te dwa odcinki realizowane później, no bo trzy już mamy w tej chwili projektowane, dokumentacje się tworzą, ale nie sądzę, żeby to był aż tak odległy czas. Wierzę w to, że cała sądeczanka będzie oddana wcześniej, dlatego że jak na razie wszystkie te prace i terminy, które zostały w ramach umów wynegocjowane i zgłoszone, one są dość dobre, więc ja liczę na to, że pójdą prace sprawnie. Nawet jeżeli będziemy oddawać sądeczankę etapami, to już będzie to ulga dla wszystkich kierujących.
9: Ważna i dobra informacja. Dlatego, że to jest dzisiejsze podpisanie umowy jest zgodą na przebadanie wariantu społecznego, o który walczyli i mieszkańcy, i samorząd gminy Łososina Dolna, szczególnie pan wójt. I to jest rzeczywiście ukłon w stronę mieszkańców po to, żeby miejscowości Łososiny Dolnej, Tęgoborzy nie dzielić przede wszystkim, żeby zmniejszyć ilość wyburzeń, żeby tak naprawdę dać również większe bezpieczeństwo. Cieszymy się, bo jest to rzeczywiście wsłuchanie się w to, co tak naprawdę do tej pory nie było słyszane. Więc cieszymy się, mamy nadzieję, że koncepcja, która zostanie opracowana, potwierdzi możliwość realizacji tego wariantu. Na to wszyscy liczą. No, a zobaczymy, jak rzeczywiście będzie końcowy etap tej koncepcji rzeczywiście dawał zielone światło, czy też będą jakieś problemy, ale na to musimy jeszcze zaczekać. Jakby to powiedzieć, niektórzy bardzo upierali się przy wersji przyjętej przez Generalną Dyrekcję, mówię tutaj o wariancie C, ale okazuje się, że w ramach istniejącej decyzji środowiskowej jest szeroki korytarz, który daje możliwość pewnych modyfikacji. I dlatego wsłuchaliśmy się w głos samorządowców, co też było bardzo ważne, bo samorządy się tak naprawdę między sobą porozumiały. Nie było dwóch głosów, nie było trójgłosów, głosów, mówiły jednym głosem i to należało uszanować. I cieszę się, że dzisiejszy dzień właśnie rozpoczyna się podpisaniem tego porozumienia, tej umowy.
10: Mogę powiedzieć, że nareszcie, tak bym to rozpoczął może tą swoją wypowiedź, natomiast ja się niezmiernie cieszę, że dochodzi do podpisania tej umowy na analizę Góry Just pod względem warunków głównie geologicznych, geotechnicznych, co do możliwości wykonania tunelu, bo o to nasz samorząd od samego początku zabiegał, o to walczył, żeby jednak ten przebieg sądeczanki na odcinku od mostu w Kurowie tutaj do Łososiny Dolnej był brzegiem jeziora i przez Górę Just z tunelem pod Górą Just. I tutaj bardzo się cieszę, że dochodzi do podpisania tej umowy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Panu wiceministrowi Stanisławowi Bukowcowi, pani poseł Urszuli Nowogórskiej, która tutaj również o to zabiegała, jak i panu dyrektorowi Maciejowi Ostrowskiemu z oddziału krakowskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to ten właśnie przebieg, będzie analizowany w tym momencie, który jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, z tym, co myśmy wnioskowali od samego początku i również z głosami mieszkańców. Ten przebieg zagwarantuje nam, że gmina Łososina Dolna nie zostanie podzielona tą trasą na połowę, nie będzie nam ta trasa przecinała gminy, a szczególnie największych miejscowości gminy, jak Tęgoborze czy Łososina Dolna na pół. Natomiast to jest też jasno trzeba powiedzieć, to jest dopiero analiza i zobaczymy, co ta analiza wykaże, bo być może, że się okaże, że nie będzie takiej możliwości, ale jest ta wola, jest ta chęć, żeby te analizy przeprowadzić i jeżeli one dadzą pozytywny wynik, to będzie realizowany projekt tym właśnie wariantem, który jest proponowany przez samorządy. To jest wariant, który nie wchodzi w kolizję z zabudowaniami już istniejącymi w takim stopniu, w jakim wchodzi wariant C, który jest w tej chwili, można powiedzieć, wariantem preferowanym. Dużo mniej wyburzeń, to jest tylko kilkanaście w tym przypadku. Natomiast w przypadku wariantu C tych wyburzeń, z tego co dobrze pamiętam, nie chciałbym tutaj jakiegoś też fopa popełnić, ale jest ponad 50, jeśli chodzi o przebieg wariantem C. I to jest na pewno ten argument, którego się najbardziej obawiali mieszkańcy i również my jako władze samorządowe gminy Łososina Dolna. Także tutaj jeszcze raz słowa podziękowania do wszystkich, dzięki którym jest możliwe zlecenie tej analizy na przebieg tej trasy właśnie wariantem A, czyli wariantem proponowanym przez samorząd. Na pewno, to myślę, że to widać gołym okiem, że ruszyło coś, jakieś konkretne działania w tej chwili już są podejmowane, które myślę będą zmierzać z upływem czasu do finalizacji tej inwestycji i docelowego wykonania tej trasy, która na pewno zwiększy bezpieczeństwo i przyspieszy też dostęp do Krakowa chociażby z naszej gminy Łososina Dolna. Dzisiaj jadąc do Brzeska to się jedzie około 45-50 minut, natomiast z Brzeska do Krakowa to jest około 20 minut, a odcinki są, jeśli chodzi o długość, mniej więcej porównywalne. Dużo jest wypadków tu na tej 75. Niestety tych samochodów przybywa. Ja to zawsze powtarzam, że dzisiaj ciężko znaleźć dom na terenie gminy Łososina Dolna, żeby był jeden samochód, jest ich kilka. Dawniej samochody, jak to ludzie starsi powtarzają, były luksusem, dzisiaj są zwykłym narzędziem pracy. I tutaj to zagęszczenie ilości samochodów na naszych drogach, w tym na 75. Jeżeli powstanie sądeczanka, na pewno to bezpieczeństwo się zwiększy i tych wypadków będzie dużo, dużo mniej.
1: Mówiła poseł Urszula Nowogórska i Adam Wolak, wójt gminy Łososina Dolna. Czy przebieg sądeczanki da się zmienić i czy powstanie tunel, to okaże się za 10 miesięcy. Nowa wystawa do obejrzenia jest w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W budynku głównym przy ulicy Jagiellońskiej zobaczymy ilustracje Witolda Chomicza, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej. O szczegółach mówią Justyna Stasiek-Harabin i Teresa Ortyl, kuratorki wystawy.
11: Realizujemy projekt, który w naszych głowach rodził się chyba od dawna, chociaż to jest głównie głowa Teresy i Teresa na tym opowie. Ja bardzo się cieszę, że będziemy prezentować rzeczywiście kolekcję bardzo niezwykłą. Tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, nigdy wcześniej nie prezentowano jeszcze w ogóle publicznie. Jest to kolekcja ilustracji rzeczywiście do Rogasia z Doliny Roztoki, które wykonał Witold Chomicz, ale też do drugiej książki, może mniej znanej, ale także bardzo interesującej, dotyczącej też naszego regionu, czyli Szkoły nad Obłokami. Jest to projekt, z którym wiąże się wystawa, publikacja katalogu i wiele działań towarzyszących. Ważny dla naszego regionu z bardzo wielu powodów. I tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że oczywiście w pierwszej kolejności mamy do dyspozycji wspaniałe ilustracje, oryginalne ilustracje do dwóch książek, więc taki pierwszy zamysł to jest prezentacja po prostu wyjątkowych rysunków, akwarel i prac, które mają no, z pewnością walory estetyczne, które zachęcą do oglądania, tak naprawdę myślę, zarówno dzieci, jak i młodzież i w zasadzie wszystkie pokolenia, szczególnie, że mamy tutaj bardzo mocny, taki sentymentalny wydźwięk, biorąc pod uwagę faktycznie lekturę szkolną, którą czytałyśmy my, czytał

0: wiele ważnych kwestii, które były istotne zarówno dla Marii Kownackiej, czyli znanej nam wszystkim pisarki, skupionej głównie na literaturze dziecięcej, jak i właśnie dla Witolda Chomicza, który nie przez przypadek stał się właśnie partnerem w tym projekcie, czyli w ilustrowaniu tych dwóch książek. Myślę, że to Teresa Państwu opowie, jak to się stało i dlaczego właśnie oni współpracowali ze sobą. Zarówno jedna lektura, jak i druga dzieje się u nas w Beskidzie Sądeckim. Jedna ma akcję w Rytrze, w Dolinie Roztoki, druga na Niemcowej. W zasadzie, nie wiem, myślę, że to też może być interesujące także dla nas tutaj w regionie, chociaż ma niewątpliwie taki wydźwięk ogólnopolski, że była to jedna z najwyżej położonych, szkoła nad Obłokami, to jest miejsce historyczne. Mowa o jednej z najwyżej położonych szkół w Polsce, chyba możemy tak powiedzieć, a na pewno tutaj w Beskidzie, do której w latach chyba 50. i 60. uczęszczały dzieci z okolic. I tutaj też...
1: Właściwie już przed wojną szkoła była otwarta, ale i po wojnie wznowiła swoją działalność.
0: Tak, więc tutaj mamy też taki, po pierwsze, bardzo mocny pedagogiczny akcent, też na pokazanie warunków życia, bo myślę, że też będą Państwo się zastanawiać nad tytułem wystawy, co oznacza muszka w bursztynie. Tutaj myślę, że może Teresa, oddam Tobie głos, bo Ty chyba będziesz najlepiej opowiesz, dlaczego taki tytuł. Wiem, że Państwa bardzo intryguje, dlaczego muszka.
2: Skoro rogaś,
0: to jest wszystko ze sobą powiązane, także Teresa.
1: Tu jest tyle wątków do poruszenia, że faktycznie może po prostu zacznę od tytułu. Muszka w bursztynie jest to zwrot ze wspomnień Marii Kownackiej, która w jednym ze swoich zeszytów zapisała, że odwiedził ją młody, bardzo sympatyczny nauczyciel ze szkoły i tak po prostu bezceremonialnie powiedział do niej, że skoro napisała książkę o Rogasiu, to niech napisze też o tej właśnie szkole. I pewnie w Kownackiej zagrały też sentymenty, bo ona była nauczycielką w szkole, też w bardzo trudnych warunkach uczyła w miejscowości, gdzie szkoły nigdy nie było wcześniej, więc na pewno jest tutaj też taka nuta biograficzna. Ale muszką w bursztynie jest też cała ta kolekcja, o której wspominała Justyna i pan dyrektor, ponieważ to jest taki zatrzymany sposób tworzenia ilustracji właśnie na przełomie lat 50. 60. Dzisiaj ta technologia książki wygląda zupełnie inaczej i myślę, że to będzie też świetna okazja zobaczyć te ilustracje, które moim zdaniem straciły trochę w wydawnictwach, a faktycznie one pięknie wybrzmiewają na tej wystawie, dlatego to jest kolejny powód, dla której warto ją zobaczyć. Ja jeszcze wspomnę, że mamy bardzo mocną datę otwarcia, bo to jest 11 września, a Maria Kownacka urodziła się 11 września 1894 roku, czyli otwieramy wystawę w dniu jej 132 urodzin. Więc myślę, że też to jest taki mocny akcent podkreślający rolę właśnie Marii Kownackiej, ale nie byłoby tych książek tak naprawdę bez ilustratora, który dołączył nie przez przypadek i właściwie kiedy zajęłam się tym tematem Szkoły nad Obłokami, bo o ile właśnie Rogaś jest bardziej znany, to jakby tutaj pomysł zrodził się przy Szkole nad Obłokami, to ja... Pewnie każdy, kto zajmuje się jakby regionem, kiedyś wpadł na taki genialny przecież pomysł, że stworzy sobie wzornik regionalny, bo przecież te wzory są tak potrzebne, używane i w marketingu, i w edukacji dzieci, i w działaniach promocyjnych, edukacyjnych. No więc po prostu stwórzmy wzornik. No i jakby gromadząc materiały, trafiłam na tą książkę Szkoła nad Obłokami, pomyślałam sobie, kurczę, ale przecież to jest gotowy produkt, to jest gotowy wzornik, gdzie każdy rozdział kończy się finalikiem, który jest motywem regionalnym i zaczyna się bordiurą, która też jest po prostu wzięta, zaczerpnięta ze strojów, ze zdobień na meblach. No i bardzo mnie to zainteresowało, bo ja znałam jako dziecko Szkołę nad Obłokami, ale znałam ją z ilustracjami Szancera. I dopiero właściwie po studiach poznałam tą książkę właśnie z ilustracjami Witolda Chomicza i były takie dwa przełomowe momenty. Jedna to było, kiedy znalazłam w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej albumy ze zdjęciami Marii Kownackiej, właśnie z Niemcowej. Fantastyczna dokumentacja Niemcowej z lat 50. Mające duży walor też fotograficzny.

0: artystyczny, bo Maria Kownacka bardzo się interesowała fotografią. I wtedy dotarłam też do Izby Pamięci i tam spotkałam się z listami, które Maria Kownacka dostawała od Chomicza i zobaczyłam, bo tak sobie myślałam na początku, że może to pani Maria Kownacka jakby stworzyła katalog tych finalików, że tak dobrze znała region, włożyła w to tyle pracy, a ilustrator po prostu stworzył te grafiki. Ale z tych listów wynikało, że nie, że to właśnie koncepcja tego, że to będzie w ten sposób zilustrowane, to jest autorstwo Chomicza i że on właściwie zrobił tą wspaniałą pracę, którą pewnie no niewiele osób powieliło po nim, żeby stworzyć taki katalog wzorów. I te wzory znalazły się w tej książce. I z tych listów też, no, kiedy już zobaczyłam jakby rolę tego ilustratora, udało mi się trafić na katalog wystawy w Krakowie Witolda Chomicza. Zwróciłam się do kuratorki tamtej wystawy, pani Magdaleny Laskowskiej, która się bardzo też tym tematem zainteresowała i jakby skierowała mnie do właściciela tej kolekcji, czyli do pana Zjada Raufa. I myślę, że takim drugim punktem bardzo ważnym jest właśnie inwentaryzacja tych zbiorów, którą przeprowadziłyśmy z panią Magdą. To właściwie ona była mózgiem całej tej operacji i ta inwentaryzacja pozwoliła przygotować wniosek i aplikować o stworzenie tej wystawy. Także, a taką pierwszą osobą kontaktową w muzeum, która jakby ten katalog z inwentaryzacji widziała i też bardzo życzliwie zareagowała. Ja wtedy nie pracowałam w muzeum i byłam taką osobą z zewnątrz. To była pani właśnie Ania Florek z naszego działu wystaw, która właśnie też jakby zobaczyła potencjał tego tematu i stwierdziła, że musimy sprawę przekierować do dyrektora.
1: Tak, ja może jeszcze dodam, że naprawdę to jest dla nas o tyle ważne, że to jest już trzecie podejście skuteczne, ponieważ tak, to jest niezwykle istotne. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składałyśmy taki wniosek trzy razy, jak mówi się
0: podobno,
1: że...
0: Pierwszy raz w piwnicznej to właściwie cztery.
1: No tak, to prawda. Natomiast jednak sprawdza się powiedzenie, że do trzech razy sztuka i ten... Cieszę się, że w końcu się udało. I to też jest bardzo istotne, bo dzięki temu właśnie, że mamy to dofinansowanie, możemy realizować zarówno wystawę, którą Państwo będą mogli oglądać już od piątku, ale też właśnie będziemy mogli rozdawać Państwu bezpłatnie, ponieważ jest to właśnie finansowane z projektu, katalog wystawy, który jest niezwykle cenny, ponieważ nigdy wcześniej ta publikacja nie została, to znaczy w ogóle ta kolekcja nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego, więc wiadomo, wystawy są, a później po trzech miesiącach już ich nie ma. Więc jest to dla nas bardzo ważne, bo oprócz oczywiście części katalogowej, którą Państwo zobaczą i która też ma... No też bardzo dziękujemy, bo to myślę, że też...
2: Edytorstwo,
1: no właśnie, to jest fantastyczny projekt, za który jesteśmy ogromnie wdzięczni osobie, która zajmowała się tym projektem od początku do końca, od strony graficznej. Jest to Andrzej Borkowski, grafik, któremu naprawdę bardzo wiele zawdzięczamy, który odpowiada zarówno za szatę graficzną katalogu, jak i za to, jak wystawa w dużej mierze wygląda, zwłaszcza od strony dekoracyjnej, właśnie takiej aranżacyjnej, więc... Naprawdę chylimy czoła nad jego pracą i rzetelnością w tym projekcie. No i właśnie oprócz tej części katalogowej mamy też bardzo bogate teksty, w zasadzie, które bardzo otwierają ten temat, pogłębiają go na wielu różnych poziomach. To jest też bardzo interesujące, że zarówno Witold Chomicz, jak i Maria Kownacka to były osoby, które były zakochane w regionie, to trzeba bardzo podkreślić, i które do przygotowania zarówno tych książek, ale też ilustracji bardzo się przykładały, to znaczy przyjeżdżały tutaj w nasze okolice, zachwycały się nimi oczywiście, bo mamy, trzeba przyznać, piękny region. Natomiast to była rzetelna, merytoryczna praca, która dała podwaliny do wykonania zarówno ilustracji, jak i książek, które w dużej mierze, nie mówię, że całkowicie, ponieważ mamy do czynienia z książkami, które są w jakiś sposób kreacją literacką, taką poetycką, natomiast zarówno jedna, jak i druga książka powstała właśnie trochę na bazie realnego życia, realnych informacji z regionu, bardzo mocnych, skrupulatnych wywiadów, w zasadzie etnograficznych, które pozwoliły na poznanie okolicznych, no po prostu tak, ludzi, kultury, historii. I te wątki się tutaj przewijają, także przyznaję, że czytanie tych lektur jeszcze raz, teraz, nawet jak jesteśmy dorosłe, daje nam ogromną też satysfakcję i też bardzo zachęcamy Państwa do zerkania jeszcze raz na te treści, bo one się teraz objawiają trochę w innych kategoriach. Zwłaszcza, że książki bardzo się różnią, jeśli chodzi o takie idee, które artysta, ale też właśnie głównie autorka chciała zawrzeć. Bo Roga z Doliny Roztoki jest opowieścią, jak wiemy, o jelonku, który traci mamę, ale zostaje zaopiekowany przez dorosłych. To jest poniekąd historia, która wydarzyła się naprawdę. Są tutaj właśnie takie inspiracje z życia. I tutaj mamy bardziej taką właśnie historię, która wspaniałym językiem chwali region, pokazuje tak jego poetycki, bardzo malarski też walory właśnie takie krajoznawcze, przyrodnicze. Dbałość o to, żeby właśnie pokazać ten świat zgodnie z prawdą. Natomiast szkoła nad Obłokami jest też niezwykle ciekawa, bo ona z jednej strony pokazuje bardzo trudny los dzieci i w ogóle życia w bardzo trudnym regionie. Te książki też, to też jest bardzo ciekawe, one się różnią wizualnie.
0: Tak.
1: Proszę.
0: Ja jeszcze, może zanim przejdziemy do ilustracji, jeszcze nawiążę do tych twoich słów, że do narracji zawartej w książce, ponieważ często te książki, zwłaszcza tutaj w regionie, spotykają się z takim zarzutem, że one nie są idealnie, dosłownie obrazem Rytra i obrazem Niemcowej. I tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że Kownacka przede wszystkim prowadziła tak narrację, żeby wyrazić pewne idee. I w Rogasiu ta książka, jakby kanwą jest Rytro, ale książka jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony przyrody, a Szkoła nad Obłokami jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony kultury ludowej. I tutaj Kownacka wykazała się dużym takim kosztem pedagogicznym i zrobiła takie dwa numery, Fortele stare jak świat, bo ona nie mówi tego wprost, to nie jest takie nachalne dydaktycznie, tylko na przykład właśnie w Szkole nad Obłokami wprowadza obcego, czyli wprowadza osobę, którą dzieci ratują, jest akcja. Te dzieci się zaprzyjaźniają z tą postacią starszego pana Siwej Bródki. On zdobywa ich sympatię, wyraża zachwyt ich działaniami, pomaga im w przygotowaniu teatrzyka, a na końcu wykrzykuje, że warto te skarby chronić i na końcu mówi, że on jest etnografem, czyli coś odwrotnego niż było stosowane wtedy powszechnie w państwie PRL, że przyjeżdżała odgórnie osoba, zwoływała wieś na wykład i ci ludzie, tak jak w Konopiejce, słuchali o tym, że słuchajcie, bo to są zabytki i wy je musicie chronić. I wiemy, że taki wykład spotkałby się niekoniecznie z uznaniem. Natomiast ona to zrobiła coś zupełnie innego. Ona tego obcego oswoiła, pokazała jako wartościową osobę, jako przyjaciela, a na końcu ta osoba już, która uzyskuje sympatię, wyraża tą ideę. Czyli zobaczmy, jak wspaniale poprowadzona narracja. I w tej narracji nie chodziło o dosłowność, tylko o wypuklenie właśnie tej idei. A o warstwie ilustracyjnej mówię koleżanka.
1: Tak, to jest to też dla nas niezwykle interesujące i to bardzo wybrzmi na wystawie, ponieważ te ilustracje do obu książek, one się bardzo od siebie różnią. Zgodnie z tym, co Kownacka pisała w listach do Witolda Chomicza, jej zamysł był taki, aby Rogaś był bardzo taki miękki, malowniczy, pastelowy, kolorowy, pokazując właśnie te walory takie przyrodniczo-krajobrazowe. Natomiast Szkoła nad Obłokami, zgodnie też z takim charakterem życia w tamtym regionie, takim surowym, zimnym, chłodnym, tam też bardzo mocno ta zima wybrzmiewa w tej narracji, która jest najtrudniejszą porą roku i to naprawdę warto sobie też o tym poczytać w książce, bo te historie są naprawdę mrożące krew w żyłach, a jednak prawdziwe w dużej mierze, to Chomicz stosuje takie monochromatyczne grafiki i my na tej wystawie będziemy Państwu prezentować nawet nie same efekty tych graficznej właśnie pracy, tylko oryginalne prace tuszem oraz rysunki, ilustracje, czyli jego myśl taką przygotowawczą jako artysty, który zabiera się za jakiś temat, wybiera go i zastanawia się, jak to ugryźć, w jaki sposób to zaprezentować. I ta surowość graficzna, ta czerń i biel, one też tutaj świetnie właśnie działają i pokazują taką właśnie zupełnie inny kształt tego życia i tych czasów. No ale to też jest bardzo ciekawe, też zapomniałam się chyba o tym wcześniej powiedzieć, że dla Witolda Chomicza bycie tutaj w regionie było bardzo naturalne i wynikało z jego powiązań rodzinnych. Jego żona Stanisława z domu Zacharewicz pochodziła z Nowego Sącza i teść Witolda Chomicza był tutaj, Władysław Włodyga był tutaj nauczycielem w szkole, więc poruszamy jeszcze bardzo dodatkowo ciekawe wątki związane po prostu z sądyczanami, z sądyczanką, która związaną z regionem, dlatego bycie Chomicza tutaj w regionie było po prostu czymś naturalnym. Przyjeżdżał tutaj każdego roku na wakacje, zatrzymywał się, wiemy na pewno, w willi w Rytrze, ale też w Szczawnicy. Więc przy okazji właśnie też możemy Państwu pokazać to, jak bycie tutaj w regionie, jak zachwycanie się okolicą może zainspirować i inspirowało bardzo wiele osób do tego, żeby właśnie tworzyć książki, tworzyć ilustracje, i też myślimy o tym w takich kategoriach, że nie jest to czas przeszły, bo te inspiracje wciąż są przecież bardzo istotne i mamy nadzieję, że ta wystawa przez tą właśnie wielowątkowość może stanie się też dla Państwa po pierwsze inspiracją do przyjeżdżania tutaj i to jest z pewnością taki wątek ogólnopolski, bo my nie chcemy się też ograniczać, jeśli chodzi o grupę odbiorców do regionu, co oczywiście jest jasne, że największą grupą na pewno będą osoby stąd i na to bardzo liczymy. Natomiast zarówno wydźwięk ogólnopolski lektury i ten sentymentalny rogaś, który gdzieś w naszej pamięci jeszcze tkwi, zwłaszcza w starszych pokoleniach, ale też no, piękno regionu, który jest znany na całą Polskę, liczę, że też przyciągnie osoby z zewnątrz, spoza okolicy i mamy taką ogromną nadzieję, że to też stanie się jakimś właśnie takim przyczynkiem do tego, żeby odkrywać może też na nowo naszą okolicę i region, ale też wydaje mi się, że tutaj to, co mówiłaś, Teresa, o tym, jaki jest wydźwięk tej lektury, jeśli chodzi o szkołę nad Opłokami. To jest chronienie dziedzictwa narodowego, dziedzictwa takiego kulturalnego, niematerialnego, też w dużej mierze ludowego. To było ważne już w latach 50. Jeśli pomyślimy o tym teraz, w 2026 roku, ta idea i ta potrzeba chronienia tego jest jeszcze bardziej aktualna, w zasadzie dramatycznie aktualna, ponieważ świat, który oni jeszcze zamknęli w muszce, to znaczy ta muszka, którą oni zamknęli w tym bursztynie, wtedy, to teraz jak pomyślimy o tym, no to jeszcze to ma jeszcze chyba większe znaczenie i też przynajmniej zależy nam na tym, żeby w jakiś sposób uświadomić tą potrzebę zwracania uwagę też już od najmłodszych lat na to, co jest po prostu tutaj ważne.
0: Ja tylko na koniec wspomnę o panu Piotrze Kuliku, ponieważ tutaj, kiedy stanowiła ilustrację, to właśnie nasunęło mi się to, że on jako pierwszy się podjął takiej interpretacji tych ilustracji i zrobił to bardzo dobrze, ponieważ najpierw pisał tekst swój do zbioru, do inwentaryzacji, a potem znaleźliśmy te listy w Izbie Pamięci Marii Kownackiej, gdzie dokładnie to, co jakby Piotr wyczytał w tych ilustracjach, Chomicz pisał, że chce zawrzeć. Czyli idealne po prostu odczytanie tych ilustracji. Więc ona naprawdę, troszeczkę uważniejsza lektura tych książek pozwala uchwycić ich wielowątkowość i do tego Państwa zachęcamy.
1: I zapraszamy serdecznie na wystawę. Nie zliczyłyśmy tak co do jednej, natomiast jest ich kilkadziesiąt. Myślę, że jeśli chodzi o ilustracje, no to jest ich około, ilustracje i prace malarskie to jest około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Tak. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj gwasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które sugerują i pokazują jego zainteresowanie regionem, czyli bardzo mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu. Chomicz interesował się też fizjonomią, na przykład mamy piękny portret starszej kobiety, więc...
2: A tam się książki też znalazły dwie. Dlaczego? Czy to są jakieś szczególne książki dla Was?
0: Tam się chyba nawet znalazły więcej niż dwie, ale powiem o tych dwóch, których pewnie wymieniasz, bo jedna z nich to jest makieta książki, tak zwana szczotka, czyli przygotowana książka, pierwsza wersja książki z rozkładem, typografią książki, tym jak zecer już w drukarni ma układać tekst, a jak ma układać ilustrację. Więc to jest taki unikat, do tego ona w tej makiecie, te ilustracje nie są dosłowne, takie same jak się znalazły, powstały. To są dopiero szkice, pierwsze kompozycje. Więc są też tam ilustracje, które ostatecznie nie weszły do książki, którą my znamy z wydawnictwa. Więc jest to też taka bardzo duża ciekawostka. Jest tam bardzo ładna dana strona tytułowa, całkowicie zmieniona z takim medalionem Rogasia, więc jest to bardzo cenna rzecz. A druga książka to jest też Rogaś, w którym jest dedykacja Witolda Chomicza dla syna Jarosława. On właśnie przyjeżdża tutaj z tym synem. Ten syn też jest znanym takim miłośnikiem folkloru. Zamieszczał nawet jakieś teksty w ogólnopolskich pismach dotyczące regionu, między innymi o dyrektorze Ośrodka Kultury w Warcicach. Więc i on też prawdopodobnie wykonał przynajmniej część tych zdjęć, które są w albumach Marii Kownackiej, no bo skoro na zdjęciu jest Maria Kownacka i Chomicz, a wiemy, że był z nimi też syn Chomicza, to prawdopodobnie on robił te fotografie. Więc stąd też jakby pokazujemy tą książkę z dedykacją dla
1: i oprócz syna. Tego po prostu w gablocie są dwie książki, te książki, żeby Państwo po prostu zobaczyli, jak wyglądają pierwsze wydania, które zdarzają się jeszcze do kupienia, natomiast nie jest to takie proste, zwłaszcza w przypadku Rogasia, bo Szkołę nad obłokami kupić jest łatwiej.
0: Bo ja też dopowiem, że ja do tej pory się spotykam z tym, że jak, nie wiem, byłam nawet wśród przewodników sądeckich, miałam spotkanie a propos tych książek, to oni byli zaskoczeni, czy co ja im pokazuję, że to nie są te książki, bo większość osób zna te książki w ilustracjach kolejnych ilustratorów, nie właśnie pierwszego ilustratora Witolda Chomicza. To też wynika z powczesnej polityki drukarni, bo Chomicz zrobił taki trochę wyłom, ponieważ wtedy wszystko było planowane i było już odgórnie zaplanowane, kto powinien zilustrować te książki. Maria Kownacka jakby w tych pierwszych wydaniach udało jej się przeforsować, że był to Witold Chomicz, ale w późniejszych już wydaniach drukarnia wymusiła na niej zmianę ilustratora, co spotkało się z oczywistym oburzeniem Chomicza.
1: No tak, Szkołę nad obłokami później będziemy kojarzyć z ilustracji Szancera, który jest na pewno jednym z najbardziej znanych ilustratorów w Polsce, a Rogaś z Doliny Roztoki był bardzo długi czas ilustrowany przez Grabiańskiego, którego też chyba bardziej kojarzymy z okładki, więc też przypominamy pierwsze wydania, no, które rzeczywiście na rynku nie funkcjonowały bardzo długo, ale no, wydają się być bardzo ciekawe właśnie przez to, że możemy pokazać oryginał.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy, tak poruszając się po takiej warstwie sentymentalnej, no bo wiadomo, że każdy z nas gdzieś tam pamięta te lektury z ław szkolnych. To jednak żałujemy, że przez te 4 dekady, można powiedzieć, a dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej. To przede wszystkim kształtowało wrażliwość na, tak jak tutaj właśnie wcześniej Panie powiedziały, na odczuwanie i afirmację przyrody, korzystanie tak naprawdę z tego bogactwego dziedzictwa naturalnego Sądecczyzny, ale przede wszystkim, tak jak tutaj zostało powiedziane w kontekście drugiej lektury, to przede wszystkim ta ochrona dziedzictwa kulturowego. To jest to, co wyróżnia Marię Kownacką i co chciała przemycić tak naprawdę w naszej świadomości poprzez te lektury. Zachęcamy nauczycieli, zachęcamy profesorów do tego, aby przychodzili ze swoimi uczniami na ekspozycję. To jest też taka, można powiedzieć, podróż sentymentalna po ich czasach szkolnych, ale przede wszystkim, tak jak tu powiedzieliśmy, to jest ogromny przekaz ładunku uniwersalnego, humanistycznego do nas. I myślę, że warto otworzyć się na ten przekaz. Żałujemy, że dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej.
4: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Wystawa czynna będzie do końca stycznia. Zawody biegowe z psami Skylos Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy.
5: Joanna Nosal-Hojnowska.
6: Michał Hojnowski.
7: Lucja Zając-Duda.
5: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend. W Świniarsku, koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
4: Jaka trasa czeka na zawodników?
6: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
7: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
6: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jedną lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
8: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęgów nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów. Czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować. To jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
7: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
6: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
8: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można chodziło, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warte tego.
9: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
7: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
9: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skillos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały.
6: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem. i człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach, tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w powiedzmy 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od powiedzmy 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień. Trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w świniarsku nie brakuje.
7: Dlaczego świniarsko wybraliście na te zawody?
6: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, pomimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
7: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
8: Dystansy mamy różne, w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
6: 2,5 km.
8: Też około 2,5 km.
6: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety i handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze, i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści, i rowerzyści kończą ten bieg.
7: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
8: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
7: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
9: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym, i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
7: Zawody odbędą się w pierwszy weekend października. Info o zapisach znajdziecie na skyros.pl.
10: SK Małopolska News.
4: Michał Rejduch, zapraszam. Duża akcja służb ratunkowych w Nowym Sączu. W Sądeckim Parku Etnograficznym pojawili się strażacy, policjanci i górscy ratownicy. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Wspólne działania miały sprawdzić, jak radzą sobie służby w przypadku pożaru na terenie muzeum.
10: Ewakuacji, pożar rozwinięty, widoczne jest zadymienie, mocne, silne zadymienie.
11: Zrozumiałem.
12: W środku co się znajduje?
13: W środku w zasadzie mamy tylko maszyny rolnicze na boiskach, troszeczkę jest ściana i trochę słomy.
12: Ale tu nie ma szans, żeby wejść do środka, pożar się rozwija. Nie, hydrant, gdzie hydrant?
13: Najbliższy hydrant jest tutaj zaraz, koło strony kościółka, tak? W tym lasku i drugi jest tutaj po drodze.
14: Starszy brygadier Sławomir Wojta, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Ćwiczenia Skansen 2026. Są to ćwiczenia służb ratowniczych przy współdziałaniu z policją, pogotowiem ratunkowym, zarządzaniem kryzysowym w zakresie właśnie działań ratowniczych, działań gaśniczych związanych z pożarami i innymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w tego typu obiektach. Jest to związane z tym, że no są tutaj jednak obiekty historyczne, obiekty drewniane, obiekty, które w naszej nomenklaturze możemy nazwać łatwopalne, łatwo rozprzestrzeniające ogień. Z tego występuje duże ryzyko, zagrożenie rozprzestrzeniania się tego pożaru i co najgorsze uszkodzenia, zniszczenia tych obiektów historycznych, zabytkowych, łącznie z wyposażeniem, które się w nich znajduje. Od dłuższego czasu właśnie wprowadza się do działań ratowniczych również obszar z zakresu ochrony dóbr kultury. Oczywiście to jest związane z prewencją, profilaktyką, przygotowaniem obiektów pod kątem właśnie wykrywania sytuacji zagrożenia, ale również ewakuacji odpowiedniego zabezpieczenia i przeniesienia w miejsca bezpieczne tychże elementów. Dlatego tu też będziemy ćwiczyć właśnie ewakuację tych dóbr kultury, tych elementów pamiątkowych, zabytkowych, które się znajdują na tym obiekcie. Tak, no oczywiście tutaj są odpowiednie przepisy, które stanowią właśnie w jaki sposób należy zabezpieczać tego typu obiekty. Jest tu zarówno po stronie muzeum, są osoby odpowiedzialne za właśnie przestrzeganie, nadzór nad przepisami przeciwpożarowymi po to, żeby właśnie uniknąć tego typu szkód i zniszczeń, które by mogły być wywołane pożarami. Tak, nie są to pierwsze ćwiczenia, które się odbywają tu w Skansenie, już oczywiście nie odbywają się one za często, jednak na tym obiekcie robiliśmy rozpoznanie. Zresztą ćwiczenie, które się teraz odbywa, jest zakończeniem całego procesu polegającego na tym, żeby właśnie zidentyfikować, rozpoznać wszelkiego rodzaju trudności, które mogą się tutaj pojawić. Między innymi również jest zaopatrzeniem wodnym. Mimo wszystko, że tutaj jest sieć hydrantowa, jednak w scenariuszu przewidujemy, że ta sieć hydrantowa może ulec uszkodzeniu. W związku z tym został ściągnięty, uruchomiony moduł związany z zaopatrzeniem wodnym, który ma przygotować właśnie podawanie wody, zasilania dla samochodów gaśniczych i od strony ulicy Lwowskiej z rzeki Łubinka będzie podawana magistrala wodna w celu zaopatrzenia tutaj samochodów prowadzących działania gaśnicze.
15: Młodszy brygadier Mateusz Górski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dzisiaj są ćwiczone 3 epizody. W pierwszym epizodzie ćwiczymy pożar budynku mieszkalnego. W tym budynku i tutaj budynków gospodarczych, w tym budynku dochodzi do silnego rozprzestrzenienia się pożaru. Jest to na terenie małym skansenu, więc tutaj wykorzystanie pierwszego rzutu sił i środków, następnie pluton zaopatrzenia wodnego oraz powiatowy pluton zaopatrzenia wodnego oraz kompania gaśnicza Tympark. Pierwsze zastępy przybywają na miejsce, właśnie trwa rozwijanie linii wężowych oraz podawanie prądów gaśniczych. Następnie drugie założenie to w wyniku tego pożaru dwie osoby, które w początkowej fazie były w budynkach objętych pożarem, w wyniku obrażeń oddaliły się w miejsce nieznane, przebywają gdzieś na terenie leśnym, powiadomiły dyrektora muzeum, proszą o pomoc, nie mogą wrócić, a więc drugi epizod dotyczy działań poszukiwawczych tych osób. Trzeci epizod to ewakuacja dóbr kultury z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy, na Sądecki Park Etnograficzny. Ewakuujemy te dobra kultury przy wykorzystaniu dostępnych metod, zabezpieczamy przed warunkami atmosferycznymi oraz przed dostępem osób postronnych. Takie trzy epizody dzisiaj ćwiczymy. Tak, jak najbardziej. Myślę, że te zdarzenia, które tutaj występują, są jak najbardziej realne. Zresztą zawsze staramy się tak przygotować scenariusz, aby był realny. W pierwszej fazie pożar wiemy, że dookoła mamy budynki drewniane. Często tutaj obywają się różne wydarzenia, gdzie w tych budynkach są rozpalane ognie, czy to zarówno w chatach, więc takie zdarzenie jak najbardziej może wystąpić na tym terenie. Oczywiście w naszych terenach leśnych ciągle dochodzi do zaginięć osób, a tutaj my jakby na tym etapie doskonalimy swoje działania, współpracując z funkcjonariuszami policji, z GOPR-em, z okolicznymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych, chociażby ze względu na zasoby ludzkie, które te osoby posiadają. Jeśli mówimy o działaniach poszukiwawczych, to na pewno przestrzeń i obszar, na której te osoby mogą się znajdować, często brak konkretnej lokalizacji, stan psychofizyczny tych osób, które giną, oraz warunki atmosferyczne. Mówimy tu o niskich temperaturach, czy też zmieniającej się porze dnia i nocy. Oczywiście największym zagrożeniem jest rozprzestrzenienie się szybko tego pożaru na sąsiednie budynki, zniszczenie zabytków o znacznej wartości kulturowej. Mówimy też tutaj z naszej strony o wymaganym zaopatrzeniu wodnym do gaszenia tego typu pożarów. Jest to trudny teren. Zbiorniki wodne, czy też rzeki, które tutaj znajdują się, to wymagają znacznych zasobów, sił i środków, dalekich rozwinięć, przetłaczania bądź przepompowywania tej wody na te duże odległości, więc to wszystko są dla nas jakby problemy, które występują podczas tych działań. Oczywiście tak. Po pierwsze, każde ćwiczenia pomagają sprawdzić zdobytą już wiedzę, sprawdzić posiadany sprzęt, ale też pozwalają wypracować wnioski na przyszłość, co też prowadzi do jakby lepszego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
11: Starszy aspirant Aneta Mazur, Komenda Miejska Policji w Nowym. Rolą policji jest zabezpieczenie terenu działań gaśniczo-ratowniczych, jak również w drugim etapie akcja poszukiwawczo-ratownicza na terenach tutaj leśnych oraz zurbanizowanych. Policjanci zabezpieczają ruch, zabezpieczają drogi, tak by całe ćwiczenia mogły odbyć się sprawnie i bezpiecznie. Tak, oczywiście Sądecki Park Etnograficzny jest znany policji. Mamy tutaj rozpoznanie, wiemy jak poruszać się po tym terenie. Może się wydarzyć, gdyż życie pisze różne scenariusze, a my chcemy być przygotowani na każdy z nich, dlatego ćwiczymy różne warianty, różne możliwości, tak aby przy realnym zagrożeniu umieć prawidłowo postępować i wykonywać te działania sprawnie, tak aby zabezpieczyć tutaj teren i zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie. Tak, oczywiście, no różne rzeczy się zdarzają, dlatego my przygotowujemy się na każdą ewentualność, dlatego współpracujemy z różnymi podmiotami, tak aby te działania ewentualnie już w realnych zdarzeniach były sprawne i skoordynowane.
16: Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej. Sądecki Park Etnograficzny jako strefa de facto jest strefą niezwykle wrażliwą, jeżeli chodzi o sprawy, kwestie przeciwpożarowe. Tutaj posiadamy na wolnym powierzchu około 150 obiektów architektury drewnianej. Trzy kościoły, jeden dwór, za chwileczkę będzie kolejny, ale przede wszystkim ta zabudowa związana z grupami etnograficznymi, które niejako są reprezentatywne dla Sądecczyzny, więc zasób, jak również i kwestia ochrony tego miejsca są szczególne dla nas. Stąd też takie ćwiczenia, które dzisiaj są przeprowadzone, są dla nas niezwykle cenną lekcją ochrony przeglądową, jak się mamy zachować, jakie procedury odświeżyć i tak naprawdę co wdrożyć w przypadku, nie daj Boże, sytuacji zaproszenia ognia. Jeżeli chodzi o przeciwpożarowe zabezpieczenie, mamy wszystko, co jest możliwe zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Kultury. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie PPOŚ-owskie, w zasadzie każdy obiekt jest wyposażony w czujki przeciwpożarowe. No, przydałby nam się oczywiście tutaj system fogu, zwłaszcza w budynkach sakralnych, które mamy trzy w skansenie, więc FOG, czyli ten system tak zwanej migiełki gaśniczej, byłby jak najbardziej wskazany. Natomiast my mamy dozór 24-godzinny, monitoring całego skansenu, więc widzimy, co dzieje się także i w tych porach nocnych. Tak, to jest przede wszystkim wyposażenie chałup i zagród. To jest rzecz, która dzisiaj w zasadzie na równym, w którym nie występuje. Niewątpliwie takie ćwiczenia przeprowadzamy w ramach pewnej prewencji, którą powtarzamy co kilka lat. Niedawno mieliśmy także ewakuację kościoła z Łososiny Dolnej, który jest także obiektem w Sądeckim Parku Etnograficznym w ramach działań, które zapobiegałyby i wdrażałyby w pewien sposób ewakuacji w trakcie działań wojennych. Więc te ćwiczenia się permanentnie odbywają w skansenie. One muszą się odbywać, aby zapobiec sytuacjom, które są poważnym zagrożeniem, czyli zagrożenie ognia jest w przypadku skansenu sądeckiego, można powiedzieć, że tematem, który spędza nam sen z powiek. To z pewnością sytuacja w obiektach chronionych przez na liście UNESCO są to obiekty szczególnego nadzoru, więc wydaje się, że jednak one powinny mieć te podstawowe mechanizmy obrony, jak również i instruktaże, które są jakby wdrażane także przez odpowiednie straże, a szczególnie straż ogniową, a straż pożarną. Więc z pewnością do takich standardów myślę, że my nawiązujemy w skansenie sądeckim i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że chronimy te obiekty zgodnie z procedurami.
17: Po prawej stronie okna fotografia z służby wojskowej.
18: Proszę.
17: Obrazek komunijny obok.
19: I od razu różaniec.
18: Tak. To następny, proszę. Kolejny.
17: Po lewej stronie obrazek komunijny, maszyna do szycia.
20: Sławomir Czop, Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu. Tak, dzisiaj oprócz tej głównej akcji pożarowej ćwiczymy też dwie inne akcje na terenie skansenu. Jedną z tych akcji jest właśnie kolejna ta akcja, którą dzisiaj ćwiczymy. To jest akcja ewakuacji dóbr kultury z wybranego, wytypowanego obiektu. I tak właśnie w tym momencie można zaobserwować całą akcję, jak to się odbywa. Jest to, zaznaczam, akuratnie, jeżeli chodzi o akcję ewakuacji dóbr kultury, akcja planowa, więc tutaj nie towarzyszy nam ta kwestia presji czasowej, tylko to jest typowo ćwiczenie na wypadek, gdyby jakieś zagrożenie miało się pojawić. W tym momencie możemy zaobserwować, jak wynoszone są eksponaty z jednego z obiektów. Te eksponaty są przenoszone do specjalnie przygotowanego przez Szkołę Aspirantów w Krakowie namiotu. Tam są odpowiednio pakowane, a następnie pakowane później do skrzyń i przewożone w miejsce, które jest do tego wyznaczone na dzisiejsze ćwiczenia, w miejsce oddalenia. Oprócz tego miejsca oddalenia, które mamy wytypowane tu na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, jest jeszcze jeden ważny obiekt w dniu dzisiejszym przy tej ewakuacji. To jest specjalny kontener, który został też przewieziony przez Szkołę Aspirantów z Krakowa i tam druga część tych eksponatów jest właśnie ewakuowana. Musimy rozważyć dwa rodzaje tych akcji. Akcja, która jest, powiedzmy, pod presją czasu działamy, lub też akcja, tak jak dzisiaj, którą ćwiczymy, taka planowa, czy powiedzmy, wiemy, że może nastąpić zagrożenie i w tym momencie to zagrożenie gdzieś tam następuje i ewakuujemy, w pierwszej kolejności oczywiście ewakuujemy te zbiory, które są dla nas najważniejsze. Mamy tak naprawdę podzielone zbiory na trzy kategorie. Ta najważniejsza, ale najcenniejsza zarazem i te właśnie w pierwszej kolejności są ewakuowane w dniu dzisiejszym. Ważne też jest, jakimi środkami to ewakuujemy, następnie jak one są zabezpieczane. To dzisiaj właśnie próbujemy przećwiczyć. Zaznaczę też, że to nie jest pierwsze tego rodzaju działanie, bo staramy się takie ćwiczenia przeprowadzać co jakiś czas, tak żeby, powiedzmy, te doświadczenia i z każdego ćwiczenia też wyciągamy kolejne wnioski, co powinniśmy udoskonalić, co powinniśmy poprawić. Dzisiaj bardzo się cieszymy, że mamy to wsparcie oprócz pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej. Też w akcji ewakuacyjnej biorą udział strażacy sądeccy, ale również strażacy Szkoły Aspirantów z Krakowa.
4: Sądecki Park Etnograficzny jest największym tego typu muzeum w Małopolsce. Zabytkowe obiekty są rozmieszczone na około 21 hektarach. Specjalistyczną opiekę medyczną będą miały psy ratownicze z małopolskich jednostek OSP, także z regionu sądeckiego. Leczeniem i rehabilitacją zajmie się Krakowski Uniwersytet Rolniczy, a pieniądze wyłoży samorząd naszego województwa. Specjalna umowa w tej sprawie jest już podpisana.
2: Zbigniew Arendt, jestem dyrektorem Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzisiaj podpisaliśmy umowę, jeżeli chodzi o leczenie i opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami ratowniczymi, które są własnością ochotniczych straży pożarnych. Taką opieką zostanie objętych 32 psów. Są to psy szczególne dla nas, dla społeczeństwa, ponieważ one służą poprzez swoją służbę, są narażone na różne urazy, na różne obciążenia, na różne choroby. Jeżdżą po całym świecie, po całej Europie, często trafiają do klimatów innych niż u nas, a więc są też narażone na inne patogeny, na inne bakterie, na inne pasożyty. No i te psy będą u nas leczone. Będziemy je leczyli w formie emergency, czyli takich przypadków nagłych, powypadkowych, pourazowych, ale też obejmiemy te psy standardową opieką lekarsko-weterynaryjną, a więc systematyczne kontrole, kontrole chociażby po przyjeździe z takiej misji. Dysponujemy dobrze wyposażoną kliniką. Ta klinika uniwersytecka działa w Krakowie od ponad 2 lat. W tej chwili naprawdę mamy bardzo dużo pacjentów, nie musimy się reklamować, ale dla tych pacjentów szczególnych, które służą społeczeństwu, które są narażone na takie urazy, a więc z powodu swojej ciężkiej pracy, szczególnie będziemy je tutaj traktowali i otaczali opieką. Bardzo się cieszymy, ponieważ wiadomo, usługi lekarsko-weterynaryjne są dosyć kosztowne, jak wszystkie usługi lekarskie. To często jest duże obciążenie dla właścicieli tych psów, dlatego się cieszymy, że w Urzędzie Marszałkowskim znalazły się specjalne środki, aby wspomóc tych właścicieli w procesie leczenia tych pacjentów.
21: Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
22: Podpisaliśmy dzisiaj porozumienie z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest jednostką należącą do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącą opieki nad psami, funkcjonariuszami, które są wykorzystywane do akcjach ratowniczych prowadzonych przez Straż Pożarną, przez ochotnicze jednostki Straży Pożarnej.
23: Na czym ono polega?
22: Te psy wykorzystywane są w różnych warunkach. W rezultacie jest duże zagrożenie, że będą przenosić ze sobą różnego rodzaju mikroorganizmy, wirusy. Podczas poszukiwań oczywiście są narażone na ich działanie. My będziemy przeprowadzać diagnostykę w klinice, czy jest akurat zdrowy i następnie będzie mógł wrócić spokojnie do służby, a w przypadku, kiedy zachoruje, będziemy leczyć w naszych klinikach te zwierzęta.
24: Adam Szlachta, OSPGRS Nowy Sącz.
25: Powiem szczerze, że opieka weterynaryjna jest jedną z takich kwestii, no, bardzo często nie pierwszoplanowych, ale sytuacje, które się zdarzają bardzo często w pracy ratowniczej, właśnie pokazują, jak ważnych. Nasze psy wykonują bardzo ciężką pracę, czy to w terenie, czy na gruzowiskach. Niestety nie jesteśmy w stanie im zapewnić 100% bezpieczeństwa tej pracy. Bardzo często dochodzi do jakichś przecięć, do jakichś nadwyrężeń, ale też bardzo często ścieramy się z takimi trudniejszymi przypadkami, gdzie nasz piesek łapie jakiś nowotwór bądź inną chorobę zakaźną. Wtedy bardzo często ta szybka przede wszystkim pomoc weterynaryjna, ale też i profesjonalna, no, jest bezcenna.
23: To spotkanie dzisiaj to jest taki kamień milowy w stronę tego, żeby jeszcze więcej tym psom pomagać?
25: Tak, ja myślę, że ogólnie z takim bardzo dużym optymizmem obserwujemy to, co się dzieje wokół tej ratownictwa psiego, tak to nazwijmy. I tak naprawdę w Warszawie i te zmiany legislacyjne jakby wpisują się w ten całokształt właśnie tych zmian. Mamy oczywiście nadzieję na to, że to będzie dalej w tym kierunku szło. Tutaj muszę powiedzieć, że i złożyć też jeszcze raz duże podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego, dla Marszałka za to, że kontynuują tą inicjatywę, za to, że w dalszym ciągu to wsparcie jest kontynuowane i co najważniejsze jeszcze jest poszerzane. Także mam nadzieję, że przyszłość przyniesie dla przewodników jeszcze większe jakby wsparcie, bo naprawdę jego potrzebują, a tak jak też to wspomniałem na spotkaniu, nasze województwo przoduje w całej Polsce, jeśli chodzi o ilość zespołów certyfikowanych, które realnie mogą wspierać akcje ratownicze na terenie całego naszego województwa.
26: Jerzy Herma, przewodnik psów ratowniczych w strukturach OSP, instruktor i egzaminator Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
23: Co to dla Państwa jako strażaków oznacza dzisiaj podpisanie tych dokumentów?
26: Dzisiaj to tutaj wrzącny meteoryt spadł w kynologię ratowniczą, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ przez 18 lat mojej kynologii ratowniczej, która w sierpniu właśnie ten jubileusz obchodziła, nie mieliśmy takiego wsparcia. Leczyliśmy psy z własnego budżetu prywatnego i bardzo wielu przewodników w przeciągu ostatnich 3 lat tutaj w województwie małopolskim. 5 świetnych przewodników psów ratowniczych w strukturach OSP zrezygnowało z bycia dalej w kynologii ratowniczej ze względu na ilość ponoszonych kosztów i czasu z prywatnego budżetu kosztem rodziny. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień zatrzyma odchodzenie przewodników psów ratowniczych ze struktur OSP i pozwoli, żeby wrzucić chociaż troszkę w to, by ten budżet rodzinny, domowy, prywatny nie był uszczuplany na leczenie psa ratowniczego, który służy tak naprawdę wszystkim, całemu naszemu społeczeństwu i służy też państwu. Więc to jest naprawdę ogromny krok w kynologii ratowniczej, że te nasze psy ratownicze będą mogły być leczone z budżetu, a nie z prywatnego portfela przewodników.
23: Dzisiaj czuje się pan właśnie tak doceniony przez państwo?
26: Czuję, że mój pies został pierwszy raz bardzo doceniony przez państwo, pomimo tego, iż jeszcze jest psem pracującym, ratowniczym. Życzę mu, żeby jak najdłużej pracował właśnie w takiej kondycji, jaka jest, ale w jakim stopniu będzie miał zagwarantowaną tą emeryturę, chociaż weterynaryjną, kiedy odpukać niemalowane, coś nam się podzieje zdrowotnie, somatycznie i będziemy mieć to wsparcie.
4: Porozumienie zostało podpisane między Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 8 jednostkami OSP z Małopolski. Można sobie przypomnieć dzieciństwo. W niedzielę na lądowisku Areolach w Jasiennej w gminie Korzenna koło Nowego Sącza odbędą się zawody latawcowe. Impreza przeznaczona jest dla wszystkich fanów dobrej zabawy, bo nie ma ograniczeń wiekowych.
0: Wiechek Szewczyk, współorganizator zawodu 10 latawcowych o puchar wójta gminy Korzenna.
1: Impreza już niebawem, bo 4 października. Mamy nadzieję, że będzie dobra pogoda, bo ta pogoda jest dość kluczowa, jeżeli chodzi o powodzenie takiej zabawy.
0: Od najmniejszego lotnictwa po wielkie ta pogoda miała bardzo wielki wpływ na latanie. Pogoda na te zawody latawcowe jest zamówiona.
1: Potrzebny jest wiatr, taki umiarkowany, żeby latawce latały?
0: Taki wiaterek w granicach 5 metrów na sekundę jest najbardziej odpowiedni. Najwyżej te latawce latają i bardzo spokojnie.
1: Zapraszamy do udziału najmłodszych. To jest taka rywalizacja przeznaczona dla dzieci?
0: Zaczynamy od grupy wiekowej od 0 do 7 lat. Niekoniecznie trzeba umieć chodzić, żeby puścić latawiec. Z pomocą rodziców tu się niejednokrotnie taka sztuka udawała.
1: A jeżeli chodzi o rodzaje latawców, będzie podział na kategorie płaskie, skrzynkowe?
0: Kategorie latawców płaskich podzieliliśmy na grupy wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa to jest od 0 do 7 lat, drugą grupę mamy od 8 do 13 lat i najbardziej zaawansowani zawsze byli uczestnicy w wieku 14-17 lat. Również zapraszamy wszystkich po 18 i to w wieku od 18 do 100 lat. Każdy może ten latawiec tutaj na Jasiennej wypuścić.
1: Wypuścić i spróbować porywalizować. Co będzie oceniane w tych zawodach?
0: Zawody latawcowe są oceniane zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie Centrum Kultury w Korzennej. Oceniana jest przede wszystkim pomysłowość, wykonanie, czyli pierwszy aspekt, ocena techniczna i następnie ocena w locie. Również dodatkowe urządzenia, które na przykład zapewniają zrzut skoczków spadochronowych, modeli latających, również dodatkowo jest punktowana.
1: Jeżeli chodzi o budowę takiego latawca, został nam właściwie tydzień do rywalizacji. Zdążymy?
0: Jeśli chodzi o latawce mniej skomplikowane, latawce płaskie, to podejrzewam, że bezproblemowo można taki latawiec w ciągu 2-3 godzin nawet zbudować i następne 2-3 godziny poświęcić na ustawienie tego latawca i oblatanie go, tak to umownie nazywamy.
1: Sprawdzić, czy w ogóle lata.
0: Czy poprawnie lata. No, że poleci, to jest prawie pewne. Natomiast czy poprawnie lata, więc nie holendruje, utrzymuje tor lotu i wznosi się w zależności teraz od prędkości wiatru lub prędkości biegnącego.
1: Ja podejrzewam, że słuchają nas zarówno ci, którzy w dzieciństwie już bawili się latawcami i o budowie latawców wiedzą wszystko, ale być może słuchają nas też tacy, którzy nigdy się w to nie bawili i chcą spróbować po raz pierwszy. Dzisiaj internet daje duże pole do popisu. Jeżeli ktoś nawet nie wie, jak zbudować latawiec, to pewnie taką instrukcję znajdzie.
0: bez problemu można znaleźć w wyszukiwarkach różnego rodzaju konstrukcje latawców. Ja tutaj sugerowałbym, żeby zaczynać, jeżeli ktoś zaczyna w tym momencie, od latawców tak zwanych maltańskich. To są latawce, które bardzo poprawnie latają, nie wymagają wielkiego nakładu pracy i można szybko i skutecznie ten latawiec zbudować.
1: Nie zapominając o kolorowym ogonie, który pełni bardzo ważną rolę w tym, żeby latawiec latał poprawnie.
0: Ogon stabilizuje w głównej mierze lot latawca, natomiast dodatkowo bardzo mile widziane i punktowane jest w ogóle malowanie tego latawca wedle własnej inwencji.
1: Tak sobie myślę, że przygotowanie tego latawca w tym tygodniu to może być świetna okazja do tego, żeby spędzić trochę czasu rodzice z dziećmi.
0: No na pewno można poświęcić i coś zbudować wspólnie, z czego

0: prostu zapisy będą przyjmowane w dniu zawodów na początku.
1: Dobrze jest zgłosić chęć udziału na stronie Centrum Kultury w Korzennej. Tam jest stosowny formularz. Natomiast byle zdążyć przed 10, żeby można było zapisać się na listę startujących. Organizujemy te zapisy również tutaj na miejscu.
0: Są przewidziane nagrody.
1: Przewidziane są nagrody dla młodszych grup wiekowych, dla wszystkich uczestników. Przewidziany jest również tutaj poczęstunek zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jasiennej i będziemy również zapewniać jakieś schronienie w razie wiecznej czy gorszej pogody.
0: A dla tych, którzy już dotrą na lądowisko w Jasiennej, dodatkową atrakcją z całą pewnością będzie możliwość zobaczenia hangaru i tych maszyn, które w tym hangarze stoją.
1: Jako ośrodek szkolenia lotniczego dysponujemy tutaj kilkoma ciekawymi samolotami. Na co dzień na Jasiennej uczymy latać, natomiast w niedzielę 4 października całe lądowisko jest do dyspozycji dzieci i młodzieży.
2: Materiał przygotowała nasza reporterka Justyna Świderska. Ja przypomnę, że zawody na lądowisku w Jasiennej już w najbliższą niedzielę od godziny 10. Przed nami kolejna odsłona literackich podróży z Sądecką Biblioteką Publiczną. Jesienią zaplanowano spotkania z literaturą włoską.
3: Już z samym pierwszym dniem października rozpoczynamy nowy kwartał, promocję literatury i kultury włoskiej. Będą dwie akcje promocyjne, żywe książki Zdobądź Literacką Moc oraz literacki Escape Room. Podczas zabawy, można tak powiedzieć, żywych książek spotykamy literackiego bohatera. Teraz będzie to Beatrice oraz Orland z renesansowego eposu Ludowika Ariosty. Bohaterowie opowiedzą krótką historię ze swojego życia. Na tej podstawie stworzone są pytania, uczestnicy zabawy odpowiadają na te pytania i zdobywają kartę mocy, literacką kartę mocy. Kto zdobędzie wszystkie karty mocy? Czeka na niego gwarantowana nagroda na zakończenie całego projektu. Oprócz tego, wypożyczając w tych dniach 1 do 2 października książkę literatury włoskiej, można zdobyć też dodatkową kartę mocy.
2: No i też czeka Escape Room, do którego będzie można wejść od soboty do przyszłego piątku. Co to takiego, co tam na nas czeka?
3: Czekają na nas zagadki, tak naprawdę bardzo dobra zabawa z literaturą, z kulturą, bo przecież jest bardzo bogata kultura Włoch. Tutaj podkreślam, że nie trzeba znać właśnie szczegółów z tej literatury włoskiej, ponieważ będą fragmenty, na których uczestnicy będą pracować, więc proszę się nie obawiać, że sobie nie dacie rady, ponieważ każdy, kto tylko spróbuje i ma odrobinę chęci łączenia faktów, szukania podpowiedzi w całym tym pokoju, który będzie przygotowany, ukończy zabawę i zdobędzie tytułowy klucz.
2: Mówiła Dorota Wcześny z Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Czekali dłużej, ale się doczekali. Chodzi o fanów grzybów z naszego regionu. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił, głównie przez suszę. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale można już coś znaleźć. Pojawiają się m.in. rydze, mówią grzybiarze z okolic Nowego Sącza.
4: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć. Raczej już sprawdzone miejscówki, dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano, zanim inni grzybiarze nie ubiegną. Koszyk wiklinowy na pewno i nóż, żeby te grzyby przycinać. Zdecydowanie mniej jak na razie. Na pewno pogody. Po prostu było zbyt sucho, żeby one jeszcze urosły. Ale myślę, że wszystko przed nami.
5: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić. Z tego co widzę, pojawiają się pierwsze grzyby niejadalne bądź trujące, co jest dobrym znakiem, ponieważ jak tylko te grzyby się pojawiają, to jeszcze lada moment i miejmy nadzieję pojawią się borowiki, ale dzięki Bogu pojawiły się już rydze, czyli te grzyby, z których słynie Beskid Niski, Beskid Sądecki. Jest to takie nasze rude złoto, takie złoto naszych lasów jodłowych, bukowych. Te grzyby są bardzo smaczne, bardzo pyszne, przyrządzać je możemy na wiele różnych sposobów, bo owszem, smażyć na maśle bądź na gęsinie, możemy je też marynować, no i możemy je przede wszystkim kisić. Kiszone rydze to jest rarytas, owszem, wymaga to dość dużo długiego czasu, też obróbki.

0: potem samo kiszenie trwa 2-3 miesiące. Natomiast no potem w zimowy wieczór, kiedy zjemy na przykład żur na kiszonych rydzach albo takiego kiszonego rydza do jakiegoś mięska, no to człowiek sobie przypomina po pierwsze wycieczki leśne, jesienne, a po drugie no, ten smak jest nie do podrobienia, kiszony rydz. No, żyję w Beskidzie Niskim już 20 lat, w związku z czym mam swoje miejscówki. Niemniej popadam w kompleksy, kiedy widzę, że ja wyszłam z tego samego lasu z 1/3 koszyka i do takich marnych rydzów, a za mną idzie wytrawny grzybiarz, który stąd pochodzi i on przynosi 2 wielkie kosze i ja na przykład mam takiego pana Andrzeja i mówię: panie Andrzeju, czy musiał pan zrobić to teraz? Nie mogłam stąd wyjść. Musi pan mnie wprowadzać w kompleksy. No. Jest to frustrujące, ale jest to też piękne, bo sama wyprawa do lasu, przebywanie na łonie natury, to jest coś, na co trzeba robić, co trzeba polecać innym ludziom, co warto robić z rodziną, ze znajomymi. To jest najlepsza forma odpoczynku, właśnie takie wyjście do lasu, niekoniecznie nawet po to, żeby znaleźć grzyby, ale odpoczynek wśród drzew, wśród śpiewu ptaków, a teraz jeszcze na to wszystko mamy rykowisko, więc czasem można się przestraszyć, ale jak już tak usłyszy się ryczącego byka, ryczącego jelenia, no to tak człowiek sobie uświadamia, że jest taki malutki w stosunku do natury, do przyrody.
1: Dzień dobry, Barbara Miernik, restauratorka. No, rydze to są wyjątkowe grzyby, które w Beskidzie Niskim, w Beskidzie Sądeckim wysypują jesienią bardzo oficie. My w swojej restauracji, w Starym Domu Zdrojowym Wysowej Zdroju, przyrządzamy wiele potraw. No, klasyka to oczywiście rydze smażone na klarowanym maśle, niekiedy na gęsim smalcu. Robimy żur na kiszonych rydzach, który jest absolutnym hitem w Polsce, ponieważ niewiele osób potrafi kisić rydza, a jeszcze mniej potrafi ugotować z tego dobrodziejstwa żur. Oczywiście rydze marynujemy, a jeszcze robimy pierogi z rydzami i cepeliny z rydzami. Jak to się niektórzy śmieją, nie robimy jeszcze z rydzów lodów, ale to kwestia czasu i tego się nauczymy również. Goście bardzo sobie chwalą wszelakie potrawy z rydzami, no bo jak wiemy, rydze są bardzo szlachetne, mają wspaniały zapach, kolor, no i nadają się do przyjęcia przy różnych okazjach i podczas urodzin, podczas różnych jubileuszy. No ale nie tylko. Goście przyjeżdżają do nas na rydze pod różnymi postaciami, a specjalnie przemierzając nawet paręset kilometrów, aby w weekend wolny zasiąść u nas do stołu i z przyjaciółmi czy z rodziną skosztować tych delicji. Możemy jeść je cały rok pod warunkiem, że umiemy je przetworzyć i przechować. Absolutnie najlepszym momentem jest październik, ponieważ rydze lubią się wysypywać po pierwszych chłodnych dniach, nawet i po przymrozkach. Oczywiście muszą mieć sporo wilgoci, w związku z tym najczęściej rosną przy potokach, przy strumieniach. No, u nas w Starym Domu Zdrojowym mamy rydze cały rok. Nie wiem, jak to będzie w tym roku, ponieważ są wyjątkowo kapryśne ze względu na małe opady, niskie opady deszczu, ale już się pojawiają. Co robimy z tymi grzybami, żeby je mieć cały rok i żeby gości rozpieszczać przez cały rok? Oczywiście je przede wszystkim kisimy. Kiszone rydze zostały przeze mnie wpisane, dzięki staraniom moim, zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego, więc jest to produkt w tej chwili z marką i cieszy się dużą popularnością. Oprócz tego oczywiście je marynujemy. Marynujemy je klasycznie, ale z dodatkiem miodu, ponieważ wtedy ta zalewa jest delikatniejsza. Oczywiście miodu prawdziwego, my używamy wielokwiatowego. Marynujemy je również łącząc je z pomidorami i nazwałyśmy je rydze z buja Wasyla. Cóż jeszcze robimy z rydzami?
2: Jakie przyprawy lubią rydze?
1: Rydze ze względu na to, że są bardzo szlachetne, niewiele potrzebują, żeby właściwie smakować. Same mają posmak orzechów. Dodajemy do nich sól i pieprz. Oczywiście z wyjątkiem tych kiszonych, marynowanych, bo one wymagają jeszcze innych przypraw. Ziela angielskiego, bobkowego liścia, octu. Ale te klasyczne smażone to tylko pieprz i sól. Niczego więcej nie potrzebują, oprócz oczywiście dobrego pieczywa, żeby czymś wziąć i wyjąć te resztki pysznego masełka, które się wytwarza pod rydzami.
2: Paweł Szczygieł, dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. To jest wyjątkowy grzyb. Może nie najczęściej, ale oczywiście sprzyja temu jesienna pora roku. I no, ma odpowiednie warunki do tego, aby wzrastać, szczególnie w tych miejscach takich uwilgotnionych, czyli tak jak w tej chwili mamy porę, gdzie trochę tego deszczu się pojawiło. No i cechuje go to, że te walory smakowe, niektórzy nawet wyczuwają pewnego rodzaju posmak orzecha, to, że jest no, ten owocnik bardzo taki twardy, do tego już aromatyczny, no tak jak każdego rodzaju pewnego no, myślę, wymagania czy specyfiki, jeżeli chodzi o walory smakowe, no jest też bardzo dobrze odbierany przez część amatorów grzybogrania. No, nie można powiedzieć, że jest go więcej. Na pewno drzewostany te jodłowe, gdzie występuje dużo większa wilgotność, jak na przykład właśnie w tych borowych, sosnowych, sprzyja temu, żeby tego rydza było w porównaniu do innych terenów troszeczkę więcej. Czyli tak, mamy odpowiednią wilgotność, bo musimy pamiętać, że każdy grzyb, którego widzimy, to jest postać owocnika, a ta grzybnia rozwija się w tej sferze gleby. Do tego, aby dobrze mogła ta grzybnia się rozwijać, a co za tym idzie uzewnętrzniać w postaci owocników, muszą być odpowiednie warunki, czyli mamy wilgotność, dodatkowo pojawi się wyższa temperatura, no to myślę, że to grzybobranie, na które tak czekamy, jeszcze przed nami. Pierwsze w ogóle planowanie takiego grzybobrania i wyjścia no, wiąże się z tym, abyśmy odpowiednio się ubrali. No, mamy warunki tak jak w naszych okolicach, warunki górskie czy podgórskie. To podstawą dobre buty. Nie ulega wątpliwości, a szczególnie teraz w okresie jesiennym pojawia się mgła, czyli ograniczona widoczność, czyli musimy na to swego rodzaju przejście, tą trasę zaplanować, żeby wiedzieć i pamiętać o jakichś miejscach charakterystycznych, gdzie przemieszczamy się, gdzie zaparkowaliśmy samochód. Góry mają to do siebie, że jest pewnego rodzaju wyznacznik, gdzie możemy w sytuacji, jak jeżeli utracimy jakąś świadomość, gdzie jesteśmy, żeby jednak schodzić w dół do dolin, tam albo dojdziemy do jakiejś miejscowości, albo przynajmniej do takich dróg, szlaków komunikacyjnych, gdzie ktoś nam może pomóc. No i jednak nieodzownym dzisiaj naszym takim elementem wyposażenia jest telefon. Czyli tutaj zarówno to bieżące położenie możemy śledzić, jak i wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje, które także ze środowiska leśnego pojawiają się, bo trzeba pamiętać, że można nieodpłatnie pozyskać z banku danych o lasach taką mapę, gdzie możemy zlokalizować się, gdzie jesteśmy. Czyli to bezpieczeństwo to jest ubiór, no i też świadomość tego terenu, rozpoznanie terenu, w którym się będziemy poruszać. Na pewno to zalecenie, aby ścinać, tak? Czyli aby ten fragment właśnie tej grzybni, która jest osadzona na tym korzeniu, żeby ona pozostawała, żeby dalej ta grzybnia mogła trwać. Zresztą tutaj ta część też nie ma żadnego znaczenia wykorzystania tego kulinarnego, czyli tu jakby te dwie korzyści są pozostawione. ale nie ma żadnego też jakby przeciwwskazania, aby pobierać w całości. Z punktu widzenia też takiej estetyki, no to dobrze, aby tej gleby tak nie było z pozostałymi grzybami, czyli jak najbardziej na ta zasada, aby ścinać grzyby, obierać je w lesie, pozostawiać, a nawet te fragmenty właśnie nie do wykorzystania, one rozłożą się w lesie i nie ma najmniejszego kłopotu. Rydz, borowik szlachetny, to są najbardziej cenione i popularne grzyby. O rydzu już mówiliśmy, do tego mamy jeszcze kurki, też bardzo charakterystyczne i uwielbiane podgrzybki, koźlarze, maślaki. Także to królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, owocników, no jest duże. No tak, ten rok różni się od innych, no ale to już jesteśmy na to przygotowani. I faktycznie, biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon letni jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych.
3: Leśnicy przypominają, że do lasu wychodzimy nie tylko z koszykiem, ale też z dużą dawką zdrowego rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. Ten sport staje się coraz bardziej popularny. Mowa o Nordic Walking, czyli popularnych spacerach z kijkami. Miejsc do maszerowania w Nowym Sączu i okolicy jest mnóstwo, a ten sport można uprawiać o każdej porze roku, w sumie bez względu na pogodę. O tym, jak zacząć i co daje nam Nordic Walking, rozmawiałem z propagatorami tej dyscypliny w Nowym Sączu, Anną Mieczkowską i Krzysztofem Witowskim.
4: Wziął się to z tego, że wszyscy się starzejemy, ja również, mnie to nie omija, a byłem zapalonym biegaczem. Bieganie jest w ogóle wspaniałym sportem i ja to dalej podtrzymuję, tylko przy ambicjach wieku średniego i tego, co chciałoby się zrobić, jest za bardzo obciążające. Startując w zawodach, trenując dużo, tak naprawdę ja nie byłem w stanie poświęcić zbyt wiele czasu na tą odnowę biologiczną, na regenerację organizmu, a to powodowało pewne kontuzje, bóle i różnego rodzaju problemy. I teraz Nordic Walking stał się taką alternatywą, kiedy byłem po takiej, powiedzmy, kontuzji przeciążeniowej, uratował mnie Nordic Walking, który angażuje ponad 90% mięśni naszego ciała i okazało się, że bóle, które miałem właśnie po przeciążeniu treningami, one zaczęły znikać po treningach Nordic Walking. Okazało się również, że, przepraszam za określenie, aczkolwiek dziadków, babcie też zapraszamy, że to nie jest dziadkowy sport. Na zawodach, w których także z Anią bierzemy udział, można się naprawdę zmęczyć. To są tętna, równie wysokie, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, tego trzeba pilnować, równie wysokie jak przy bieganiu. To jest równie męczący sport, biorąc pod uwagę zawody, ale w takim wymiarze rekreacyjnym to jest sport, który po pierwsze możemy uprawiać każdego dnia, z bieganiem już tak nie jest. To jest sport, który angażuje większość mięśni naszego ciała, daje nam takie równomierne zmęczenie i w przeciwieństwie do biegania, jeżeli uprawiamy Nordic Walking ze znajomymi, z przyjaciółmi, no jednak możemy sobie pogadać, więc ma to wymiar sportowo-towarzyski.
5: Tak, masz rację, przy bieganiu to jest dość trudne, rozmowa z drugą osobą, być może dlatego właśnie wielu biegaczy tutaj, którzy trenują po Nowym Sączu, biega indywidualnie. Aniu, jak u Ciebie zaczęła się ta przygoda z Nordic Walkingiem?
6: Podobnie jak Krzysztof, wcześniej sporo biegałam, natomiast ze względów zdrowotnych musiałam zarzucić tą formę aktywności. Zresztą bardzo dużo jeżdżę na rowerze, dużo jeżdżę, chodzę po górach, więc ta aktywność jest bardzo dla mnie ważna i kocham wyzwania. No i jak zobaczyłam kiedyś Krzysztofa zdjęcia na Facebooku z właśnie pierwszej wyprawy do Czosztyna, to stwierdziłam, że ja też chcę spróbować i chcę tego dokonać, prawda? A że lubię szybko chodzić, w ogóle chodzić dużo, to jeszcze te dodatkowo kije, które angażują jednak też górną część ciała, a więc stwierdziłam, że jest to naprawdę sport dla mnie i dlatego w tym roku zaczęłam i z fajnymi sukcesami, bo już startowałam w zawodach, byłam na pierwszym miejscu, chodzimy teraz na regularne treningi, no i te nasze takie małe wyzwania. Zresztą dla mnie Nordic Walking jest tą formą taką oderwania się od problemów, taką formą wietrzenia głowy, prawda? Gdzie po problemach, po pracy mam możliwość czy sama, czy właśnie w towarzystwie przyjaciół wyjść i wyrzucić te wszystkie jakieś problemy właśnie tutaj w formie aktywności. Także polecam.
5: A jeżeli chodzi o sprzęt, to jak to wygląda? Ile kosztuje taki sprzęt do Nordic Walking? Gdzie go też kupić?
4: Jeszcze chciałem powiedzieć a propos wietrzenia głowy. Ania, nie powiedziałem, ale na dzisiaj też jesteśmy na wietrzenie głowy umówieni.
5: Wy tak codziennie?
4: Codziennie nie, ale 3-4 treningi w tygodniu to naprawdę dobra praktyka. A propos sprzętu. Słuchajcie, naprawdę niewiele trzeba, bo w gruncie rzeczy wystarczy mieć buty i kije.
5: Ale to są takie specjalne kije do Nordic Walking, czy to mogą być też takie kije, jak na przykład zabieramy w góry?
4: Kije do Nordic Walking zdecydowanie. Kije trekkingowe to trochę inna historia. Oczywiście kije do Nordic Walkingu, te składane, to są kije dwuczęściowe, kije trekkingowe są trzyczęściowe zwykle. Inna końcówka, zarówno metalowa, jak i nakładka gumowa, to są różne historie. Natomiast taki najtańszy kije, które już się nadają do sensownego chodzenia stylem Nordic Walking, to tak od 60-70 zł. Chyba nikogo nie przestraszę, jak powiem, że kije, których ja i Ania używamy, nie tych samych, mamy oddzielne zestawy, których używamy na zawodach, kosztują w okolicach 250-280 zł. Nam się udało w dobrej promocji na wyprzedaży kupić za około 150-160 zł. Natomiast jeśli chodzi o buty, w zależności od warunków, to mogą być buty biegowe. Są oczywiście, jest taka sieć, nie będę reklamował, ale w której można rzeczywiście kupić dedykowane buty do Nordic Walkingu. Ceny tu się wahają od 60 do nawet 400 zł, w zależności w jakich warunkach. Generalnie Nordic Walking to jest forma aktywności, którą powinniśmy uprawiać w terenie miękkim. Mówię o ścieżkach, szlakach i tak dalej. Ten asfalt to tak się trochę wkradł i chodzimy też ścieżkami asfaltowymi, ale jednak stricte taki czysty Nordic Walking to jest chodzenie terenowe z kijami, więc tutaj albo możemy kupić buty biegowe, tak zwane trailowe, chodzi o dobry protektor, ale też o dobrą amortyzację, albo możemy postawić na jeden z modeli butów typowo nordikowych, które mają również membranę wodoodporną i pozwalają nam bardzo komfortowo przemierzać długie dystanse. I jeżeli myślimy o rozpoczęciu w takich warunkach asfaltowych, no to po prostu buty biegowe będą jak najbardziej odpowiednie. Jak chcemy wejść w teren, buty trailowe polecam. Wybór jest spory.
5: A czy to jest tak, że Nordic Walking jakby nie ogranicza nas, jeśli chodzi o trasy? My tak naprawdę możemy z tymi kijkami dojść wszędzie, w każde miejsce w Nowym Sączu?
6: Oczywiście, tym bardziej, że to jak Krzysztof powiedział, o wiele lepiej się chodzi na miękkim podłożu, prawda? Czyli jeżeli idziemy na szlaki górskie, idziemy w las i możemy tutaj ścieżkami pochodzić. Natomiast wiadomo, że te szybkie takie treningi popołudniowe najczęściej robimy na asfalcie, robimy na ścieżkach rowerowych, gdzie jest po prostu wygodnie, sucho i faktycznie możemy tutaj prędkość rozwinąć i możemy poćwiczyć nasze umiejętności. Natomiast tak, to są zupełnie inne wyjścia w teren, no obcowanie z przyrodą, odpoczynek.
4: Generalnie to fajnie robić coś ciekawego i mieć cel, dlatego to, co my za nią robimy i to również nasze rodziny, moja żona, córki, ale także znajomi, sąsiadka, która z nami też wychodzi na treningi Nordic Walking. My to robimy po to, żeby spędzić fajnie czas. Ania mówi o wietrzeniu głowy, ale dla mnie to jest też trochę jak z planowaniem wakacji, każdy taki challenge. Jak planujemy wakacje i to, jak będziemy spędzać czas, to jest takie bardzo, bardzo przyjemne, czasem nawet fajniejsze niż sam wyjazd wakacyjny. I dla mnie mieć cel to być w takiej mocnej energii, która napędza do realizacji tego celu, bo zawsze jest pewna doza niepewności, co będzie na trasie, czy damy radę. Ostatnio przy obejściu Czorsztyna do 30 kilometra humory nam dopisywały. Po 30 kilometrze zaczął sypać śnieg, zaczęły się różnego rodzaju trudności fizyczne, bóle w achillesie, w dwugłowym, czwórgłowym i tak dalej. No i to jest ten element niepewności, który który podnosi trochę, dodaje nam adrenalinę i powoduje, że to jest dlatego bardzo ciekawe. Czy się uda, czy się nie uda? My nie mamy pewności, czy dojdziemy do samego końca. Żartowałem, oczywiście, że dojdziemy. Więc mieć cel, robić coś na co dzień i uwaga, przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć Nordic Walking. To jest aktywność, która jest bardzo, bardzo, bardzo mocno uzależniająca. Ciężko się potem z tego uwolnić i to jest dobra informacja.
5: To jeszcze na koniec powiedz mi, jak zaczynać, od jakich dystansów? Czy od razu iść w takie jak wy 20-30 kilometrów, czy jednak coś mniejszego? Co byś radził?
4: Ja generalnie radzę, żeby nie przesadzać, nawet jeżeli jesteśmy w dobrej formie, dużo chodzimy, to jednak nie za każdym razem długie dystanse. Jeżeli chcemy rozpocząć, zacznijmy od krótkich dystansów. Spróbujmy regularnie 2-3 razy w tygodniu chodzić po 2 km, 3 km. Możemy spróbować bez kijów, możemy spróbować potem z kijami, bo one bardzo mocno obciążają. Ania to pewnie potwierdzi. Po 40 kilometrach, kiedy idziesz w tym samym tempie i nagle wkładasz te kije pod pachę i próbujesz iść bez kijów, dopiero wtedy czujesz, jak bardzo te kije odciążają stawy i nasz organizm. I warto zrobić sobie taki test, albo spróbować po 40 kilometrach z kijami przebiec 100 metrów. Uwierzcie mi, zobaczycie wtedy, jak niesamowitą aktywnością jest Nordic Walking, jak bardzo kije pomagają. Więc my po prostu zapraszamy, nie zalecamy długich dystansów na początek, to wszystko w miarę rozwoju naszych mięśni, poprawy kondycji przyjdzie samo, ale to nie jest dobry pomysł, żeby przeciążać się cały czas. Nordic Walking ma być aktywnością, przyjemnością i tak naprawdę pamiętajmy o jednej rzeczy, tam gdzie się zaczyna sport wyczynowy, to kończy się zdrowie, więc jeżeli nie będziemy przesadzać, raz na jakiś czas oczywiście możemy wybrać się na zawody i trochę dołożyć do pieca, jak my to mówimy, ale nie przesadzajmy, to ma być przede wszystkim dla naszego zdrowia, przyjemności, dla rekreacji.
3: Historię sądeckich kamienic i ich mieszkańców można poznać bliżej. Wystarczy zajrzeć na stronę sądeckiego sztetla. A wirtualną mapę historyczną rozbudowano w ostatnim czasie o szczegółowy opis wybranych kamienic. Mówi Łukasz Połomski z sądeckiego sztetla.
7: Na stronie naszego stowarzyszenia jest taka mapka, w zakładce mapka, która wskazuje... jest to taka interaktywna mapka, która wskazuje na takie bardzo ważne punkty, które już opisaliśmy w historii Nowego Sącza, ale nie tylko, bo w historii też Sądecczyzny wychodzimy poza Nowy Sącz czasami. Po prostu wchodząc na tą zakładkę znajdziecie Państwo opisane jakby miejsca poszczególne. Są to zarówno kamienice, domy, budynki, miejsca, miejsca straceń również z czasów II wojny światowej. No i można jakby klikając w odpowiednie miejsce, w odpowiednią pineskę, która tam jest zaznaczona, przeczytać bardzo dużo na ten temat i poszerzyć swoją wiedzę. Być może niedaleko miejsca, gdzie ktoś mieszka, więc może warto tam zajrzeć. Mapa jest współczesna, to nie jest mapa historyczna, więc można łatwo odnaleźć punkty, które też można obejrzeć na żywo po przeczytaniu tej historii.
5: Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego tak unowocześniliście tę mapę?
7: Ta mapa, ona już istnieje, odkąd istnieje nasza strona internetowa, tylko ona się wzbogaca co roku nowymi punktami, dlatego że co roku na naszej stronie Sądecki Sztet pojawiają się nowe artykuły, właściwie co tydzień jakiś nowy artykuł jest, bardzo często artykuł historyczny. No i cieszyło się to zainteresowaniem ludzi, właśnie szczególnie te artykuły, te teksty poświęcone budynkom i historii mieszkańców. Więc żeby to jakoś usystematyzować, bo brakuje czegoś takiego w przestrzeni miejskiej, takiego interaktywnego trochę przewodnika, postanowiliśmy to właśnie wbijać pineskami na tą naszą mapę, więc jakby jest to trochę taki też odzew czytelników, którzy mówili, że warto by to wydać w ogóle, co oczywiście wiąże się z dużymi kosztami, więc idąc po taniości stwierdziliśmy, mówiąc najprościej, idąc po taniości, że tak powiem, wbicie pineski nic nie kosztuje, a naprawdę, no ciekawie to wygląda, więc myślę, że też jest przejrzysta. Może kiedyś wszystko zbierzemy w całość i uda się też kiedyś wydać.
3: Jakąś książkę?
7: Jakąś książkę, jakiś taki mini przewodnik, mini jakiś taki historyczna broszurka o tych budynkach i o tych miejscach. No jest tam dużo zagadnień, bo to jest trochę taki miks, jest i o czasach galicyjskich, o czasach wojennych, o czasach międzywojennych. Ale właśnie na tej mapie się pomieści wszystko, bez względu na to, czy to potem trafi do jakiejś broszurki, czy nie trafi, to by było super. Marzy nam się jeszcze jedna rzecz, żeby może w przyszłości pomyśleć o zrobieniu QR-kodów w tych miejscach, czy tych kamienicach. To jest też taki kolejny punkt, o którym gdzieś tam marzymy. Natomiast no, udało nam się zrobić to, więc może w przyszłości uda się zrobić jeszcze kolejny krok. Zobaczmy.
3: No właśnie, ale to są tylko historie i opisy tych budynków, które od wielu lat stoją na terenie Nowego Sącza, czy jakby też możemy poznać historię ludzi, którzy tam żyli przez lata w tych domach, w tych kamienicach?
7: To nie jest właściwie opowieść o architekturze tych budynków. Czasem się zdarza oczywiście coś, co tam opisuje architekturę danego budynku, parę akapitów czy parę zdań. Oczywiście to musi być. Udało się dotrzeć do wielu też dokumentów archiwalnych i projektów czy Remiego, czy innych architektów, którzy tworzyli te budynki. I to jest ciekawe i to też jest. Ale takim kluczem do opisywania tych historii to jest kto i co się tam działo. Kto tam mieszkał i co się tam działo. No są przeróżne historie, są donosy na sąsiadów, to są jakieś morderstwa, jakieś awantury, to są jakieś skargi, jakieś mandaty, jakieś grzywny, no wszystko, co właściwie można było odnaleźć w zbiorach dokumentów różnych, rozproszonych, nieraz po wielu archiwach, gdzieś tam zbierając, tworzyła się historia danego budynku. Często są to budynki już nieistniejące. Też się zdarza, że to są budynki nieistniejące. Przykładem może być tutaj kamienica na ulicy Cichej, taka niewielka ulica między Barską a Naściszowską. Tam teraz stoją bloki, a kiedyś znajdowała się tam taka bardzo ciekawa kamieniczka, która została wyburzona, żeby postawić ten blok. No i właśnie tam jest też opisana ta kamienica, więc to jest też trochę taki świat już nieistniejący, który no, pamiętamy. Na pewno wszyscy pamiętamy, którzy urodzili się po 2000 roku, to na pewno. Więc jakby też staramy się dokumentować te budynki. Ona Długosza też taki budynek był, który został wyburzony tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Rejtana, bliżej ulicy Rejtana. I jak właśnie ktoś widzi, że jest taki budynek wyburzany, no to jakby też nas to mobilizuje, siadam i spisuję tą historię tego budynku, żeby jeszcze przynajmniej go obfotografować dla potomnych i zachować w postaci takiego artykułu. No i potem ten artykuł pineską do mapy i mamy przewodnik.
3: Tak właśnie jak mówiłeś o tym, że starasz się obfotografować takie budynki, które wyburzają. Ja pamiętam, że jakiś czas temu chyba z Michałem Śmierdziakiem fotografowaliście budynek przy ulicy Krańcowej, który został wyburzony, taki parterowy. Teraz powstaje tam prawdopodobnie jakiś blok apartamentowiec. Czy właśnie takie miejsca, które my jeszcze pamiętamy sprzed kilku miesięcy, możemy znaleźć tam na tej mapie?
7: Tak, akurat tego budynku jeszcze nie opisałem, chyba nie opisałem, bo nie pamiętam. Natomiast tak, to są właśnie takie miejsca i właśnie ta przestrzeń szczególnie dalsza od rynku, no bo wiadomo, rynek jest chroniony tutaj przez zabytki, tak, konserwatora zabytków i te wpisy do tych rejestrów zabytków, tam nie da się czegoś tak od tak wyburzyć.
3: Interaktywną mapę historyczną znajdziemy na sondeckisztetl.pl.
8: Małopolska News.
3: Michał Rajduch, zapraszam. Jest zielone światło do zmiany nazwy Akademii Nauk Stosowanych. Senat uczelni zarekomendował nową nazwę Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi.
9: W związku z otrzymaniem kategorii B+ w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse, Akademia Nauk Stosowanych na Sączu staje się pełnoskalową akademią, pełnoskalową uczelnią akademicką. To uprawnia nas na wielu obszarach, natomiast jedną z takich uprawnień jest możliwość zmiany nazwy, w której zgodnie z ustawą pojawi się wyraz akademia. podjęliśmy stosowne działania i w związku z tym ostatnie obrady Senatu pozwoliły na wyartykułowanie nazwy Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi w Nowym Sączu. To jest nazwa pełna, natomiast w przestrzeni publicznej będziemy posługiwać się Akademią Sądecką. W związku z tym, że ten proces legislacyjny jest dosyć długi, w dniu wczorajszym wystąpiliśmy do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana doktora Marcina Kulaska, z wnioskiem o zmianę uczelni. Wiemy, jak to odbywało się w poprzednich latach w przypadku kolejnych akademii, które otrzymywały kategorię naukową. Jest to procedowane przez Sejm w formie ustawy, więc w związku z tym, że ta zmiana, aby nam nie zakłóciła roku akademickiego, który rozpoczynamy 2 października, wystąpiliśmy do ministra z wnioskiem, aby ta nowa nazwa zaczęła funkcjonować w nowym roku akademickim od 1 października roku akademickiego 2007-2008. Tak, oczywiście zmiana nazwy uczelni pociągnie za sobą może nie tyle koszty, ale zmiany wizualne, ponieważ pojawi się nowe logo uczelni, pojawią się nowe oznaczenia na budynkach. No i kolejnym jakby wyzwaniem po zmianie statusu uczelni i nazwy będzie powołanie Rady Dyscypliny Naukowej w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, co pozwoli w najbliższych latach na nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Dobrze. No. Szanowni Państwo, podobnie jak większość uczelni w kraju, ta rekrutacja była rekrutacją bardzo dobrą. Na dzień dzisiejszy z dniem 1 października rozpocznie studiowanie ponad 3700 studentów. Jest to też duże wyzwanie dla uczelni logistyczne. Niemniej jednak wszystkie te zagadnienia są pod kontrolą i tutaj zapewnimy maksymalnie właściwy poziom kształcenia dla naszych studentów.
3: Mówił rektor uczelni Józef Ciuła. Małopolanie wzięli sprawy we własne ręce. Blisko 500 000 osób zagłosowało w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Wśród zwycięskich projektów znalazły się 33 zadania sportowe, 8 kulturalnych i jedno z zakresu ochrony zdrowia. Jednym z zadań jest wsparcie zespołu Zagórzańska Siła z regionu limanowskiego.
10: Startowaliśmy w 9. edycji budżetu obywatelskiego. Terapcia Kubert, kierownik zespołu Zagórzańska Siła. Napisaliśmy go razem z rodzicami z naszego zespołu. Projekt właśnie, w którym to umieściliśmy jakby pomysł, a zarazem koszty tak na realizację działań związanych właśnie z zespołem. Przede wszystkim zakup instrumentów, strojów, bo jest to nam bardzo potrzebne. Są to elementy bardzo kosztowne dla dzieci w dzisiejszym czasie. No też jest to bardzo potrzebne, aby był sprzęt odpowiedni, strój odpowiedni, zgodny jakby z regionem, gdzie w samej nazwie mamy jakby Zagórzańska Siła. Dbałość o ten właśnie strój Zagórzański, o jego detal i po prostu, no żeby to był naprawdę strój taki, jak ma być. To jest ogólnie jakby koszt 250 tysięcy. W tych kosztach właśnie mamy zawarte jakby działania stricte zakupowe, tak, w postaci właśnie strojów, instrumentów, ale również jakby podyktowane koszty pokryciem kosztów instruktorów nauki gry, tańca, śpiewu. Jest to wielka szansa, gdyż działamy już jakby 2 lata pod nazwą Zagórzańska Siła. No i niestety, no dziś bez tych pieniędzy jest bardzo ciężko, tak. Może jest talent, może są osoby i siła, co nieraz daje dużo więcej jak te pieniądze, nie? Jednakże właśnie jakby ten taki zaszczyt gotówki byłby dla nas po prostu no, dużym krokiem naprzód w rozwoju naszego zespołu.
11: Jak zawsze budżet obywatelski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców województwa. W sumie ponad 450 tysięcy osób wzięło udział w tej edycji. To jest ponad 850 tysięcy głosów, jakie zostały oddane na zadania. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Oczywiście wybór był bardzo duży zadań i to z różnych dziedzin. Był sport, edukacja, kultura, zdrowie, integracja. Natomiast wybraliśmy 42 zwycięskie zadania. 10 zadań jest na skalę ogólnowojewódzką i 32 to są zadania regionalne. W sumie 16 milionów złotych, 8 milionów na działania wojewódzkie, ogólnowojewódzkie i 8 milionów na działania regionalne. Myślę, że to ważne, żeby budżet obywatelski organizować i też przeprowadzać, bo okazuje się, że nasz budżet cieszy się dużą popularnością. Możemy się poszczycić tym, że to jest najpopularniejszy budżet na skalę całego kraju. To znaczy, żaden budżet nie zbiera tyle głosów jak nasz, a to świadczy o tym, że dla mieszkańców województwa jest to bardzo ważne i też chcą decydować, na jakie zadania można te głosy oddawać. W tym roku dominuje sport, ale jest też kultura, jest zadanie ze zdrowia. Tak naprawdę to odpowiada na te potrzeby, które oczekują mieszkańców i cieszę się, że w 2027 będziemy mogli te zadania realizować. Ponadto inaugurujemy 10. edycję budżetu obywatelskiego. 16 milionów złotych przeznaczamy tak jak do tej pory, natomiast mamy pewne zmiany w regulaminie, bo też osoby, które biorą udział w naszym budżecie, zgłaszały nam to, że na przykład w działaniach ogólnoregionalnych chciałyby mieć możliwość zakupów inwestycyjnych, czyli na przykład wybudowanie chodnika, zrobienie oświetlenia, zakup strojów regionalnych, czy też instrumentów muzycznych i dopuściliśmy taką możliwość. Można uzyskać 250 tysięcy złotych, z czego do 50 tysięcy złotych można przeznaczyć właśnie na te zakupy. Więc myślę, że to jest takie wyjście naprzeciw też mieszkańcom i też zachęcenie ich do tego, żeby brali udział w budżecie obywatelskim, bo oprócz tych działań miękkich również promujemy właśnie te działania inwestycyjne.
3: Zgłoszenia do 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego można składać od 1 do 30 października. Nowe pomieszczenia dla wolontariuszy i pomocy potrzebującym zyskało Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Będą się tu spotykać koordynatorzy i wolontariusze z ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Mówi Marcin Kałużny z Sursum Corda.
12: Bardzo się cieszymy, że możemy witać dzisiaj tylu uśmiechniętych gości w bramach Stowarzyszenia Sursum Corda. Mamy dzień otwarty. Splotło się kilka zdarzeń, bo dzisiaj pojawił się raport Stowarzyszenia Klon Jawor ogólnopolskiego badania, czy Polacy ufają organizacjom pozarządowym. Wynik jest bardzo obiecujący i dobry. 65% Polaków ufa organizacjom pozarządowym, ale okazuje się, że blisko połowa nie zna organizacji pozarządowych i nie do końca wie, na czym polega ich praca, zaangażowanie i codzienność. Więc dzisiejsze spotkanie to między innymi okazja do tego, żeby powiedzieć, jak działamy, żeby pokazać, w jakich warunkach pracujemy, no ale też świętować otwarcie nowej przestrzeni, nowej powierzchni, która ma służyć wolontariuszom, którzy realizują mnóstwo inicjatyw i działań. O szczegółach, co czeka wolontariuszy, do czego zapraszamy, jakie programy są u nas realizowane, oddam głos koordynatorom.
13: Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Pan Marcin wprowadził taki temat nam bardzo bliski wolontariatu, bo ten wolontariat już realizujemy od ponad 25 lat i w tym roku udało nam się uruchomić znowu nową przestrzeń, taką społeczną, na te działania społeczne związane z wolontariatem, z seniorami, z młodymi, z dorosłymi, z seniorami, wolontariuszami. Jest to przestrzeń, którą chcemy zagospodarować do takiej już mrówczej pracy, ale i taka przestrzeń, gdzie jest miejsce na spotkania, na realizację różnych projektów, różnych działań. Dzisiaj, tak jak już było powiedziane, mamy taki dzień otwarty, można zobaczyć, co robimy i podzielić się chcemy tym, co działamy, jak działamy i co w tej naszej przestrzeni się dzieje na co dzień, więc o tym chcemy dzisiaj.
14: Ja chciałam podkreślić przede wszystkim, że rok bieżący, 26, został ogłoszony przez organizację ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu i świętujemy też w tym roku go pod hasłem Każdy gest ma znaczenie. Chcemy to podkreślić, ponieważ każde zaangażowanie osób, czy to młodszych, czy troszkę starszych, jest potrzebne do tego, żeby budować tą społeczność naszą lokalną, żeby wspierać, żeby się angażować, żeby też pomagać innym. Co robimy? I to jest właśnie dobre pytanie, na które można bardzo szeroko odpowiedzieć. Mianowicie, mamy szereg projektów wolontariackich, mianowicie prowadzimy aktualnie 10 takich projektów społecznych, dodatkowo 3 kończymy w tym momencie. Są to projekty, które polegają na takim wsparciu wolontariuszy, na wsparciu koordynatorów wolontariatu. i na takim społecznym zaangażowaniu się. Mamy projekty, które są skierowane, są to projekty typowo szkoleniowe. Na przykład w niedługim czasie można też śledzić naszą stronę internetową, profile w mediach społecznościowych. Będziemy organizować szkolenia z angażowania wolontariuszy do działań społecznych, z praw i obowiązków, z aspektów prawnych wolontariatu. Przed nami Festiwal Wolontariatu, który odbędzie się 20 października w Krakowie, na który już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy. Aktualnie prowadzimy też taki konkurs dotyczący projektora młodzieżowego. Dajemy pieniądze grupom szkolnym, grupom młodzieżowym na realizację ich autorskich działań. Są to działania, które oni mogą realizować na terenie szkoły, działania, które mogą realizować na terenie swoich społeczności lokalnych. 1500 zł można otrzymać na to działanie. Do początku października, do 7 października przyjmujemy zgłoszenia. Ważne jest też to, że aktualnie trwa nabór w konkursie na wolontariusze i na koordynatora roku Korpusu Solidarności. My tutaj w województwie małopolskim mamy ten zaszczyt i przyjemność ze względu na to, że jesteśmy operatorem też takiego dużego projektu, rozstrzygać i koordynować ten konkurs. Wybieramy wolontariusza koordynatora roku, czyli osoby najbardziej zaangażowane. Te zgłoszenia później przekazujemy do Warszawy i później jest wybierany laureat ogólnopolski.
13: Ale myślę, że najważniejsze jest przede wszystkim to, że szukamy wolontariuszy. Tych, którzy chcieliby się zaangażować, chcieliby przyjść do nas i działać, i robić coś, tak? Bo oprócz tego, że realizujemy projekty, to zapraszamy wolontariuszy i do tych programów typowo takich senioralnych. W tej chwili ruszyliśmy z programem Kart Dobra i szukamy wolontariuszy, którzy nas wesprzą w tym działaniu. I tutaj naprawdę wiek już nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To mogą być młodzi, mogą być dorosłe osoby, mogą być pracujące, mogą być seniorzy, bo też seniorów wolontariuszy mamy, którzy nas wspierają, więc tą przestrzeń i to, co robimy, robimy po to, żeby coś się dobrego zadziewało, bo pomoc ma moc, więc pomagamy my i chcemy tą pomocą się dzielić też z innymi, więc przede wszystkim zapraszamy. Myślę, że dzisiaj jest taki fajny dzień, gdzie można zobaczyć, jak pracujemy, jaka jest ta przestrzeń, jakie mamy możliwości, do czego zapraszamy. Dzisiaj są też wolontariusze, którzy też nam pomagają na co dzień w tej mrówczej pracy, więc to też pod tym kątem widzimy się ze wszystkimi. Te przestrzenie, które mamy, to jest część biurowa, która się pojawiła, że mamy taką swobodną przestrzeń dla siebie, tak jako pracowników, ale też mamy taką przestrzeń, gdzie można wypić kawę, można w dyskretny sposób porozmawiać, bo z różnymi tematami przychodzą do nas seniorzy, ale nie tylko seniorzy, bo młodzi, dorośli też przychodzą, też mają swoje sprawy, o których chcą porozmawiać, podzielić się, więc mamy tą przestrzeń taką, żeby porozmawiać, spotkać się, też się przeszkolić, też skorzystać po prostu z tego miejsca i na to jesteśmy otwarci, żeby też w taki sposób niekonwencjonalny też się spotykać z drugim człowiekiem.
15: Tam był dawniej magazyn.
13: Tak, tu była część taka magazynowa, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, to nie znaczy, żeśmy ją zamknęli, dalej mamy wypożyczalnię, istnieje troszkę w innej formie, ale wyremontowaliśmy po to miejsce, żeby ono dalej służyło. To, co otwieraliśmy, ten dom młodych na strychu naszego stowarzyszenia dalej funkcjonuje, tam dzisiaj się odbywają szkolenia, bo zapraszaliśmy na szkolenia. Uczymy się z animacji, z malowania twarzy, z balonów. Pojawiły się nasze szkolne kluby wolontariatu, bo to są takie umiejętności, które bardzo często są potrzebne w szkołach, więc ta przestrzeń dla wolontariuszy jest nadal. Natomiast tutaj na parterze mamy tą przestrzeń taką trochę inną, spokojniejszą, cichszą, bardziej do takich rozmów i spotkań przy kawie z dorosłymi, z seniorami, bo oni takiego wsparcia też dużo potrzebują.
16: Dla seniorów prowadzimy trzy programy, wszystkie realizowane są, dwa, przepraszam, na razie, wszystkie realizowane są w ramach partnerstwa z Fundacją Biedronki. Pierwszy program już działa, nazywa się on Poczta Obiadowa, realizujemy go od 1 czerwca bieżącego roku do 31 maja. Polega on na tym, że dowozimy seniorom trzy razy w tygodniu posiłki, zupę i drugie danie. Drugi program, który realizujemy i tutaj bym troszkę więcej chciała powiedzieć, dlatego że ten program to Karta Dobra. i aktualnie prowadzimy nabór do Karty Dobra zarówno dla wolontariuszy, którzy chcą nas wesprzeć w odwiedzaniu tych seniorów, jak i dla seniorów, którzy takiej pomocy od nas potrzebują. Jest to program, który polega na zapewnieniu seniorom kart przepłaconych do sklepów. Karty doładowują się kwotą 230 zł i seniorzy mogą je wykorzystywać od 1 października do 31 lipca. Dlatego jeszcze raz zapraszam zarówno seniorów, którzy potrzebują takiej pomocy, jak i wolontariuszy, którzy chcą nam pomóc. A trzeci program, o którym wspomniałam, złożyliśmy dopiero wniosek na ten program. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to mamy nadzieję, że będziemy go mogli realizować. Polega on na wsparciu seniorów w takiej najtrudniejszej sytuacji i polega w bardzo dużym skrócie, myślę, że więcej Państwu będziemy mogli powiedzieć, jak już uda nam się ten program zdobyć. Polega na remontowaniu pomieszczeń w domach seniorów, przystosowywaniu do ich potrzeb, ułatwianiu w codziennym funkcjonowaniu, ale też zakupu takich najbardziej potrzebnych sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych, ale o tym już może, mam nadzieję, spotkamy się kiedy indziej i porozmawiamy trochę szerzej. Tak, głównie są to projekty realizowane na terenie tutaj miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. W przypadku Poczty Obiadowej, no to tutaj skupiamy się głównie na terenach Nowego Sącza, Starego Sącza i Grybowa oraz takich najbliższych miejscowości. Jeżeli chodzi o program Karta Dobra, no to tutaj też Nowy Sącz, powiat nowosądecki, ale też w wyjątkowych sytuacjach może to być teren województwa małopolskiego. A jeżeli o program ten, o którym Państwu wspomniałam, Naprawiamy Codzienność, no to będzie to program, który jest też realizowany tutaj na terenie powiatu i miasta. Bardzo jest, mamy tutaj cały czas, tak jak w przypadku teraz rekrutacji do programu Karty Dobra, mamy bardzo dużo wizyt seniorów, którzy nas pytają o programy, które realizujemy. Mamy bardzo dużo wizyt wolontariuszy, których zapraszamy. Mam nadzieję, że ten Dzień Otwarty to będzie tylko początek i będziemy się widywać z nimi częściej u nas, więc był on bardzo potrzebny i jest też, uważam, przystosowany tutaj do osób starszych, bo można, nie ma żadnych schodów, więc też zapraszamy zawsze i wszystko wytłumaczymy i bardzo chętnie porozmawiamy.
12: No i to, co jeszcze wydaje mi się byłoby obrazujące skalę działań i potrzeb, które mamy, bo taką podstawową barierą rozwojową dla Stowarzyszenia Sursum Corda jest, czy była do niedawna jeszcze, zbyt mała powierzchnia. Jeszcze by się przydało troszkę metrów kwadratowych i pewnie moglibyśmy w związku z tym szerzej i więcej działać. Natomiast no, radzimy sobie tutaj własnym sumptem w miarę naszych możliwości. Też remont był możliwy dzięki środkom z 1,5% podatku i to też wielki ukłon względem wszystkich tych, którzy się decydują wspierać nas finansowo, bo to są inwestycje, które trzeba później sfinansować. Właśnie taka możliwość się pojawiła z tych środków. Natomiast pod opieką stowarzyszenia jest blisko 800 seniorów, więc to pokazuje skalę chociażby odwiedzin. Łatwo sobie wyobrazić, że te osoby chcą gdzieś usiąść, chcą gdzieś porozmawiać. Dziewczyny, które realizują programy, nasze koordynatorki, które przed chwileczką się wypowiedziały, też chcieliśmy stworzyć im godne warunki do pracy. Więc cieszymy się, że przy takim wsparciu społecznym, publicznym mogliśmy tę przestrzeń uruchomić. To powiększa i poszerza nasze możliwości działań pomocowych.
3: Stowarzyszenie Sursum Corda działa w Nowym Sączu przy ulicy Świętej Małgorzaty. Są najlepsi w Małopolsce, teraz powalczą o tytuł Mistrza Polski. Uczniowie klas mundurowych zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza jadą na ogólnopolski przegląd musztry klas mundurowych do Szczytna.
15: Nikodem Szot,
17: Adam Szczepanik,
18: Jakub Toczek. Jedziemy reprezentować Szczytnie na 3 dni. Będzie to dla nas dość ciekawym wyzwaniem, ale już raz mieliśmy do czynienia z takimi rzeczami. Zmierzyliśmy się na szczeblu ogólnopolskim. Daliśmy radę.
19: Na tych zawodach wojewódzkich z czym musieliście się zmierzyć?
20: Znaczy, większych trudności raczej nie mieliśmy. Głównie tutaj, co dla nas jest do poprawy, no to nasze błędy, które tam gdzieś wynikały w trakcie robienia pokazu. I teraz na tej przerwie pomiędzy wojewódzkimi a ogólnopolskimi zawodami będziemy te elementy dopracowywać, żeby już na ogólnopolskich zawodach było wszystko dobrze.
19: Czyli konkretnie co musicie dopracować?
20: Tam elementy, głównie jeśli chodzi o równość w niektórych elementach, równe wykonywanie ich. I tutaj w programie dowolnym tam niektóre elementy też związane z wykonywaniem tego jeszcze bardziej równo i doszlifowanie głównie tego pokazu.
19: A co w ogóle czujecie, będąc tymi najlepszymi w Małopolsce?
20: No na pewno to jest duma dla nas i też cieszymy się, że nasz ogrom pracy, który wkładamy w to, żeby jeździć na te zawody i dumnie reprezentować naszą szkołę, no, że jest dla nas to nagroda ogromna, że wygraliśmy i ten wkład nasz został wynagrodzony w ten sposób.
15: Również czuję dumę, że mogę reprezentować moją szkołę, do której chodzę już 4 lata, na etapie wojewódzkim i teraz będzie na etapie ogólnopolskim. Z mojej perspektywy to są łatwe elementy, chodzi bardziej o ten program obowiązkowy, w którym się dostaje kartkę z zadaniami i generalnie chodzi o, tak jak kolega powiedział, równość wykonywania i tak ja jako dowódca składam meldunek przewodniczącemu jury i losujemy zestaw zadań, które składa się z, zestaw składa się z 10 zadań. Generalnie musimy znać cały regulamin musztry i każde zadanie mieć w małym palcu. A do poprawy, tak jak mówię, te takie minimalne rzeczy w kwestii na przykład równania zwrotów.
18: Trenujemy bardzo często, jak na przykład skończymy lekcję, zbieramy się wszyscy i trenujemy. W dni mundurowe robimy taki dłuższy trening, takie typowo przymiarki, gdy trzeba coś doszyć do munduru, gdy trzeba coś poprawić w nim. Trenujemy już długo, bo przygotujemy się od czerwca, od maja tamtego roku szkolnego, a tego kalendarzowego, a musztry już ćwiczymy zasadniczo od pierwszej klasy.
19: Czego uczy musztra?
20: No na pewno dyscyplinę. No i najważniejsze, czyli słuchania dowódcy, bo to on jednak wydaje komendy. I tak jak komenda jest, tak jest wykonanie. Czyli jeśli jest dobrze wydana komenda, wszyscy dobrze ją usłyszą, to na pewno będzie ona dobrze wykonana i na pewno równo, co jest w tym najważniejsze.
19: A bywają takie dni, takie momenty, że no, trochę się nie chce ćwiczyć, a jednak na ten trening trzeba podejść?
20: No jest tak, ale wtedy tu najważniejsze jest motywowanie siebie nawzajem, żeby po prostu każdy na tym treningu był i robił jak najlepiej, żeby to po prostu wszystko dograć i było idealnie dograne na zawody.
19: Do czego wam życzyć w takim razie?
15: Równości. Równości na zawodach i tyle. Żeby nas stres nie pokonał i będzie wszystko okej.
19: Dobra. I jeszcze jedno pytanie, ja sobie to tam wkleję, bo was jest 9, bierze udział, jeden rezerwowy. Powiedzcie mi, czy ile w ogóle wy trenujecie?
3: Mówili uczniowie. Zawody ruszają w poniedziałek, finał przeglądu potrwa kilka dni. Za nami międzynarodowa konferencja Open Mind, Otwarty Umysł. Zorganizowała ją Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza. W trakcie konferencji dyskutowano o nowych przestrzeniach w pedagogice i sztuce, a także o tym, jak wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji czy aplikacje do nauki i pracy z uczniami.
17: Ja nazywam się Magdalena Palacz, jestem wykładowcą w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki. W internecie mamy aktualnie mnóstwo aplikacji edukacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale warto zastanowić się nad tym, jaką przestrzeń dla aktywności twórczej one oferują. Większość z nich niestety bazuje tylko na zadaniach odtwórczych, a aktualnie kładziemy nacisk w edukacji na rozwijanie kreatywności, która jest jedną z kompetencji przyszłości. Rozwijanie kreatywności jest również postulowane w podstawie programowej, która weszła właśnie od 1 września wśród kompetencji przekrojowych, które mają przygotować do podejmowania różnorodnych działań w środowisku szkolnym, a także poza nim.
19: A czy jeżeli mówimy o aplikacjach, to chodzi o aplikacje, które można ściągnąć na smartfonie, czy to są aplikacje komputerowe?
17: W swojej refleksji będę skupiała się na tych aplikacjach, które są wykorzystywane podczas zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, czyli też te aplikacje mają być takim bodźcem, uzupełnieniem zajęć, jakimś inspiracją do łączenia technologii z różnymi formami pracy, ale też z pracą zespołową podejmowaną w klasie szkolnej. Chodzi tutaj o aplikacje, które oferują różne ćwiczenia i gry, które są tworzone też przez różnych nauczycieli i użytkowników internetu, dostosowane do tematu zajęć. Ja w swoim wystąpieniu będę chciała przedstawić te szablony, które umożliwiają tworzenie aplikacji twórczych, czyli nie tyle przekazywanie wiedzy, czy przyswajanie właśnie jej przez ucznia, ale także przekształcanie tych informacji. Nie tyle chodzi nam tutaj o sam ten proces, czego się też dziecko dowiedziało, ale chodzi nam tutaj o przebieg procesu myślowego, który się tutaj odbył, czyli czy dziecko eksperymentowało, czy uważnie obserwowało i przetwarzało te różne informacje, czy zadawało dociekliwe pytania, czy podawało alternatywne rozwiązania. Tego tutaj jest jeszcze wciąż za mało i trzeba by było rynek uzupełnić. Myślę, że jest to nieuniknione, ale też zgodnie z nową podstawą programową dążymy do tego, żeby jednak te kompetencje cyfrowe rozwijać poprzez takie celowe, odpowiedzialne, bezpieczne korzystanie. I tutaj właśnie jest to połączone z tym twórczym działaniem, żeby to był tylko takie było dopełnienie, taki bodziec do różnych działań, a nie taki cel sam w sobie, żeby to nie opierało się tylko właśnie na działań tej aplikacji, ale żeby to stanowiło ten bodziec do działania, do tych rzeczywistych działań w klasie, czyli czy też ruchowych, czy właśnie jakiejś pracy projektowej w grupach.

0: językoznawcę niepokoi, to jest to, że szczególnie dotyczy to prezenterów polityków, akcentowanie wypowiedzi pierwszych sylab wyrazów, kiedy chce się położyć nacisk na ten wyraz. Zamiast powiedzieć w przeszłości, ja słyszę, było to w przeszłości, czyli widać tutaj przenoszenie akcentu paroksytonicznego na akcent inicjalny. No i to jest duży problem. Nie wiem dlaczego, czy to jakaś moda, czy brak jakiejś refleksji. To nie jest tak źle z tym językiem od razu, żeby Państwo nie myśleli, że jestem krytykiem dla samego krytykanstwa. Bardzo dobrze, że młodzi ludzie chcą uprawiać ten zawód. Zawód ciekawy, który się trochę różni od zawodu na przykład księgowego.
1: Chodzi mi o ten język na przykład influencerów, osób, które...
2: Jak to się mówi, są twórcami internetowymi.
0: Ja bym tutaj miał taką, ja przepraszam, ale ja niestety jestem słaby w mediach społecznościowych i nie znam języka influencerów. Mogę się tylko domyśleć, że on nie jest idealny, chociaż mogę się mylić. I jeśli mogę tylko zachęcać influencerów do tego, żeby jednak ciągle doskonalili język, żeby czytali poradniki językowe, może żeby częściej zaglądali do słowników, to jest chyba konieczne.
2: A pedagodzy, jak to wygląda z językiem pedagogów, osób, które mają kontakt z młodzieżą, z dziećmi, osób, które uczą?
0: No cóż, no teoretycznie należałoby wymagać o wiele więcej od nauczycieli, ponieważ będą kiedyś uczyć, prawda, młodzież, dzieci, młodzież. Ja prowadzę zajęcia tutaj u nas, w naszej Akademii Nauk Stosowanych, na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. I powiem szczerze, że głównie studentki, bo one studiują, bardzo rzetelnie podchodzą do tego przedmiotu. Widać, że chcą się nauczyć coraz lepiej mówić i pisać po polsku i to mnie napawa optymizmem.
3: Mówił profesor ANS Maciej Malinowski. A my teraz zaglądamy do lasów, bo powoli rozkręca się sezon grzybowy. W najbliższych dniach może pojawić się więcej tych leśnych przysmaków, bo sprzyja pogoda. O tym, jak wybrać się na grzyby i jak mądrze korzystać z grzybobrania, mówi Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu.
2: Mamy sezon grzybowy, powoli te leśne przysmaki pojawiają się w naszych lasach na Sądecczyźnie, ale powiedzmy o tym, jak w ogóle zabrać się do tego grzybobrania.
4: Na pewno idziemy z koszykiem, bezwzględnie, proszę, żadnych worków, reklamówek. Grzyby tam wkładane... Podczas naszego grzybobrania one się zaparzają i może się tak zdarzyć, że nawet jadalne grzyby, które będziemy nosić chwilę, godzinę, dwie czy kilkanaście godzin, bo różnie grzybobranie trwa, one się tam zaparzą i mogą przejąć od reklamówek toksyczne składniki i po prostu będą również niebezpieczne dla naszego organizmu. Dlatego ważne to jest, aby to grzybobranie odbywało się przy użyciu koszyków, łubianek, czegoś, co jest właśnie naturalnym opakowaniem.
2: Grzyba wykręcamy czy wycinamy?
4: Ja wykręcam. Są szkoły, że wycinamy. Ale jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli są to nasze pierwsze grzybobrania, nie znamy się bardzo na grzybach. Musimy go wykręcić. Dlaczego? Ponieważ grzyb w całości oglądany, wtedy mamy pewność co do identyfikacji. Ponieważ są gatunki, które na samym dole, tak jak muchomory, mają bulwę. Ta bulwa jest w pochwie. Jeżeli my grzyba utniemy, to może się tak zdarzyć, że będzie trudność w jego identyfikacji. Także ja wykręcam, są szkoły, że ucinamy, wykręcam i ściółkę przysypuję liśćmi.
2: Jakie grzyby zbieramy?
4: Zbieramy grzyby, jeżeli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, zbierajmy grzyby rurkowe, czyli te, które od spodu mają taką siateczkę, podusie, różnie to mówimy, ponieważ wśród nich nie ma grzybów śmiertelnie trujących. Natomiast

0: jeżeli chodzi o grzyby blaszkowe, no tutaj takim niestety grzybem najbardziej trującym jest muchomor stromotnikowy, którego bardzo niewielka ilość wystarczy do nawet i niestety do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet może doprowadzić do śmierci. Jeżeli jesteśmy początkujący, weźmy towarzystwo kogoś, kto zna się na grzybach, kto zbiera grzyby. Natomiast jeżeli mamy w ogóle jakiekolwiek wątpliwości u nas w powiatowej stacji w czasie trwania sezonu grzybowego, udzielamy takich korepetycji, o nazwijmy to tak, bo to są też właśnie działania edukacyjne i między innymi właśnie oceniamy, identyfikujemy grzyby, czy one są jadalne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.
1: Czyli rozumiem, że po takim grzybobraniu można przyjść do Was i pokazać część swoich zbiorów. Może nie wszystkie, bo jeżeli ktoś ma duży kosz i kilka kilogramów, to podejrzewam, że nikt nie będzie sprawdzał każdego grzyba.
0: Dobrze pan redaktor zaznaczył. Może te, które faktycznie, co do których mają Państwo wątpliwości. Natomiast nie, zdarzały się osoby, które przychodziły z pełnymi koszykami. My to po prostu segregujemy. Jest nas tu 6 osób w tej chwili. Parę osób nabyło właśnie uprawnienia klasyfikatora grzybów. Także służymy pomocą i trzeba z tej pomocy korzystać.
1: A czy możemy korzystać z pomocy sztucznej inteligencji podczas grzybobrania?
0: Ja myślę, że nie idźmy tą drogą póki co. No sztuczna inteligencja jeszcze, ja bym była ostrożna. Myślę, że oko ludzkie jest chyba, nie wiem, ważniejsze, lepsze. Człowiek jednak jest póki co wyższy od sztucznej inteligencji. Nie idźmy tą drogą. Myślę, że lepszym będzie dobry atlas, lepszym będzie aplikacja na telefon komórkowy, choć tu też trzeba zwrócić uwagę, bo grzyby, wie pan, jeżeli one rosną w różnych miejscach, różne nasłonecznienie, w różnym otoczeniu, one mogą troszkę się różnić od tych, które mamy w atlasie. Dlatego apeluję, że jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, zresztą to jest dekalog grzybiarza, nie mam pewności stuprocentowej, nie zbieram grzyba. Jeżeli mam wątpliwość, my jako powiatowa stacja w Nowym Sączu, zresztą w całej Polsce stacje sanitarne takie dyżury pełnią i oceniają właśnie, identyfikują grzyby.
1: To jest bezpłatna pomoc.
0: Tak, bezpłatna pomoc.
1: Trzeba się jakoś wcześniej umawiać?
0: Wie pan co, może dobrze by było, jeżeli mamy na przykład tych grzybów bardzo dużo albo jedziemy z daleka, to dobrze by było, nie wiem, gdzieś z Muszyny, z Krynicy, szkoda czasu, ale zwykle jest tak, że jest jedna, dwie osoby, która tej oceny dokona.
1: Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas grzybobrania?
0: No na to na pewno, jak jesteśmy ubrani. Na to, kto z nami jest. Jeśli chodzi o ubranie, ubierzmy się, że tak powiem, w pełni, czyli długie spodnie, wysokie skarpety, buty nawet wysokie, jakaś bluza od dresu. Dlaczego? Ponieważ dobrze wiemy, teraz kleszcze są wszędobylskie i faktycznie możemy wrócić z takim towarzystwem z grzybobrania, a jeśli faktycznie już wrócimy, to obejrzyjmy się dokładnie. No kleszcze, wiadomo, zapalenie mózgu, no jest to przykra sprawa. Są oczywiście szczepienia w tym kierunku i my zachęcamy do tych szczepień. Natomiast no, lepiej zapobiegać i ubrać się lepiej. Możemy oczywiście użyć różnego rodzaju repelentów, czyli tych sprayów do pryskania. Na pewno to w jakimś sensie, w jakimś tam stopniu pomoże. Jeśli chodzi o towarzystwo w lesie, patrzmy na dzieci. Jeżeli wybieramy się do lasu z dziećmi, zobaczmy, co dzieci robią, zwłaszcza te mniejsze, ponieważ one bardzo często do buzi wkładają różne rzeczy. No, na przykład muchomor czerwony jest bardzo taki urokliwy, prawda? Bo jest taki jak z książeczki, czerwony z kropeczkami. No, żeby tutaj nie było jakiegoś nieszczęścia. No, co jeszcze? Uważam, że na grzyby niekoniecznie musimy iść o 5 rano, możemy iść i po południu. To jest wspaniała wyprawa, że tak powiem, odpoczynek dla głowy po pracy i też z lasu możemy przynieść niezłe łupy. Uznaję taką zasadę, że każdy grzyb jest dla kogoś. To nie jest tak. Pójdzie 10 osób, a 11 za nimi i też znajdzie. To wszystko zależy, z której strony patrzymy na ściółkę, na podłoże, jak słońce pada, rano jest inaczej, po południu jest inaczej. Jeżeli jest wysyp, a na taki czekamy póki co, bo grzyby są. Faktycznie w niedzielę byłam, niedużo, ale przyniosłam prawdziwków, parę na sosik, jednego koźlarza czerwonego. Natomiast czekamy, myślę, że będzie, bo zaczyna się ciepło, troszkę popadało i warunki zaczynają być fajne dla grzybów. Natomiast no ja, jeżeli ktoś nie ma urlopu na przykład, to polecam absolutnie po południu.
1: W lasach na Sądecczyźnie jest dużo takich miejsc, gdzie te grzyby rosną. Czy my możemy się dosłownie wszędzie wybrać? Jak pani myśli, czy te grzyby są wszędzie, czy trzeba jechać faktycznie gdzieś daleko, gdzieś w rejon, nie wiem, Piwnicznej, Muszyny, Krynicy, żeby przywieźć cały kosz?
0: Ja zbieram teren gminy Gródek nad Dunajcem, korzen i grybów. Pan wymienił te drugie strony. Myślę, że jeżeli jest jakiś większy las, to grzyba znajdziemy. One są wszędobylskie, pewnie, że tak, że nie będą rosły na chodniku, oczywiście, ale musimy ten kawałeczek gdzieś poza Sącz jechać do lasu, żeby je zebrać.
2: Mówiła Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu. Wyróżnia najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, szlaki oraz atrakcje regionu. Konkurs turystyczny Skarby Małopolski. Można już głosować na swojego faworyta w 6 kategoriach. Jest z czego wybierać, bo w tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 propozycji. A wszystkie można znaleźć na stronie internetowej.
3: Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Turystyczne Skarby Małopolski to jest sposób na trochę taką aktywizację samorządów, ale też gestorów turystyki, na pokazanie atrakcyjności i zmobilizowanie też mieszkańców i naszych gości, którzy odwiedzili Małopolskę, do głosowania, no i też oczywiście poprawy oferty, dlatego że nam bardzo zależy na turyście polskim.
4: A jaki jest jeszcze cel? Czy może właśnie poznanie też tych miejsc, które znajdują się w konkursie?
3: Zdecydowanie chodzi o to, żebyśmy tą ofertę turystyczną przy okazji poszerzyli, dlatego że wszyscy znają Kraków, wszyscy znają Zakopane, wszyscy wiedzą o Tatrach. Natomiast Małopolska to jest o wiele więcej atrakcyjnych miejsc, począwszy od Beskidu Niskiego, poprzez właśnie świątynię na szlaku architektury drewnianej, w tym obiekty, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to zachęta do pokazywania różnych ciekawych zakątków, ciekawych miejsc, ciekawych wydarzeń, szlaków. I to, co cieszy, to właśnie bardzo wiele głosów padających na miejsca, na atrakcje, które nie są takie oczywiste. Także ta paleta atrakcji w Małopolsce jest bardzo interesująca i szeroka. I ta turystyka krajowa, czyli polski turysta, jest dla nas szczególnie cenny, bo my w ostatnich latach staliśmy się zdecydowanie liderem, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych. Małopolska ma ponad 1/4 udziału w całkowitej liczbie turystów zagranicznych.
4: A jeśli chodzi o turystyczną mapę właśnie tych skarbów, to jakie miejsca już na niej są? Jakie możemy zobaczyć i poznać?
3: Przede wszystkim są te miejscowości, które są najbardziej atrakcyjne, czyli chociażby Muszyna, Zator, Krynica, Bochnia, ale też oczywiście atrakcje związane też ze szlakami, jak szlak architektury drewnianej, również atrakcje związane ze szlakami tatrzańskimi czy gorczeńskimi. Wiele tych atrakcji, które są charakterystyczne dla Małopolski, jak chociażby obiekty UNESCO, w tym kopalnie w Wieliczce czy Bochni.
4: Teraz pojawiły się właśnie nowe miejsca, nowe atrakcje przed krakowianami, małopolanami. Trudne zadanie wyboru, bo to oni też będą głosować, które z turystycznych skarbów wygra. Na jakie atrakcje można głosować? Co znalazło się na liście w tym roku?
3: Najważniejsza kategoria to oczywiście są miejsca z klimatem i tutaj zapowiada się bardzo mocna konkurencja. Są takie atrakcyjne miejscowości jak uzdrowisko Sztabnica czy Ojców z Parkiem Narodowym, wiele atrakcji w Olkuszu, ale też w pobliżu Krakowa, chociażby gmina Zabierzów, a nieco dalej to Tarnów, Czorsztyn, Nowy Wiśnicz. Unikatowa atrakcja tutaj jest ponad 30 zgłoszeń. Kościół w Dobrej, Wzgórze Zamkowe, w Dobczycach, ale też mamy mamy park w Szaflarach, mamy też atrakcje przyrodnicze, jak chociażby Dolina Koblańska, przejęte przez Województwo Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Ciekawe nowe atrakcje związane ze Starym Sączem, jak Orbisfera. Wiele atrakcji związanych z Rapsztynem, jak chociażby Zamek. Są 103 powody, żeby zagłosować, dlatego że właśnie tyle zgłoszeń wpłynęło w różnych kategoriach. To są kategorie nie tylko miejscowość, ale najciekawszy szlak turystyczny, wyjątkowe wydarzenie turystyczne, dzieje się unikatowa atrakcja turystyczna, ciepłe klimaty, czy w gościnie oferta kulinarna. Także wybór jest niezwykle duży. Jest ten konkurs dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem turystyki i w ogóle też zainspirowany czy zaciekawiony tym, co Małopolska ma do pokazania światu.
4: W jaki sposób można zagłosować?
3: Trzeba oczywiście zalogować się na stronie, należy potwierdzić swoje dane. Każda osoba może oddać swój głos w 6 kategoriach, do czego zachęcam.
4: Jakie nagrody czekają na laureatów i na co mogą zostać przeznaczone?
3: Najistotniejsza nagroda, chyba najbardziej atrakcyjna, to jest 100 tysięcy złotych dla miejscowości z klimatem, no i to jest na przygotowanie oferty atrakcji turystycznej, ale pozostali laureaci w pozostałych kategoriach mogą liczyć na dofinansowanie ze strony Małopolskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 5 tysięcy złotych w każdej kategorii.
2: Głosowanie na turystyczne skarby Małopolski potrwa do 7 października. A my teraz wracamy do Nowego Sącza i do Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, którego uczniowie organizują mistrzostwa w grze GeoGuessr. To edukacyjna gra komputerowa, w której gracze odgadują swoje położenie na podstawie obrazów z Google Street View.
5: Zgłoszenia już trwają. Codziennie otrzymujemy zgłoszenia od szkół z całego województwa Małopolski. Jest bardzo duże zainteresowanie konkursem. Widać to też na naszych social mediach.
6: Ja chciałbym, żebyś mi opowiedział tak ogólnie jeszcze w ogóle, skąd ta gra się u was tutaj w szkole wzięła, bo ja pamiętam, że w zeszłym roku konkurs był tutaj szkolny, ale teraz już rozrastacie się nawet na całe województwo.
5: Sam konkurs wziął się od uczniów, no to była nasza inicjatywa. Myśmy wyszli z inicjatywą właśnie do pani Chronowskiej, do naszej nauczycielki geografii. Pomysł pani się spodobał, no i najwyraźniej uczniom po całym Nowym Sączu i już teraz po całej Małopolsce się nasz pomysł podoba. Także chętnych mamy bardzo dużo, bo u nas w szkole jest to przeważnie zawsze powyżej 100 osób.
6: A w tym roku też uderzacie w szkoły z całego województwa.
5: Tak, no, do wszystkich szkół w Małopolsce piszemy i jest bardzo duże zainteresowanie. Uczniowie po całej Małopolsce też do nas piszą, że to jest bardzo fajna inicjatywa i chętnie biorą w niej udział.
6: O co chodzi w całej grze?
5: To GeoGuessr jest to gra geograficzna, w której gracze próbują wywnioskować miejsca na podstawie zdjęcia z Google Street View. Gra oferuje różne tryby, na przykład single player, czyli tryb jednego gracza, ale także tryb wieloosobowy. Gra została opisana jako narzędzie edukacyjne do geografii. Pozwala uczyć się graczom różnych cech, nie tylko geograficznych, ale także kulturowych. Na przykład można rozpoznać państwo po tablicach rejestracyjnych pojazdu albo no po roślinności. Sam aspekt rywalizacji też wpływa na to, że uczniowie chętniej uczą się geografii przez to, że mają motywację do stawania się lepszym w tą grę.
6: Panowie, was zapytam, jak to jest z tą grą, bo ona chyba staje się coraz bardziej popularna, prawda?
7: No oczywiście, że tak, gra GeoGuessr ogólnie wśród młodzieży staje się coraz bardziej popularna ze względu na swoją może prostotę, a także na wiedzę, którą można z niej wyciągnąć.
6: Czemu ty w nią grasz?
7: Gra w nią dlatego, że chciałbym rozwijać swoje pasje, ale także po prostu dowiedzieć się coraz więcej o różnych krajach czy kulturach, a także ich...
8: Tak zacząłem niedawno grać w grę, gdyż byłem ciekawy rywalizacji na temat geograficzny.
6: Od czego trzeba zacząć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy na przykład chciałby spróbować sił w tej grze? Jak zacząć w ogóle?
8: Na pewno trzeba chcieć zacząć grać w grę. Szukać na stronach internetowych poradników, jak odnajdywać się w danych państwach, obszarach. Tak samo na YouTube jest pełno poradników, na przykład od Słona Gambita lub Grafa, którzy grają w te gry i pokazują ciekawostki.
6: A tobie ona w jakiś sposób pomogła w nauce geografii, ta gra?
8: Dzięki grze lepiej odnajduje się w mapach politycznych i fizycznych.
6: Można się zgłaszać już, rejestrować się. Jak w ogóle to zostało podzielone, na jakie etapy?
5: Teraz jesteśmy w trakcie etapu szkolnego. Szkoły dostały na swoje skrzynki mailowe link do rejestracji. Tam mogą zgłaszać swoją chęć udziału. I każda szkoła przeprowadza u siebie swój etap szkolny i nam zgłasza 3 kandydatów. Potem z tych 3 kandydatów przejdziemy do etapu rejonowego, gdzie powiaty zostały podzielone na 5 rejonów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Z każdego rejonu wyjdzie 3 uczniów, którzy będą reprezentować dany rejon. Potem mamy taki złoty bilet, gdzie najlepsza osoba, która się nie dostała bezpośrednio z rejonu, z etapu rejonowego, ma szansę dostać się do finału. To będzie 16. osoba, która dostanie się do wielkiego finału. No i wielki finał będzie się odbywał na auli w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Tam 16 najlepszych graczy zmierzy się ze sobą, gdzie wyłonimy mistrza Małopolski GeoGuessr 2026.
6: Pytanie jeszcze do pani jako koordynatorki, czy podobnie jak w poprzedniej edycji też uczestnicy spotkają się z gośćmi specjalnymi, którzy no, w tę grę grają od dawna i tak naprawdę mają ją w jednym palcu?
9: Tak, będą goście specjalni, już tacy z nami zaprzyjaźnieni, czyli Graf i Swan Gambit, którzy nam towarzyszą też w promocji naszego wydarzenia. Będą też jeszcze na Wyższej Szkole Biznesu w auli zaproszeni goście podróżnicy, którzy będą propagować to wydarzenie i będzie też jeszcze zespół, który będzie propagował cyberbezpieczeństwo, czyli takie bezpieczne korzystanie z sieci dla młodzieży.
2: Do zawodów można zgłaszać się jeszcze do połowy października. Podzielone one będą na etapy szkolne, powiatowe i finał wojewódzki, który zaplanowano w Nowym Sączu. Trwa kolejna edycja projektu Teatr Polska. Dołączyło do niej Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. To okazja do tego, żeby bez wyjeżdżania z miasta zobaczyć spektakle zawodowych teatrów z całej Polski. Mówi Mira Wiktorowska z Sokoła.
10: W tym roku ten wybór i właściwie Teatr Polska może nam się skojarzyć z liczbą 18, ponieważ jest to 18 edycja. 18 spektakli zostało wybranych, więc z 224 jest to dość pokaźna liczba i co roku naprawdę tych spektakli, które zgłaszają się do tego projektu, jest naprawdę dużo, więc ten wybór jest trudny. Komisja przez miesiąc pracuje i potem udaje się wybrać te 18 właśnie w tym roku, więc też ta pula została powiększona, bo do tej pory było ich 15. I te spektakle będą prezentowane od 18 października, od 18 maja do 18 października, a pokazy będą w całej Polsce. Będzie to ponad 183 pokazy w 93 miejscowościach.
6: Czym Instytut kieruje się, wybierając te spektakle?
10: No, tą podstawową kategorią jest wybór miejscowości, w których nie ma profesjonalnego teatru instytucjonalnego, więc na szczęście my jeszcze się kwalifikujemy do tej puli, bo no, po prostu w Nowym Sączu nie ma tak dużej instytucji teatralnej. No i wiadomo, my od lat, tak jak pozostałe instytucje kultury, działamy imprezaryjnie. W październiku 13 i 15 października będziemy mieli 2 spektakle, The Chairs i Chłopcy. Można już kupić bilety, jeżeli Państwo są zainteresowani na oba te spektakle, na ten cały właściwie cykl. No ja gorąco zachęcam, bo tak jak mówię, te formy tego teatru, który prezentujemy w projekcie Teatr Polska, są unikatowe, no, rzadko spotykane. Wyjeżdżamy do Bielska, żeby zobaczyć Tinę, a Tina przyjeżdża tutaj do nas. Także myślę, że też oryginalnym podczas tych spektakli jest moment, w którym możemy po spektaklu spotkać się z twórcami i po prostu z nimi o tych spektaklach porozmawiać, o emocjach, o uczuciach, o naszych doświadczeniach, o odbiorze tego spektaklu, o tym, co twórców inspirowało. Więc no, ja serdecznie zapraszam. Myślę, że każdy z Państwa odnajdzie coś dla siebie.
2: Program znajdziecie na mckasokół.pl. Spektakle w MCK Sokół obejrzymy już 13 i 15 października.
6: Mamy gościa w studio. Chciałbym zacząć tak trochę inaczej niż zwykle, jak zaczynam z Tobą rozmowę. Od cytatu
2: posta, którego wrzuciłaś na Facebooka. Po kilku programach telewizyjnych, szansach, wzlotach i upadkach dopiero teraz wiem, jaką muzykę chcę tworzyć. Na 40 urodziny w przyszłym roku zrobię sobie prezent. Płytę wyprodukowaną przez najlepszego producenta muzycznego. Ewa Nowel jest moim i waszym gościem. No to opowiedz o tym, co to w ogóle za plan masz.
11: Tak, w przyszłym roku 40 urodziny i nawiązałam współpracę ponad 3 lata temu właśnie z BRK, z Bartkiem Kochankiem. Jeździłam do Opola ponad 3 lata, tworzyliśmy tą płytę właśnie w takim jego zaciszu w studiu Kurnik. Do współpracy zaprosiłam Jamala, który napisał tekst właśnie do tej piosenki Dobrze nam jest, i ta płyta miała być w tym roku, ale po prostu się nie wyrobię. Tak, a chciałabym Państwu pokazać kilka utworów jeszcze z tej płyty, więc dopiero w przyszłym roku, i akurat tak się składa, że na swoje 40 urodziny będzie ta moja płyta. Moje dziecko, debiutancka płyta po 15 latach bycia na scenie.
2: No właśnie, bo myśmy przed rozmową jeszcze sobie rozmawiali za kulisami, jak to jest z tym, że ty robisz teraz debiutancką płytę, jak na rynku jesteś już tyle czasu, nagrałaś tyle piosenek i nawet wręczałaś mi jedną płytę, ale to były kolędy.
11: Tak, to były kolędy, które wydaliśmy w tamtym roku z Krystianem Jaworzem. No a teraz wreszcie, do tej pory singlowałam. Singlowałam, koncertowałam i szukałam chyba swojego gatunku, szukałam swojego miejsca, aż w końcu znalazłam Bartka, który zupełnie jakby otworzył dla mnie nową ścieżkę muzyczną, inną, ale taką, którą ja bardzo lubię i w której też się dobrze czuję.
2: A jesteś tutaj też dlatego, że pojawił się w miniony piątek, 18 września, nowy singiel promujący tę płytę. Opowiedz o tym, co to jest za kawałek, co to za utwór.
11: To jest utwór Dobrze nam jest i właśnie Mioduszewski Tomasz, czyli Jamal, napisał tekst Bartek wspólnie z Kubą Mitorajem i ze mną zrobiliśmy muzykę. I ten utwór opowiada o tym, że pomimo tego, że czasami w życiu jest różnie i mamy różne zmagania i z drugą osobą też często się kłócimy i że nie jest tak kolorowo i różowo, to jednak warto odnajdywać tą ścieżkę do siebie nawzajem i stwierdzić pod koniec dnia, że dobrze nam jest ze sobą, pomimo jakby różnych przeszkód.
2: Do tej pory sama pisałaś teksty do swoich piosenek.
11: Tak, ale też korzystałam. Na przykład z Ewą Borcz pisałyśmy wspólnie, albo napisał mi Michał Zabłocki też tekst jeden, więc tak trochę pisałam sama, trochę z kimś współpracowałam. Teraz oddałam w ręce Jamala właśnie ten tekst.
2: Ta piosenka Dobrze nam jest w ogóle jakby zupełnie inna niż te utwory, te kawałki, które ty do tej pory grałaś, ty do tej pory pisałaś. Wchodzisz w taki mocny pop, można powiedzieć? W taką muzykę, która teraz jest w streamingach, teraz jest na topie. Skąd taka zmiana, Ewa?
11: Stwierdziłam, że chciałabym dotrzeć do większego grona odbiorców i tym bardziej, że pop zawsze był mi bliski, ale nie taki pop miałki, tylko pop z górnej półki, tak bym to nazwała, bo ja się wychowałam na Michaelu Jacksonie, na Whitney Houston. To są jakby moje korzenie. Britney Spears też słuchałam swego czasu. Spice Girls, Backstreet Boys, to są jakby moje milenialsowe upodobania muzyczne i na tym się wychowałam. I bardzo mi się to podobało. Potem stwierdziłam, że ja takich rzeczy chcę robić coś wyższego, więc takiego wzniosłego, więc poszłam bardziej w stronę takiej alternatywy, muzyki dla muzyków trochę. Właśnie nie wszyscy to rozumieli, nie każdy się w tym czuł dobrze i też nie wyobrażałam sobie śpiewać tych utworów, które do tej pory wypuszczałam gdzieś na przykład na dniach miasta, prawda? Bo to są ciężkie utwory, takie bardziej do posłuchania niż do pobawienia się na dniach miasta na przykład, prawda? I dlatego stwierdziłam, muszę dojść do tych ludzi jakąś inną drogą. Wyżyłam się artystycznie, a teraz po prostu stwierdziłam, że troszeczkę pójdę w coś lżejszego.
2: I też lżejszy jest, można powiedzieć, ten teledysk do tej piosenki. Gdzie on został nakręcony?
11: On został nakręcony w Opolu, właśnie tam u Bartka, bo Bartek Kochanek też jest odpowiedzialny za właśnie stworzenie tego teledysku. Pojechałam razem z Agatką Kmak, która jest moją wizerzystką, wymalowała mnie pięknie i pojechałyśmy razem. Ona tam bardzo dużo mi pomagała podczas tego teledysku. Pozdrawiam ją bardzo gorąco i nagrywaliśmy w Opolu właśnie na takim starym blokowi. boisku, ale też na placu zabaw. Ten teledysk jest taki, taki zabawowy.
6: To nie jest tak, że też chciałaś uderzyć w to nasze pokolenie, żeby przypomnieć trochę poprzez ten teledysk ludziom to, że no, myśmy spędzili czas na trzepaku. Ten trzepak po prostu był takim miejscem spotkań, miejscem zabaw, nie wiem, pierwszych miłości, rozterek, kłótni.
11: Dokładnie, tak. Ja w ogóle sama mieszkałam w domu prywatnym, ale przy blokowisku i tam właśnie na trzepaku z dziećmi spotykaliśmy się, bawiliśmy się tam i to mi też przypomniało moją młodość, a teraz już jako dorosła, prawie 40-letnia, siedzę sobie na tym trzepaku, ale w szpilkach.
6: Wiemy już, że w przyszłym roku premiera twojej najnowszej płyty, dwa single już wydane, w marcu, kwietniu były Kobiety, o ile dobrze pamiętam.
11: Tak, w maju.
6: W maju. Teraz dobrze nam jest. Jeszcze coś planujesz
11: w tym roku? Tak, już zdradzę państwu w zasadzie, bo już mamy nagrany teledysk, więc mogę już to powiedzieć. Zaprosiłam Marikę do współpracy. Mamy nagrany teledysk, który był nagrywany w Warszawie, na takim jakby tarasie widokowym. No, cudownie mi się współpracowało z Mariką i ona dodała do tego utworu, który uważałam, że już jest naprawdę bardzo dobry, jeszcze takiego swojego smaczka i tak zaśpiewała, że to jest mój ulubiony fragment tego utworu. I już się nie mogę doczekać, kiedy państwu go będę mogła zaprezentować, a za 6 tygodni będzie premiera, około 6 tygodni.
6: W ogóle ten rok chyba dla ciebie jest takim dobrym rokiem, tak, jak obserwując twoje media społecznościowe i
11: tak, bo
6: jak
11: też
6: relacjonujesz
11: chyba
6: to,
11: tak
6: co się dzieje w twoim zawodowym życiu.
11: Chyba bardziej po prostu się teraz skupiłam też, żeby państwu pokazać to, jak wygląda na co dzień moje życie, ale też właśnie dużo pokazuję rzeczy muzycznych, tak żeby państwo mogli mnie bardziej poznać.
6: A jak wspominasz to ostatnie spotkanie z panią Ireną Santor?
11: Och, cudownie.
6: Gdzie zabrałaś Ritę?
11: Tak, zabrałam Ritkę. No to było dla chyba nas wszystkich bardzo wzruszające spotkanie. Pani Irena, przecudowna kobieta i tyle miłych słów znowu od niej usłyszałam, bo śpiewałam po raz kolejny jej utwór i to był dla mnie ogromny stres, bo przed panią Ireną śpiewać pani Ireny utwór, no to jest stres, ale drugi też śpiewałam swój, Baby Blues, ten pierwszy singiel. No i to było coś niesamowite przeżycie.
6: Bo to jest też chyba taka ciekawa historia związana z panią Ireną, bo ty brałaś udział w odcinku Szansy na sukces, gdzie ona była właśnie bohaterką, śpiewałaś jej piosenkę z Ritą w brzuchu jeszcze, tak?
11: Tak, i potem w finale, bo pani Irena mnie wybrała jako wygraną odcinka i potem w finale już byłam w 7 miesiącu, no i pani Irena też tak mi powiedziała wtedy, tylko Ewka, proszę cię, wyślij mi jak urodzisz, wyślij mi zdjęcie tej dziewczynki. No i faktycznie potem skontaktowałam się z menadżerką z Szansy na sukces, która miała kontakt z panią Ireną i potem pani Irena wysłała mi gratulacje, więc to było bardzo miłe. I teraz, kiedy Vistula Sounds Festival zaprosił mnie, żeby zrobić właśnie niespodziankę pani Irenie, to stwierdziłam, że muszę zabrać Ritę i muszą się poznać, żeby ta klamra się, tak jakby ta historia, tak pięknie domkła.
6: Niesamowite spotkanie chyba.
11: Tak, bardzo. I Ritka też przeżywa, mimo tego, że ona ma 4 latka, to ona wiedziała, że jedzie spotkać się z panią Irenką i ją to też kosztowało dużo stresu. Widziałam właśnie, że też przeżywała bardzo.
6: Życzę ci dużo sukcesów, Ewa, tymczasem, jeżeli chcecie posłuchać i zobaczyć najnowszy teledysk do singla, do najnowszego singla Ewy Nowel, Dobrze nam jest, wskakujcie na YouTube'a, słuchajcie na Spotify, bo tam też ten utwór jest, a my czekamy oczywiście na kolejny singiel, no i w przyszłym roku na płytę.
12: Muzyką się żyje.
13: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Afidę dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Afidę. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
14: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie. kłaniam się jeszcze raz.
13: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak grosie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że w mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Seska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama. Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
2: Witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
3: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
2: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18-444-9301.
2: auto-złom-tegoboże.pl.
4: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
7: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
6: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
7: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
6: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
7: Rezerwuj na Wuxi lub dzwoń 510 200 512.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bring the beat back.

0: Semruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana eskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: SK. SK. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: I po reklamie.
8: SK Małopolska. Na czasie.
9: Cześć, Michał Rejduch z tej strony. Przed nami kolejna odsłona literackich podróży z Sądecką Biblioteką Publiczną. Jesienią zaplanowano spotkania z literaturą włoską, mówi Dorota Wcześny z biblioteki.
10: Będą dwie akcje promocyjne. Żywe książki zdobądź literacką moc oraz literacki escape room.
9: A do tego spotkania podróżnicze i spotkania z autorami książek. Szczegóły są na sbpnowysacz.pl. W czwartek w Nowym Sączu rusza mały festiwal form artystycznych. Rozpocznie go wystawa prac Tomasza Bocheńskiego. Otwarcie o 18.
11: Muzyką się żyje.
12: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
13: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
14: Serce zabiło mocno.
13: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
12: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
13: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę. I macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
12: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linię i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie jaką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerz z harcerką, harcerz z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

0: autopromocja.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
9: Straciłem przez niego pracę. Nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
8: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
9: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
9: 18-444-9301.
8: auto-złom-tegoboże.pl.
10: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Royar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Royar w Nowym Sączu, Gorlicach, Zakliczynie lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
13: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
18: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
17: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy, w duecie z Kają, czy później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
19: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
17: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DNA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK. And I say, hey, anche
0: se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu SK. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. No wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
16: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
15: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
16: Transport gratis.
15: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
16: 18-444-9301.
15: Auto-myślnik-złom-myślnik-tego-boże.pl.
17: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Royal w Nowym Sączu, Gorlicach, Zakliczynie lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
22: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jeskowej playliście wśród hitów na czasie. Tavlo, Chuckin' Buddy już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: SK Małopolska. Na czasie.
14: Michał Rejduch, witajcie. Zaglądamy do Muzeum Ziemi Sądeckiej. W oddziale głównym przy Jagiellońskiej możecie oglądać ilustracje Witolda Chomicza. Rysunki pojawiły się w książkach Marii Kownackiej.
15: Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj gwasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze.
14: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin, kuratorka wystawy. Aktor Jan Englert odwiedzi Nowy Sącz. Będzie on gościem cyklu Mistrzowie Ekranu, który odbędzie się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół 24 października.
16: Muzyką się żyje.
17: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
18: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
19: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
17: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Sabi Remo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Pułtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Pułtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

Don't Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej

0: szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
2: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
1: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
2: Transport gratis.
1: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
2: 18-444-9301.
1: Auto, myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Nowym Sączu, Gorlicach, Zakliczynie lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
8: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To, to jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest i ten plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, żeby
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał po szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O, tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: emocje.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
15: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
22: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
21: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
23: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
21: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była, możecie to zobaczyć, co tam się działo na SK-owym Instagramie i na SK.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
0: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
2: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
0: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
21: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13:00. Także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Thrillerek, Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.

0: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Narlich i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielne hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smycz, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Nowym Sączu, Gorlicach, Zakliczynie lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: I po reklamie.
5: SK Małopolska. Na czasie.
6: Witajcie, Michał Rejduch. Dwa kolejne spektakle w ramach projektu Teatr Polska zobaczymy w Nowym Sączu. Pokaże je Małopolskie Centrum Kultury Sokół.
7: Możemy po spektaklu spotkać się z twórcami i po prostu z nimi o tych spektaklach porozmawiać, o emocjach, o uczuciach, o naszych doświadczeniach.
6: Mówiła Mira Wiktorowska z Sokoła. Spektakle już 13 i 15 października. Kabaret Neonówka wystąpi w Nowym Sączu. 17 października komicy pojawią się w hali Mosir w ramach swojej objazdowej trasy, na której promują swój program Pokolenie DNA. Będziemy mieć bilety. Słuchajcie nas uważnie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
9: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
8: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
10: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
11: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
8: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
12: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Stanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
9: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
8: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
9: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
9: 18-444-9301.
8: Auto, myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
10: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
12: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
13: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
12: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
13: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
12: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
13: Rezerwuj na Wuxi lub dzwoń 510 200 512.
14: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-25

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Sklep dziecięcy Kiki. Na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października. Sklep Kiki. Nowy Sącz. Tarnowska 33. Budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Royal w Nowym Sączu, Gorlicach, Zakliczynie lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
15: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
14: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
16: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
17: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
14: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
18: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia. Żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK w Messengerze, a ja za chwilę zagram tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
12: Dokąd ja tak biegnę?
13: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, między innymi od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cat Rally, Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: auto blask zmienia.
1: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność.
2: A twoja szyba?
1: Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
4: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
3: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
4: Transport gratis.
3: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
4: 18-444-9301.
3: auto-złom-tegoboże.pl.
5: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły? nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Nowym Sączu, Gorlicach, Zakliczynie lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października. Sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
14: I po reklamie.
15: SK Małopolska. Na czasie.
16: Cześć, Michał Rejduch z tej strony. Przed nami kolejna odsłona literackich podróży z Sądecką Biblioteką Publiczną. Jesienią zaplanowano spotkania z literaturą włoską, mówi Dorota Wcześny z biblioteki.
17: Będą dwie akcje promocyjne. Żywe książki zdobądź literacką moc oraz literacki escape room.
16: A do tego spotkania podróżnicze i spotkania z autorami książek. Szczegóły są na sbpnowysacz.pl. W czwartek w Nowym Sączu rusza mały festiwal form artystycznych. Rozpocznie go wystawa prac Tomasza Bocheńskiego. Otwarcie o 18:00.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
19: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
18: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
2: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Kiciu,
15: a?
14: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
0: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Projar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Royar w Nowym Sączu, Gorlicach, Zakliczynie lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
20: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
9: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tu tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
3: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi, kolejne dwie osoby spadły żlebem kulczyńskiego.
9: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
21: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska. To są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
7: Witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
8: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
7: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
8: Transport gratis.
7: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
8: 18-444-9301.
7: Auto myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
9: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat.

0: Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Circle K Extra może możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama. Sklep dziecięcy Kiki. Na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października. Sklep Kiki. Nowy Sącz. Tarnowska 33. Budynek Media Markt. www.sklepkiki.pl.
3: I po reklamie.

0: Sobi Romeo Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
16: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: I po reklamie.
20: SK Małopolska. Na czasie.
21: Michał Rejduch, witajcie. Zaglądamy do Muzeum Ziemi Sądeckiej. W oddziale głównym przy Jagiellońskiej możecie oglądać ilustracje Witolda Chomicza. Rysunki pojawiły się w książkach Marii Kownackiej.
22: Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj gwasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze.
21: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin, kuratorka wystawy. Aktor Jan Englert odwiedzi Nowy Sącz. Będzie on gościem cyklu Mistrzowie Ekranu, który odbędzie się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół 24 października.
23: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
24: Porażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
23: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
0: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
23: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw Poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe

0: najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.

0: Elżbieska.
1: Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Mam ochotę na safari.
14: Na safari to trochę daleko.
12: Wystarczy pójść do punktu lotto.
14: A ile można upolować?
12: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
14: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: I po reklamie.

0: Małopolska. SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Trwa budowa dwóch domów dla podopiecznych Fundacji Renovo z Nowego Sącza. Wolontariusze budują dom dla pani Anny i dla pani Doroty. Obie kobiety są w trudnej sytuacji materialnej. O tym, jak idą prace, rozmawiałem z Łukaszem Koczenaszem i Dawidem Zawilińskim z Fundacji Renovo.
2: Widzieliśmy na mediach społecznościowych, że wrzuciliście ostatnio zdjęcia z...

0: budowy dwóch domów, na które pieniądze były zbierane na festiwalu RenovoFest. Pochwalcie się, co się dzieje.
1: Na chwilę obecną zamknęliśmy stan surowy w gminie Chełmiec, w przeciwieństwie u pani Anny. Przykryliśmy dach, dobudowaliśmy ścianki i wstawiliśmy okna. I przenieśliśmy się w międzyczasie do gminy Grudek nad Dunajcem. Tam też mamy podopieczną panią Dorotę. Wczoraj udało się nam, 24 września, udało się nam zalać parter, czyli płytę parterową. To jest niesamowity sukces. Słuchajcie, 2 tygodnie dom stoi. Gdyby nie pogoda, ja myślę, że to byłby tydzień. Tak mamy wspaniałą ekipę dograną. Zasuwali od rana do nocy. I efekty już widać. Jak tutaj redaktor mówi, na mediach społecznościowych pokazujemy, warto pokazywać, że robimy coś dobrego. Chcemy pokazać tym ludziom, którzy wspierają Fundację Renovo, że my nie próżnujemy, my działamy. Jak mówimy A, to mówimy B.
0: Na jakim etapie w ogóle są prace teraz z budową tych dwóch domów? Bo jeden dom wiemy, że był rozpoczęty, tak? Budowa była rozpoczęta, a drugi jakby od podstaw budowaliście.
2: To znaczy w tym pierwszym domu na Trzeczewinie były postawione mury, tylko ściany zewnętrzne. Brakowało jeszcze tam części ścian działowych. Trochę było przeróbek związanych z dostosowaniem tam pewnych takich, to takie niuanse wewnątrz. Natomiast no, my generalnie zrobiliśmy całkowicie dach. Wstawiliśmy w tej chwili okna, jesteśmy przygotowani do gromadzenia materiał na instalację, także myślę, że jak już mamy wszystkie okna powstawiane i dach, nie będzie padało na głowę, więc jesienią późną i podczas zimy będziemy powoli tam robić instalacje, tynki, wylewki, tak żeby to jak najszybciej gdzieś tam pchać do przodu.
0: I tego chyba nie udałoby się zrobić, gdyby nie RenovoFest, podczas którego zebraliście dużo pieniędzy, które właśnie poszły na budowę tych domów, na te dwie inwestycje.
2: Absolutnie nie, bo my generalnie do każdego projektu, który wspólnie robiliśmy z Łukaszem tutaj, podchodziliśmy z budżetem zerowym tak naprawdę i to, że tak szybko nam te dwie budowy równolegle rosną, to jest tylko i wyłącznie zasługa osób, które wsparły nas podczas projektu RenovoFest.
0: Ale to jest chyba też trudna robota, bo tak jak mówicie, no nie macie żadnych pieniędzy, a podjęliście się budowy dwóch domów.
1: Tak, to jest dokładnie bardzo trudna robota. Oprócz tego my pracujemy też zawodowo, fundacja. My w fundacji nie jesteśmy nawet zatrudnieni, to jest taka nasza działalność społeczna, chcemy pomagać ludziom. Taka idea się narodziła w 2012 roku i do tej pory to robimy i nie poddajemy się. Powiem szczerze, po ostatnim oddaniu domu, który robiliśmy u Państwa Gołębi, powiedzieliśmy sobie kategorycznie z Dawidem, już nie będziemy więcej budować. No jednak to jest czasochłonne, to pociąga za sobą wiele energii, ale przyszła do nas podopieczna jedna właśnie z Trzeczewiny i no przedstawiła nam sytuację i popatrzyliśmy się tylko na siebie i stwierdziliśmy, że jednak dalej będziemy to robić. Do tej pory to robimy i mam nadzieję, że będziemy robić to do końca życia, bo warto pomagać ludziom i dlatego zrobiliśmy RenovoFest, a tutaj jest niespodzianka. Jesteśmy już w powstępnej rozmowie z właścicielem firmy Wiśniowski, z panią dyrektor. Będzie RenovoFest 2. Będzie impreza jeszcze z większą pompą. Będzie mnóstwo atrakcji, jesteśmy w trakcie przygotowywania, więc to, że tamto się zakończyło, to się nie zakończyło, bo dalej prace trwają, tak jak tutaj widać, poprzez budowy, ale my w międzyczasie już przygotowujemy RenovoFest 2, 22-23 maja 2027 roku. Serdecznie Was zapraszamy, będzie mnóstwo atrakcji.
0: Pieniądze też będą zbierane na budowę tych dwóch domów. Czy planujecie znaleźć innych podopiecznych i im pomóc?
2: To znaczy do maja tak naprawdę my mamy jeszcze dosyć sporo czasu. Podejrzewam, że w międzyczasie tak zwanym będziemy jeszcze zbierać i budować, bo będą organizowane mniejsze pewnie zbiórki. Będziemy również naszych sponsorów zachęcać do tego, żeby wesprzeć te idee tych dwóch budów, które są obecnie w trakcie. Mam nadzieję, że nam uda się je zrobić do takiego stanu, żebyśmy na RenovoFest 2 wykończyli te dwa domy, wyposażyli i zaczęli kolejne projekty. Pierwsza edycja Renovo Fest pokazała nam, że jest w Nowym Sączu i jego mieszkańcach i okolicznych bardzo dużo mocy, energii i takiej dobrej woli, więc myślimy, że druga edycja będzie jeszcze mocniejsza.
0: A ile wy tam pieniędzy zebraliście podczas tej pierwszej edycji?
2: No, zebraliśmy ponad ćwierć miliona, także myślę, że to jest taka cyfra, która nam naprawdę pozwoli wybudować. My zresztą jako fundacja budujemy też takim systemem gospodarczym, niekomercyjnym, więc tutaj każdy praktycznie wykonawca, dostawca materiałów i tak dalej robi dla nas specjalne ceny, takie na preferencyjnych warunkach kupujemy materiał i robimy po prostu nasze projekty dzięki temu.
1: I to jest też wkład tych naszych darczyńców, bo to też jest darczyńca, ponieważ nie daje nam cen bardzo wysokich, tylko niskie. I za to chciałem też serdecznie podziękować tym ludziom, którzy wspierają Fundację Renovo, bo nie ukrywam, gdyby nie ci ludzie dobrego serca, to te projekty by nie powstały. My z Dawidem jesteśmy tylko koordynatorami tych projektów. My pilnujemy, my załatwiamy, dogrywamy transakcje, żeby było jak najtaniej, a efektywnie, żeby efekty było widać. Także z całego serca wszystkim darczyńcom, ludziom dobrego serca, ludziom, którzy wpłacają, bardzo serdecznie dziękujemy i pamiętajcie, że to nie jest dla nas, to jest dla tych rodzin i efekty po to my pokazujemy, że to się naprawdę dzieje. My nie ukrywamy, my chcemy właśnie pokazywać, że każdą rolkę nagrywamy, jedziemy, nagrywamy, pokazujemy, że to naprawdę się dzieje. Można przyjechać sobie na budowę, dotknąć fizycznie. To myślę, że będzie największy dowód tego, co się dzieje.
0: Okej, to powiedzcie mi jeszcze w takim razie, co jest do zrobienia w domu u pani Doroty i w domu u pani Anny?
2: No, w domu u pani Doroty są do wykonania przede wszystkim w pierwszej kolejności wszelkie instalacje, czyli instalacja hydrauliczna, instalacja elektryczna, wentylację jeszcze tam trzeba troszeczkę dokończyć. No i oczywiście wstawić drzwi wejściowe, których chyba obecnie nie mamy, później tynki, wylewki, elewacja, także to są takie etapy, takie najbliższe, które będą się odbywać po kolei. Natomiast u pani Doroty tutaj mamy troszeczkę niżej zaawansowany ten projekt. W tej chwili, tak jak Łukasz powiedział przedtem, zrobiliśmy płytę pierwszą, wylaliśmy schody. Jeszcze nas czeka wymurowanie poddasza i zalanie wieńca, zrobienie dachu, wstawienie okien i tak dalej, i tak
3: Czyli
2: dalej.
3: Czyli tej pracy trochę jest.
2: Więc tej pracy jest bardzo dużo. Dlatego tak naprawdę my zachęcamy serdecznie do tego, żeby jeżeli ktoś ma moce przerobowe, jeżeli ktoś ma chęci lub materiał, który może nas tutaj wesprzeć, to oczywiście my zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby się z nami kontaktować. Najlepiej kontakt znaleźć na stronie fundacjarenovo.pl lub na naszym Facebooku. My zresztą pewnie też będziemy ogłaszać, bo nasze posty idą dosyć często teraz, bo faktycznie ta dynamika prac jest dosyć duża, zwłaszcza, że są dwie budowy równolegle. Natomiast pewnie też założymy jakąś w międzyczasie zrzutkę albo po prostu podlinkujemy tam, gdzie można nas jeszcze wspierać.
0: Okej, jeszcze chciałbym, żebyście mi powiedzieli o tym planowanym na maj kolejnej edycji Renovo Fest z taką samą pompą czy z większą pompą?
1: Renovo Fest 2 mam nadzieję, że będzie z większą pompą. Cały czas za tym chodzimy, przygotowujemy wszystko. I tutaj chciałem serdecznie zaprosić wszystkich ludzi, wszystkich wystawców, wszystkie firmy, które by chciały wziąć udział w takim wydarzeniu jak Renovo Fest 2. Jak ktoś by chciał być na przykład sponsorem, ktoś by chciał być wystawcą, ktoś by chciał wesprzeć, ktoś by chciał być naszym partnerem, bardzo serdecznie zapraszam. Do tego naprawdę warto. Niesamowity jest rozgłos po całej Polsce. My w ciągu jednego dnia na Renovo Fest mieliśmy ponad 1,5 miliona odsłon. To jest, uważam, że dla nas to jest bardzo dużo. Na małopolskie tutaj warunki, gdzie fundacja się wywodzi, to jest, uważam, że bardzo dużo. Mamy też masę kontaktów na zewnątrz, poza Nowy Sącz, więc tutaj reklama dla firm jak najbardziej jest wskazana i myślę, że ludzie na pewno inaczej patrzą na firmy, które przyłączają się do fundacji, która pomaga właśnie osobom, no jak które potrzebują tej pomocy. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam do wsparcia inicjatywy Fundacja do wsparcia Renovo Fest 2, które odbędzie się 22-23 maja, a gdzie?
3: W Wielogłowach, tak. No i cel szczytny, jak słyszeliśmy. Dziękuję Łukasz Koczenasz i Dawid Zawiliński byli naszymi gośćmi. Trzymamy za was kciuki.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Zaczął się przegląd filmów w ramach Filmoteki Małopolskiej. Zobaczymy w nim produkcje krótko- i pełnometrażowe, które opowiadają o naszym regionie lub których akcja tu się toczy.
4: Filmoteka Małopolska przede wszystkim może kojarzyć się słuchaczom z programem, którego celem jest tworzenie filmów bądź stwarzanie tej możliwości. My jako Małopolskie Centrum Kultury Soku jesteśmy operatorem tego programu, a program jest finansowany ze środków województwa małopolskiego. Natomiast takim nieodłącznym elementem tego przedsięwzięcia i takim elementem, który nie pozwala nam o Filmotece zapomnieć w zasadzie cały rok, jest przegląd Filmoteki, bo jeżeli jesteśmy koproducentami tych kilkunastu filmów corocznie, no to chcemy się z Państwem podzielić tymi produkcjami, zaprezentować je Państwu w specjalnie przygotowanym cyklu, przeglądzie. Filmy pokazujemy w ramach zestawów, więc to też nie jest tak, że te filmy dokumentalne, krótkometrażowe są przypadkowo wyświetlane, ale zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i w zestawach Państwu zaprezentować.
3: I 25 września rusza kolejna edycja tego przeglądu filmowego. Co zobaczymy?
4: Tak, 25 września o 18.30, to jest taka stała godzina, rozpoczynamy. To jest pierwszy zestaw. Zestaw nazwaliśmy, bo zawsze jest taka pokusa, żeby te zestawy jakoś nazwać. Kino superbohaterskie Made in Małopolska. No oczywiście tytuł zestawu nawiązuje do popularnego nurtu kina superbohaterskiego, no ale jest czymś zupełnie innym, chociaż jeśli chodzi o pewne wartości, przesłanie, no to być może zbliżone, a tym przesłaniem jest pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, często naprawdę takich obciążających, które finalnie okazują się być taką trampoliną do sukcesu. Dwa filmy pokazujemy w ramach tego zestawu, Supermoce oraz Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać. Supermoce to film w reżyserii Pauliny Ibek i opowiada o grupie młodzieży, dzieci w zasadzie, ale już takiej też powiedzmy młodych nastolatkach, z pewnymi ograniczeniami, czy to ruchowymi, fizycznymi, mentalnymi, którzy jednak wspólnie w ramach warsztatów, co ciekawe, realizowanych w Gorlickim Centrum Kultury, to jest też miejsce akcji, tam realizowano te nagrania, realizują pewne warsztaty i realizują pewien spektakl, wydarzenie, więc można powiedzieć, że trochę taka fabuła, chociaż to jest dokument, no ale to fabuła takiego filmu, który mógłby być po prostu filmem fabularnym, natomiast jest to pięknie sfilmowane przez Paulinę Ibek. No i to, co charakteryzuje tę twórczynię, która już w ramach Filmoteki kilka filmów zrobiła, to niezwykła więź, jaką ona buduje ze swoimi bohaterami i jak zwykle jej się to udaje. Jest to bardzo autentyczne, ale też estetycznie, warsztatowo jest bardzo filmowe, bardzo takie sprawnie zrealizowane. Natomiast Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać, w reżyserii Michała Króla, to opowieść o człowieku, mieszkańcu Krakowa, który cały świat doświadcza, może nawet bardziej niż te osoby, które no właśnie widzą, ponieważ Rysiek widzi te dźwięki świata, ale nie oczami, ale wszystkimi innymi zmysłami. On się zajmuje i muzyką, i jest kibicem, i my trochę tak podążamy za tym bohaterem w różnych sytuacjach. On może wzbudzać naszą sympatię, czasem złość, czasem się możemy z nim nie zgadzać, ale to też jest przykład takiego bohatera, który swojej słabości tak naprawdę czyni siłę. Stąd takie to odniesienie do superbohaterskości, która zresztą zawarta jest w tytule tego pierwszego filmu Supermoce, ponieważ właśnie pokonywanie swoich słabości i tworzenie z nich czegoś takiego większego, lepszego, no świadczy o superbohaterstwie. No i to jest ten pierwszy zestaw z cyklu, z przeglądu, który Państwu prezentujemy.
3: Filmoteka Małopolska to też jest taki przegląd, w którym my zobaczymy filmy nakręcone w naszym regionie, bądź opowiadające o naszym regionie, tak?
4: Tak, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musi to dotyczyć Małopolski, to musi dotyczyć bohaterów. No to jest pewien taki wymóg wręcz formalny, ale cała idea tego przedsięwzięcia już, który wieloletniego, bo to już jest dobrze ponad 10 lat, to legło jakby u podstaw stworzenia tego programu. że te elementy tam. Natomiast zakładam, że zmierzamy do pytania o to, czy odnajdziemy coś tutaj blisko starego
3: naszego
4: Sądecka.
3: Naszego Sądeckiego, tak, Nowosądeckiego.
4: To nas zawsze interesuje. Zawsze taki film się trafia. No i takim filmem, który prezentujemy w ramach cyklu Genialne Fantasmagorie Zapomniane, gdzie słowo zapomniane jest dosyć istotne. No i w ramach tego zestawu pokazujemy Państwu film Genius Loci nad Popradem w reżyserii Krzysztofa Broszka. Może było o tym ostatnio trochę głośno, dlatego że ten film opowiada historię trochę zapomnianego przedsięwzięcia artystycznego, tak zwanego kramu, czyli takiego przedsięwzięcia ruchu artystycznego. I to wydarzenie było przez wiele lat, do 1989 roku, realizowane w Myślcu koło Starego Sącza, więc w zasadzie między Nowym a Starym Sączem. I tam trochę przypomniano sobie o tym przedsięwzięciu, a w zasadzie nawet odkryto, kiedy szukano nowego miejsca dla innego festiwalu znanego w regionie, czyli Panonika. Ponieważ organizatorzy Panoniki i też twórcy filmu, czyli Centrum Kultury imienia Adysari w Starym Sączu, gdzie dyrektorem jest Wojciech Knapik, szukali nowego miejsca na festiwal Panonika i w tych poszukiwaniach trafili do Myślca, gdzie cała ta infrastruktura, chociaż zarośnięta, jeśli chodzi o i trochę taka zapomniana, to jednak się znajdowała i z jednej strony wydawało się, że to jest trudne miejsce do okiełznania i zorganizowania tam festiwalu, z drugiej okazało się, że już te szlaki gdzieś tam były przytarte. No i to rozpoczęło trochę takie śledztwo właśnie tych organizatorów, odkrywania tego kramu i wtedy okazało się, że bardzo dużo ludzi przecież uczestniczyło w tym.
3: Jeszcze pamięta.
4: Tak, pamięta, odbyła się taka uroczysta premiera w Starym Sączu i bardzo dużo tych osób przyszło. Natomiast to nie są tylko sądeczanie, ponieważ okazało się, że mnóstwo osób, które na kramie się pojawiały w młodości, jako studenci, no w tej chwili jest często kierownikami dużych placówek kulturalnych, więc ten kram odegrał dużą rolę w kształtowaniu ich. No to było wydarzenie, na którym pojawiały się naprawdę gwiazdy dużego kalibru. Ja jestem filmoznawcą, dla mnie sensacją było to, że tam pojawiali się twórcy z amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chybiu, słynny klub, który gdzieś tam zainspirował Krzysztofa Kieślowskiego i do stworzenia filmu Amator. Natomiast pojawiali się na tym wydarzeniu również takie gwiazdy jak Jerzy Tyla czy Jan Nowicki, który zresztą został utrwalony na kramie i są dzięki właśnie Klapsowi. Także no jest to, myślę, duże odkrycie i dobrze, że takie filmy w ramach Filmoteki też powstają, bo one wypełniają pewne ważne zadanie, czyli przypominania, nie tylko utrwalania, czy też uczczenia jakichś rocznic, ale przypominania o rzeczach, które no, z jakiegoś powodu, chociaż na wyciągnięć ręki, to umknęły naszej uwadze.
3: A gdzie program znajdziemy?
4: Oczywiście program można znaleźć na stronie Kina Sokół, ale również MCK Sokół. Oczywiście można do nas zadzwonić, udać się do kasy, tam pozyskać taką wyjściówkę, to za 2 złote na te zestawy, 2 złote na każdy zestaw, także taka kwota wręcz symboliczna. Myślę, że naprawdę warto, ponieważ można zobaczyć profesjonalnie zrobione filmy dokumentalne, no ale tak jak mówię, bardzo dużo też nauczyć się o regionie. Jest bardzo duża różnorodność od takich filmów zahaczających o reportażową formułę po filmy również artystyczne i nie boję się tutaj stwierdzić, że takie filmy artystyczne się również w ramach Filmoteki pojawiają.
3: Mówił Filip Nowak z MCK Sokół w Nowym Sączu. Przegląd potrwa do 1 października. Jedna osoba może uratować życie nawet 3 innych. Chodzi o krwiodawców, którzy w ostatnich dniach chętnie odwiedzają centrum przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Sączu. Krew może oddawać każda zdrowa osoba, która skończyła 18 lat. Okazuje się, że poza oddaniem krwi i pomocy innym, krwiodawca może liczyć też na bezpłatne badania. O szczegółach opowiedziała nam Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału RCKiK.
5: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Badamy tutaj, za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia, jaką posiada grupę krwi.
6: Małopolska News.
3: Michał Rejduch, zapraszam. Studia doktorskie na specjalności nauki o zarządzaniu i jakości uruchomiła Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. To pierwszy taki kierunek na tej uczelni.
7: Przyznanie praw do nadawania stopni naukowych to jedna z najważniejszych, przełomowych można powiedzieć, wydarzeń, które spotkają nas w tych 35 latach. No i w lipcu pod koniec otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu tak zwanej kategorii naukowej, uprawniającej właśnie do podjęcia studiów doktorskich na naszej uczelni. No i taki program uruchomiliśmy od 1 października. Na razie jest 24 miejsca. Już mogę powiedzieć, że po tygodniu tak naprawdę promowania tego programu mamy już te miejsca zapewnione, ale można się zgłaszać jeszcze przez ponad tydzień. Wybierzemy po prostu najlepsze osoby, 24 miejsca mamy do pierwszej edycji.
3: Na jakim kierunku?
7: Doktoraty czy stopnie prowadzi się w dyscyplinach naukowych, jest to troszeczkę inaczej, no ale ta dyscyplina, która nazywa się nauki o zarządzaniu i jakości, jest związana z naszym najstarszym kierunkiem, czyli zarządzaniem.
3: Czy to jest tak, że osoby, które przyjdą na ten kierunek, które zdecydują się na takie studia, będą musiały, nie wiem, zrezygnować z pracy? Czy te studia będą organizowane w taki sposób, że nie będą wpływały na karierę?
7: Znaczy, oprócz ogólnego uświadomienia sobie, że taki doktorat to zabiera sporo czasu i to na pewno będzie wywierało wpływ na życie rodzinne i życie zawodowe studentów, no bo dzień ma tylko 24 godziny, a tu jest dosyć dużo pracy, no to jeżeli chodzi o takie zajęcia, gdzie się spotykają, to zaprojektowaliśmy te zajęcia weekendami, czyli tak, żeby było jak najwygodniej. Jest duża część programu jest w trybie online, więc też nie wymaga aż tak częstego pobytu w Nowym Sączu, no ale są też inne obowiązki, studenci muszą być przygotowani, że wezmą udział na dalszych latach w konferencjach naukowych, to też jest czasochłonne, tak? Trzeba się do tego przygotować, wystąpić, więc na pewno jest to duży wysiłek. Jest to duży wysiłek od strony studenta i ten wysiłek oczywiście intelektualny, ale też taki logistyczno-czasowy. Dla nas oznacza, że weszliśmy, można powiedzieć, do grupy uczelni, które ładnie nazywają się uczelniami akademickimi. No i więcej wysiłku, więcej energii skierujemy w badania naukowe. No bo te doktoraty, które tutaj, miejmy nadzieję, w ciągu tych trzech lat i następnych będą powstawały, będą wspierały nasze programy badawcze, które mamy, a te programy badawcze z drugiej strony są oczywiście silnie związane z praktycznym aspektem zarządzania. Ja osobiście mam nadzieję, że do tych programów badawczych i do tych doktoratów włączą się aktywnie nasze firmy, znaczy nasze regionalne firmy, no bo one będą miały możliwość, żeby ktoś dogłębnie zbadał jakiś problem, z którym się spotykają, albo coś nowego wymyślił.
3: W związku z tym, że uczelnia staje się teraz poprzez ten kierunek doktorski uczelnią akademicką, planujecie zmienić nazwę?
7: Tak, mamy plany. Oczywiście to nie jest łatwe, bo nie chcemy zapomnieć o 35-letniej historii, więc ta nazwa musi wskazywać na historię, no i też pokazywać, że jesteśmy tą uczelnią akademicką, więc w tym momencie pracujemy intensywnie nad tym, jaka ta nazwa, jaki ten, można powiedzieć, cały branding powinien być.
3: Kiedy będziemy mogli poznać tę nową nazwę?
7: Ja myślę, że w najbliższych dniach, przed 1 października, może się uda. Tak. No, remont, tak wprost powiem, no nie jest bezpośrednio z tym związany, bo remont trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować, a wtedy, jak planowaliśmy, to nie wiedzieliśmy, że spotka nas to wyróżnienie. No ale oczywiście studiowało się będzie wygodniej dla wszystkich, również dla studentów, dla doktorantów.
3: Jakie to zmiany będą?
7: To są nowe, oprócz odświeżenia wyglądu całej uczelni, to są nowe laboratoria, nowe możliwości, które właśnie będzie można wykorzystywać przy doktoratach. Wiadomo, że te laboratoria są związane i z technikami elektronicznymi, cyfrowymi, tymi najbardziej na topie. jak i też takimi bardziej tradycyjnymi. Także myślę, że będą one służyły właśnie między innymi nie tylko studentom tradycyjnym, ale też doktorantom.
3: Panie rektorze, jeszcze chciałem zapytać o nowy rok akademicki, bo to już można powiedzieć zapasem za 2 tygodnie, 1 października rusza. Jak nabór w tym roku?
7: Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to ten nabór jest dosyć podobny jak w ubiegłych latach, więc utrzymamy liczbę studentów, zainteresowanie jest bardzo duże i cieszymy się, że możemy tak ze spokojem patrzeć w przyszłość, bo wiemy, że uczelnie w Polsce generalnie stoją przed obliczem zmian demograficznych, zmian strukturalnych. No i nie jest tak wcale łatwo przetrwać.
6: Na pierwszy rok, jakie to są studentów?
7: To będzie kilka tysięcy studentów, około 3,5 do 4 tysięcy studentów. No my też, trzeba pamiętać, mamy dużo krótszych programów, więc ta rotacja u nas jest dosyć duża.
6: Taki kierunek, który cieszy się największym zainteresowaniem podczas rotacji, to?
7: No w tym momencie chyba największym zainteresowaniem cieszy się, no jak w całym kraju, psychologia i specjalności, które oferujemy. Przygotowujemy się do takiego, można powiedzieć, w przyszłym roku do takiej specjalności mocno wiążącej informatykę i psychologię. Myślimy, że to będzie przebój, a w tym roku inżynier AI to jest bardzo dużym zainteresowaniem, ale też na zarządzaniu te tradycyjne rzeczy wzbogacone. Niekoniecznie musi się tak specjalność nazywać, nie wiem, sztuczna inteligencja albo cyberbezpieczeństwo, ale patrząc na program, co jest w środku, no to staramy się odświeżać wszystko, tak? No bo narzędzia, których używamy na co dzień, czy będziemy używać w pracy, jeżeli ktoś jest trochę młodszy, no one się zmieniają, więc my też musimy przewidywać, a co najmniej nadążać za trendami.
3: Mówił rektor WSB NLU Dariusz Woźniak. Sprawdzą, czy można zmienić przebieg planowanej sądeczanki na kolejnym odcinku, tym razem na terenie gminy Łososina Dolna. To po protestach części mieszkańców i lokalnych samorządów. Umowa z firmą, która przygotuje nowy plan, jest już podpisana. Może powstanie tunel, mówią Maciej Ostrowski, szef GDDKiA w Krakowie i wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
8: Porozumienie z konsekwencją aneksu do programu inwestycyjnego z lutego tego roku, gdzie pan minister Bukowiec zapowiedział, że będziemy szukać nowych alternatyw, czyli analiz przejścia sądeczanki zgodnie z wolą samorządową, tak naprawdę wariantem samorządowym, czy można powiedzieć społecznym. I dzisiejszy dzień to jest ostatni jakby akcent, podpisanie, szukanie właśnie nowego przebiegu na tym odcinku pomiędzy Tęgoborzem a Łososiną Dolną. Tutaj powiem szczerze, że zawsze wójt Adam Wolak mówił o tym małym tunelu czy tunelu. No zobaczymy, co analiza pokaże, co państwo projektanci, firma, która którą dzisiaj podpisujemy umowę, przedstawi w odpowiednim czasie. Taka była wola samorządowa i wariantu społecznego. Z tym zmierzyliśmy się, kiedy zostawałem ja dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Z tym zmierzył się też minister Bukowiec, przyjeżdżając tu często. Z tym, o tym rozmawiała też pani poseł Ula Nowogórska, więc to jest emanacja społeczna, gdzie my jako urzędnicy musieliśmy się z tym zmierzyć. I z drugiej strony też zawarliśmy takie swoiste porozumienie, że byliśmy na komisjach sejmowych, rozmawialiśmy z samorządowcami, przystaliśmy na tą propozycję, no i szukamy tego nowego rozwiązania. Ta umowa tam już jest podpisana, czyli ten najdłuższy odcinek szukania nowej alternatywy, czyli pomiędzy Gnojnikiem a Wyczyszczką, to jest umowa już podpisana i to rozwiązanie też jest już poszukiwane. Więc to jest zmiana jakby w 2 odcinkach z 5 przebiegu sądeczanki w stosunku do obecnej decyzji środowiskowej i to jest poszukiwanie, natomiast pozostałych 3 podpisujemy tak, jak jest decyzja środowiskowa. Czyli pierwsze mówię, w tamtym tygodniu miał miejsce też inna uroczystość w Sączu, gdzie miasto Sącz przystąpiło do udziału w projektowaniu sądeczanki, czyli odcinek Sącz-Tęgoborze. Później jest ten odcinek Wyczyszczka-Łososina też podpisany. No i czeka jeszcze na rozstrzygnięcie w Krajowej Izbie Odwoławczej odcinek Okocim-Gnojnik. Tak, dlatego ten odcinek pierwszy, o którym pan wspomniał, to ponad 19 km, który poszukiwanie nowej alternatywy, to jest o wiele więcej pracy niż w tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Bo tu będzie analiza tak naprawdę przejścia, czyli stworzenia tunelu. W takim kierunku powinniśmy to prowadzić. Głos geologów No niestety to geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość przejścia, czy nie, poprowadzenia tunelu w takim czy w innej wersji. Zdecydowanie tak, no bo wyniki przede wszystkim badań, możliwości powstania tunelu, to przecież to nie tak jest. To jest tak naprawdę około półtorej roku czasu. 600 tysięcy złotych kosztuje ta umowa, no i będziemy czekać na efekt. Tak, i możliwości stworzenia, tak. Wiecie Państwo, to jest dzisiaj w Polsce już mamy tunele. Tych tuneli buduje się coraz więcej, jak Państwo widzicie, czy S19, czy Węgierska Górka, czy tunel, nawet ten wielki tunel, który mamy pod Luboniem. Już nie mówię o tunelach kolejowych, które teraz tutaj akurat na tym terenie jest mnóstwo, tak? Czyli to nie stanowi już takiego problemu, jak było kiedyś, kiedy mówiło się o wariantach tunelowych, to każdy mówi, jak drogo, czy sobie poradzimy. Dzisiaj w Polsce pokazujemy, że radzimy sobie z tunelami i te tunele budujemy. Najkrótszy odcinek to jest odcinek Wyczyszka Łososina, to jest odcinek, który można powiedzieć, że bez przeszkód, no i też nie miałoby problemu żadnego budowania już od Okocimia w stronę Gnojnika, tylko tutaj czekamy na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej i nie mamy jeszcze terminu podanego rozstrzygnięcia, także to jest taki najkrótszy odcinek, najbardziej naturalny, który można byłoby najszybciej budować, można powiedzieć, dlatego że z jednej strony będzie stanowił jakby takie... będzie kawałkiem zbiornika przy Uszwi, przed Brzeskiem, a z drugiej strony będzie droga wybudowana. Więc taki najbardziej naturalny, spokojny odcinek działałby kontynuacja już od Brzeska tej sądeczanki. Powiem tak, minister Stanisław Bukowiec jest całym sercem związany, tak jak tutaj Ula Nowogórska, pani poseł, związany z powstaniem tej sądeczanki, więc minister zmierza do jak najszybszego powstania sądeczanki. Ja też uważam, że powinniśmy budować jak najszybciej, natomiast jak patrzymy się z punktu i z perspektywy procesów budowlanych, przy czym trzeba powiedzieć najważniejszą rzecz, mamy decyzję środowiskową, to jest jakby klucz, tak? Rozbicie na 5 odcinków daje nam też możliwość alternatyw, przerzucania się, budowania, mamy wybór, tak? No to jeżeli zakładam, że będziemy mieli do roku, półtorej roku, to jesteśmy dzisiaj 26, 27, 28, 31, 32 rok, 33.
9: Budowa czy oddanie?
8: Oddanie pierwszych odcinków. Ja tak, bo ja powiem szczerze, że tak od razu mówię. Nie słyszałem, co mówił minister, bo mnie tu nie było. Natomiast powiem Wam tak, jestem dzisiaj z innym projektem, w projekcie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Mieliśmy naradę akurat z przewodniczącym Komisji Sejmowej w piątek Mirosławem Suchoniem w prawie pierwszego odcinku, czyli od Ariedynki, od Bielska Białej do Bulowicy, Kozy w Bulowice. I tam jesteśmy na momencie takim, że będziemy początek, pierwszy kwartał 27 składać już od RIT, ten pierwszy odcinek z czterech, gdzie podzieliliśmy Beskidzką Drogę Integracyjną. No i też będziemy przystępować do dużego przetargu na budowę pierwszego odcinka, więc coś, co się wydawało niemożliwe, co mówiono, że tylko żeśmy dobrze tu zrobili, tu żeśmy rozdzielili proces projektowy od procesu budowlanego. Tam jest w systemie oddzielnie projektuj, oddzielnie buduj. Tu jesteśmy w systemie projektuj, buduj. To też przyspieszy procedury przetargowe, no bo unikamy już innego przetargu, tak, na komasujemy i projektowanie, budowanie.
10: To czwarty odcinek, który dzisiaj podpisujemy w ramach inwestycji budowy nowej sądeczanki. Ważny element, dlatego że jeden z najtrudniejszych, jeśli chodzi o technologię, o przebieg, o lokalizację. W poprzednim wariancie, który był preferowany, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz poprzednia władza Ministerstwa Infrastruktury preferowała wariant, który miał omijać górę Just, ale był bardzo dewastujący, jeśli chodzi o przebieg z uwagi na zabudowania na te osiedla, te miejscowości, które miałyby być w dużym stopniu zniszczone, tam gdzie miały być zniszczone domy. Więc w tym wariancie chcemy sprawdzić, czy jest możliwa technologicznie, środowiskowo ten wariant, który mówi o przejściu tunelem pod górą Just. Jeżeli te analizy, które będą wykonywane przez firmę, która dzisiaj podpisuje to porozumienie, zostaną przyjęte, to wtedy będziemy właśnie realizować ten wariant z tunelem. Panie redaktorze, jesteśmy przygotowani, mamy zabezpieczenie finansowe, plan inwestycyjny, program inwestycyjny sięga kwoty ponad 7 miliardów złotych, on jest zarezerwowany. Natomiast jeżeli mówimy o kosztach, to warto wspomnieć o tym, że budowa Sądeczanki, odcinka 50-kilometrowego między Brzeskiem a Nowym Sączem, ma strategiczne znaczenie nie tylko dla mieszkańców tutaj tego subregionu sądeckiego, ale ma znaczenie strategiczne, patrząc pod względem rozwoju sieci komunikacyjnej całego kraju. Ja porównuję to do budowy Zakopianki i mówię tak, Sądeczanka ma większe znaczenie gospodarcze, turystyczne, jeśli chodzi też o kwestie bezpieczeństwa, jeżeli mielibyśmy porównywać te dwa zadania. Więc warto nawet czasem trochę więcej zainwestować, żeby powstała droga komfortowa, droga bezpieczna, droga, która będzie służyć nie tylko mieszkańcom Nowego Sącza i całej Sądecczyzny, ale wszystkim tym, którzy będą chcieli na przykład rozwijać biznes, rozwijać przemysł, żeby zbliżyć również szanse dla firm, które działają w regionie sądeckim, aby mogły one lepiej rozwijać swoją działalność i żeby zaprosić jeszcze większą ilość turystów, którzy będą mogli przyjechać w piękne Beskidy Sądeckie, będą mogli również skorzystać choćby z uzdrowisk, które mamy na tym terenie. Wiele aspektów, więc w tym przypadku ta inwestycja, jeżeli nawet będzie trochę droższa niż w tym pierwszym założonym wariancie, jest ważna i będzie realizowana. Jeszcze nam został do podpisania odcinek pierwszy, ten najkrótszy od Brzeska do Uszwi. Tam mamy odwołania do Kijo, więc trochę nam się to opóźnia, ale myślę, że w najbliższym czasie również ten piąty odcinek, tam już będzie na przygotowanie całego odcinka tej trasy, będzie podpisane. Znaczy myślę, że te dwa warianty, te dwa etapy, które w tej chwili ponownie sprawdzamy pod względem przebiegu, a więc wariant tutaj pod górą Just i wariant na odcinku Gnojnik Czchów, dokładnie Wyczyszczka, one na pewno nam opóźnią to zadanie, ale no warto to jeszcze raz sprawdzić, dlatego że powtórzę, ta inwestycja jest na lata. To nie jest inwestycja ad hoc, to jest ważna, strategiczna inwestycja i trzeba ją zrobić rzetelnie, trzeba ją zrobić dobrze, tak żeby służyła wielu pokoleniom kolejnych mieszkańców tego regionu i wszystkim tym, którzy będą chcieli podróżować tą trasą. Więc pewnie będą te dwa odcinki realizowane później, no bo trzy już mamy w tej chwili projektowane, dokumentacje się tworzą, ale nie sądzę, żeby to był aż tak odległy czas. Wierzę w to, że cała Sądeczanka będzie oddana wcześniej, dlatego że jak na razie wszystkie te prace i terminy, które zostały w ramach umów wynegocjowane i zgłoszone, one są dość dobre, więc ja liczę na to, że pójdą prace sprawnie. Nawet jeżeli będziemy oddawać Sądeczankę etapami, to już będzie to ulga dla wszystkich kierujących.
11: Ważna i dobra informacja, dlatego że to jest dzisiejsze podpisanie umowy jest zgodą na przebadanie wariantu społecznego, o który walczyli i mieszkańcy, i samorząd gminy Łososina Dolna, szczególnie pan wójt. I to jest rzeczywiście ukłon w stronę mieszkańców po to, żeby miejscowości Łososiny Dolnej i Tęgoborze nie dzielić przede wszystkim, żeby zmniejszyć ilość wyburzeń, żeby tak naprawdę dać również większe bezpieczeństwo. Cieszymy się, bo jest to rzeczywiście wsłuchanie się w to, co tak naprawdę do tej pory nie było słyszane. Więc cieszymy się, mamy nadzieję, że koncepcja, która zostanie opracowana, potwierdzi możliwość realizacji tego wariantu. Na to wszyscy liczą. No, a zobaczymy, jak rzeczywiście będzie końcowy etap tej koncepcji rzeczywiście dawał zielone światło, czy też będą jakieś problemy, ale na to musimy jeszcze zaczekać. Jakby to powiedzieć, niektórzy bardzo upierali się przy wersji przyjętej przez Generalną Dyrekcję, mówię tutaj o wariancie C, ale okazuje się, że w ramach istniejącej decyzji środowiskowej jest szeroki korytarz, który daje możliwość pewnych modyfikacji. I dlatego wsłuchaliśmy się w głos samorządowców, co też było bardzo ważne, bo samorządy się tak naprawdę między sobą porozumiały. Nie było dwóch głosów, nie było trójgłosów, głosów, mówiły jednym głosem i to należało uszanować. I cieszę się, że dzisiejszy dzień właśnie rozpoczyna się podpisaniem tego porozumienia, tej umowy.
12: Mogę powiedzieć, że nareszcie, tak bym to rozpoczął może tą swoją wypowiedź, natomiast ja się niezmiernie cieszę, że dochodzi do podpisania tej umowy na analizę Góry Just pod względem warunków głównie geologicznych, geotechnicznych, co do możliwości wykonania tunelu, bo o to nasz samorząd od samego początku zabiegał, o to walczył, żeby jednak ten przebieg Sądeczanki na odcinku od mostu w Kurowie tutaj do Łososiny Dolnej był brzegiem jeziora i przez górę Just z tunelem pod górą Just. I tutaj bardzo się cieszę, że dochodzi do podpisania tej umowy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Panu wiceministrowi Stanisławowi Bukowcowi, pani poseł Urszuli Nowogórskiej, która tutaj również o to zabiegała, jak i panu dyrektorowi Maciejowi Ostrowskiemu z oddziału krakowskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to ten właśnie przebieg, będzie analizowany w tym momencie, który jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, z tym, co myśmy wnioskowali od samego początku i również z głosami mieszkańców. Ten przebieg zagwarantuje nam, że gmina Łososina Dolna nie zostanie podzielona tą trasą na połowę, nie będzie nam ta trasa przecinała gminy, a szczególnie największych miejscowości gminy, jak Tęgoborze czy Łososina Dolna na pół. Natomiast to jest też jasno trzeba powiedzieć, to jest dopiero analiza i zobaczymy, co ta analiza wykaże, bo być może, że się okaże, że nie będzie takiej możliwości, ale jest ta wola, jest ta chęć, żeby te analizy przeprowadzić i jeżeli one dadzą pozytywny wynik, to będzie realizowany projekt tym właśnie wariantem, który jest proponowany przez samorządy. To jest wariant, który nie wchodzi w kolizję z zabudowaniami już istniejącymi w takim stopniu, w jakim wchodzi wariant C, który jest w tej chwili, można powiedzieć, wariantem preferowanym. Dużo mniej wyburzeń, to jest tylko kilkanaście w tym przypadku. Natomiast w przypadku wariantu C tych wyburzeń, z tego co dobrze pamiętam, nie chciałbym tutaj jakiegoś też fopa popełnić, ale jest ponad 50, jeśli chodzi o przebieg wariantem C. I to jest na pewno ten argument, którego się najbardziej obawiali mieszkańcy i również my jako władze samorządowe gminy Łososina Dolna. Także tutaj jeszcze raz słowa podziękowania do wszystkich, dzięki którym jest możliwe zlecenie tej analizy na przebieg tej trasy właśnie wariantem A, czyli wariantem proponowanym przez samorząd. Na pewno, to myślę, że tego to widać gołym okiem, że ruszyło coś, jakieś konkretne działania w tej chwili już są podejmowane, które myślę będą zmierzać z upływem czasu do finalizacji tej inwestycji i docelowego wykonania tej trasy, która na pewno zwiększy bezpieczeństwo i przyspieszy też dostęp do Krakowa, chociażby z naszej gminy Łososina Dolna. Dzisiaj jadąc do Brzeska to się jedzie około 45-50 minut, natomiast z Brzeska do Krakowa to jest około 20 minut, a odcinki są, jeśli chodzi o długość, mniej więcej porównywalne. Dużo jest wypadków tu na tej 75. Niestety tych samochodów przybywa. Ja to zawsze powtarzam, że dzisiaj ciężko znaleźć dom na terenie gminy Łososina Dolna, żeby był jeden samochód, jest ich kilka. Dawniej samochody, jak to ludzie starsi powtarzają, były luksusem, dzisiaj są zwykłym narzędziem pracy. I tutaj to zagęszczenie ilości samochodów na naszych drogach, w tym na 75. Jeżeli powstanie sądeczanka, na pewno to bezpieczeństwo się zwiększy i tych wypadków będzie dużo, dużo mniej.
3: Mówiła poseł Urszula Nowogórska i Adam Wolak, wójt gminy Łososina Dolna. Czy przebieg sądeczanki da się zmienić i czy powstanie tunel, to okaże się za 10 miesięcy. Nowa wystawa do obejrzenia jest w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W budynku głównym przy ulicy Jagiellońskiej zobaczymy ilustracje Witolda Chomicza, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej. O szczegółach mówią Justyna Stasiek-Harabin i Teresa Ortel, kuratorki wystawy.
13: Realizujemy projekt, który w naszych głowach rodził się chyba od dawna, chociaż to jest głównie głowa Teresy i Teresa na tym opowie. Ja bardzo się cieszę, że będziemy prezentować rzeczywiście kolekcję bardzo niezwykłą. Tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, nigdy wcześniej nie prezentowano jeszcze w ogóle publicznie. Jest to kolekcja ilustracji rzeczywiście do Rogasia z Doliny Roztoki, które wykonał Witold Chomicz, ale też do drugiej książki, może mniej znanej, ale także bardzo interesującej, dotyczącej też naszego regionu, czyli Szkoły nad Obłokami. Jest to projekt, z którym wiąże się wystawa, publikacja katalogu i wiele działań towarzyszących. Ważny dla naszego regionu z bardzo wielu powodów. I tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że oczywiście w pierwszej kolejności mamy do dyspozycji wspaniałe ilustracje, oryginalne ilustracje do dwóch książek, więc taki pierwszy zamysł to jest prezentacja po prostu wyjątkowych rysunków, akwarel i prac, które mają z pewnością walory estetyczne, które zachęcą do oglądania tak naprawdę, myślę, zarówno dzieci, jak i młodzież i w zasadzie wszystkie pokolenia. Szczególnie, że mamy tutaj bardzo mocny taki sentymentalny wydźwięk, biorąc pod uwagę faktycznie lekturę szkolną, którą czytałyśmy my, czytali Państwo, a pomimo tego, że nowe, młode pokolenia tego nie znają jako lektury, to liczymy, że zachęcimy właśnie do zarówno poznania książek, no i oczywiście oglądania ilustracji oraz w ogóle wykonywania książki ręcznie. Mamy teraz zupełnie inną technologię graficzną, cyfrową, natomiast my tutaj na wystawie mamy bardzo mocny wydźwięk na tworzenie książki w sposób od początku do końca manualny, więc to też wydaje nam się bardzo ciekawym aspektem. Ten projekt jest jednak o wiele bardziej istotny dla naszego regionu niż tylko kwestia prezentacji samych ilustracji, ponieważ w nim zawiera się bardzo wiele ważnych kwestii, które były istotne zarówno dla Marii Kownackiej, czyli znanej nam wszystkim pisarki skupionej głównie na literaturze dziecięcej, jak i właśnie dla Witolda Chomicza, który nie przez przypadek stał się właśnie partnerem w tym projekcie, czyli w ilustrowaniu tych dwóch książek. Myślę, że to Teresa Państwu opowie, jak to się stało i dlaczego właśnie oni współpracowali ze sobą. Zarówno jedna lektura, jak i druga dzieje się u nas w Beskidzie Sądeckim. Jedna ma akcję w Rytrze, w Dolinie Roztoki, druga na Niemcowej, w zasadzie nie wiem, myślę, że to też może być interesujące także dla nas tutaj w regionie, chociaż ma niewątpliwie taki wydźwięk ogólnopolski, że była to jedna z najwyżej położonych szkoła nad Obłokami, to jest miejsce historyczne, mowa o jednej z najwyżej położonych szkół w Polsce, chyba możemy tak powiedzieć, a na pewno tutaj w Beskidzie, do której w latach chyba 50. i 60. uczęszczały dzieci z okolic. I tutaj też...
14: Właściwie już przed wojną szkoła była otwarta, ale i po wojnie wznowiła swoją działalność.
13: Tak, więc tutaj mamy też taki, po pierwsze, bardzo mocny pedagogiczny akcent, też na pokazanie warunków życia, bo myślę, że też będą Państwo się zastanawiać nad tytułem wystawy, co oznacza muszka w bursztynie. Tutaj myślę, że może Teresa, oddam Tobie głos, bo Ty chyba będziesz najlepiej opowiesz, dlaczego taki tytuł. Wiem, że Państwa bardzo intryguje, dlaczego muszka.
14: Skoro rogaś,
13: to jest wszystko ze sobą powiązane, także Teresa.
14: Tu jest tyle wątków do poruszenia, że faktycznie może po prostu zacznę od tytułu. Muszka w bursztynie jest to zwrot ze wspomnień Marii Kownackiej, która w jednym ze swoich zeszytów zapisała, że odwiedził ją młody, bardzo sympatyczny nauczyciel ze szkoły i tak po prostu bezceremonialnie powiedział do niej, że skoro napisała książkę o Rogasiu, to niech napisze też o tej właśnie szkole. I pewnie w Kownackiej zagrały też sentymenty, bo ona była nauczycielką w szkole, też w bardzo trudnych warunkach uczyła w miejscowości, gdzie szkoły nigdy nie było wcześniej, więc na pewno jest tutaj też taka nuta biograficzna. Ale muszką w bursztynie jest też cała ta kolekcja, o której wspominała Justyna i pan dyrektor, ponieważ to jest taki zatrzymany sposób tworzenia ilustracji właśnie na przełomie lat 50. 60. Dzisiaj ta technologia książki wygląda zupełnie inaczej i myślę, że to będzie też świetna okazja zobaczyć te ilustracje, które moim zdaniem straciły trochę w wydawnictwach, a faktycznie one pięknie wybrzmiewają na tej wystawie, dlatego to jest kolejny powód, dla której warto ją zobaczyć. Ja jeszcze wspomnę, że mamy bardzo mocną datę otwarcia, bo to jest 11 września, a Maria Kownacka urodziła się 11 września 1894 roku, czyli otwieramy wystawę w dniu jej 132 urodzin. Więc myślę, że też to jest taki mocny akcent, podkreślający rolę właśnie Marii Kownackiej, ale nie byłoby tych książek tak naprawdę bez ilustratora, który dołączył nie przez przypadek i właściwie, kiedy zajęłam się tym tematem Szkoły nad Obłokami, bo o ile właśnie Rogaś jest bardziej znany, to jakby tutaj pomysł zrodził się przy szkole nad obłokami, to ja... Pewnie każdy, kto zajmuje się jakby regionem, kiedyś wpadł na taki genialny przecież pomysł, że stworzy sobie wzornik regionalny, bo przecież te wzory są tak potrzebne, używane i w marketingu, i w edukacji dzieci, i w działaniach promocyjnych, edukacyjnych. No więc po prostu stwórzmy wzornik. No i jakby gromadząc materiały, trafiłam na tą książkę Szkoła nad obłokami, pomyślałam sobie, kurczę, ale przecież to jest gotowy produkt, to jest gotowy wzornik, gdzie każdy rozdział kończy się finalikiem, który jest motywem regionalnym i zaczyna się bordiurą, która też jest po prostu wzięta, zaczerpnięta ze strojów, ze zdobień na meblach. No i bardzo mnie to zainteresowało, bo ja znałam jako dziecko Szkołę nad obłokami, ale znałam ją z ilustracjami Szancera. I dopiero właściwie po studiach poznałam tą książkę właśnie z ilustracjami Witolda Chomicza. I były takie dwa przełomowe momenty. Jedna to było, kiedy zobaczyłam, znalazłam w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej albumy ze zdjęciami Marii Kownackiej, właśnie z Niemcowej. Fantastyczna dokumentacja Niemcowej z lat 50. Mające duży walor też fotograficzny, bo Maria Kownacka bardzo się interesowała fotografią. I wtedy dotarłam też do Izby Pamięci i tam spotkałam się z listami, które Maria Kownacka dostawała od Chomicza i zobaczyłam, bo tak sobie myślałam na początku, że może to pani Maria Kownacka jakby stworzyła katalog tych finalików, że tak dobrze znała region, włożyła w to tyle pracy, a ilustrator po prostu stworzył te grafiki. Ale z tych listów wynikało, że nie, że to właśnie koncepcja tego, że to będzie w ten sposób zilustrowane, to jest autorstwo Chomicza i że on właściwie zrobił tą wspaniałą pracę, którą pewnie no niewiele osób powieliło po nim, żeby stworzyć taki katalog wzorów. I te wzory znalazły się w tej książce. I z tych listów też, no, kiedy już zobaczyłam jakby rolę tego ilustratora, udało mi się trafić na katalog wystawy w Krakowie Witolda Chomicza. Zwróciłam się do kuratorki tamtej wystawy, pani Magdaleny Laskowskiej, która się bardzo też tym tematem zainteresowała i jakby skierowała mnie do właściciela tej kolekcji, czyli do pana Zjada Raufa. I myślę, że takim drugim punktem bardzo ważnym jest właśnie inwentaryzacja tych zbiorów, którą przeprowadziłyśmy z panią Magdą. To właściwie ona była mózgiem całej tej operacji i ta inwentaryzacja pozwoliła przygotować wniosek i aplikować o stworzenie tej wystawy. Także, a taką pierwszą osobą, którą kontaktową w muzeum, która jakby ten katalog z inwentaryzacji widziała i też bardzo życzliwie zareagowała. Ja wtedy nie pracowałam w muzeum i byłam taką osobą z zewnątrz. To była pani właśnie Ania Florek z naszego działu wystaw, która właśnie też jakby zobaczyła potencjał tego tematu i stwierdziła, że musimy sprawę przekierować do dyrektora.
15: Tak, ja może jeszcze dodam, że naprawdę to jest dla nas o tyle ważne, że to jest już trzecie podejście skuteczne, ponieważ tak. To jest niezwykle istotne. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składałyśmy taki wniosek trzy razy, jak mówi się
14: podobno,
15: że...
14: Pierwszy raz w Piwnicznej to właściwie cztery.
15: No tak, to prawda. Natomiast jednak sprawdza się powiedzenie, że do trzech razy sztuka i ten... Cieszę się, że w końcu się udało. I to też jest bardzo istotne, bo dzięki temu właśnie, że mamy to dofinansowanie, możemy realizować zarówno wystawę, którą Państwo będą mogli oglądać już od piątku, ale też właśnie będziemy mogli rozdawać Państwu bezpłatnie, ponieważ jest to właśnie finansowane z projektu, katalog wystawy, który jest niezwykle cenny, ponieważ nigdy wcześniej ta publikacja nie została, to znaczy w ogóle ta kolekcja nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego, więc wiadomo, wystawy są, a później po trzech miesiącach już ich nie ma. Więc jest to dla nas bardzo ważne, bo oprócz oczywiście części katalogowej, którą Państwo zobaczą i która też ma... No też bardzo dziękujemy, bo to myślę, że to jest...
16: Edytorstwo,
15: no właśnie, to jest fantastyczny projekt, za który jesteśmy ogromnie wdzięczni osobie, która zajmowała się tym projektem od początku do końca, od strony graficznej. Jest to Andrzej Borkowski, grafik, któremu naprawdę bardzo wiele zawdzięczamy, który odpowiada zarówno za szatę graficzną katalogu, jak i za to, jak wystawa w wymiarze wygląda, zwłaszcza od strony dekoracyjnej, właśnie takiej aranżacyjnej, więc... Naprawdę chylimy czoła nad jego pracą i rzetelnością w tym projekcie.
13: No i właśnie oprócz tej części katalogowej mamy też bardzo bogate teksty, w zasadzie, które bardzo otwierają ten temat, pogłębiają go na wielu różnych poziomach. To jest też bardzo interesujące, że zarówno Witold Chomicz, jak i Maria Kownacka to były osoby, które były zakochane w regionie, to trzeba bardzo podkreślić, i które do przygotowania zarówno tych książek, ale też ilustracji bardzo się przykładały, to znaczy przyjeżdżały tutaj w nasze okolice, zachwycały się nimi oczywiście, bo mamy, trzeba przyznać, piękny region. Natomiast to była rzetelna, merytoryczna praca, która dała podwaliny do wykonania zarówno ilustracji, jak i książek, które w dużej mierze, nie mówię, że całkowicie, ponieważ mamy do czynienia z książkami, które są w jakiś sposób kreacją literacką, taką poetycką, natomiast zarówno jedna, jak i druga książka powstała właśnie trochę na bazie realnego życia, realnych informacji z regionu, bardzo mocnych, skrupulatnych wywiadów, w zasadzie etnograficznych, które pozwoliły na poznanie okolicznych, no po prostu tak, ludzi, kultury, historii. I te wątki się tutaj przewijają, także przyznaję, że czytanie tych lektur jeszcze raz, teraz, nawet jak jesteśmy dorosłe, daje nam ogromną też satysfakcję i też bardzo zachęcamy Państwa do zerkania jeszcze raz na te treści, bo one się teraz objawiają trochę w innych kategoriach, zwłaszcza, że książki bardzo się różnią, jeśli chodzi o

0: i w ogóle życia w bardzo trudnym regionie. Te książki też, to też jest bardzo ciekawe, one się różnią wizualnie.
1: Tak.
0: Proszę.
1: Ja jeszcze, może zanim przejdziemy do ilustracji, jeszcze nawiążę do tych twoich słów, że do jakby narracji zawartej w książce, ponieważ często te książki, zwłaszcza tutaj w regionie, spotykają się z takim zarzutem, że one nie są idealnie, dosłownie obrazem Rytra i obrazem Niemcowej. I tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że Kownacka przede wszystkim prowadziła tak narrację, żeby wyrazić pewne idee. I w Rogasiu ta książka, jakby kanwą jest Rytro, ale książka jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony przyrody, a Szkoła nad Obłokami jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony kultury ludowej. I tutaj Kownacka wykazała się dużym takim kursztem pedagogicznym i zrobiła takie dwa numery, Fortele stare jak świat, bo ona nie mówi tego wprost, to nie jest takie nachalne dydaktycznie, tylko na przykład właśnie w Szkole nad Obłokami wprowadza obcego, czyli wprowadza osobę, którą dzieci ratują, jest akcja. Te dzieci się zaprzyjaźniają z tą postacią starszego pana siwej bródki. On zdobywa ich sympatię, wyraża zachwyt ich działaniami, pomaga im w przygotowaniu teatrzyka, a na końcu wykrzykuje, że warto te skarby chronić i na końcu mówi, że on jest etnografem, czyli coś odwrotnego niż było stosowane wtedy powszechnie w państwie PRL, że przyjeżdżała odgórnie osoba, zwoływała wieś na wykład i ci ludzie tak jak w Konopiejce słuchali o tym, że słuchajcie, bo to są zabytki i wy je musicie chronić. I wiemy, że taki wykład spotkałby się niekoniecznie z uznaniem. Natomiast ona to zrobiła coś zupełnie innego. Ona tego obcego oswoiła, pokazała jako wartościową osobę, jako przyjaciela, a na końcu ta osoba już, która uzyskuje sympatię, wyraża tą ideę. Czyli zobaczmy, jak wspaniale poprowadzona narracja. I w tej narracji nie chodziło o dosłowność, tylko o wypuklenie właśnie tej idei. A o warstwie listu ilustracyjnej powie koleżanka.
0: Tak, to jest to też dla nas niezwykle interesujące i to bardzo wybrzmi na wystawie, ponieważ te ilustracje do obu książek, one się bardzo od siebie różnią. Zgodnie z tym, co Kownacka pisała w listach do Witolda Chomicza, jej zamysł był taki, aby Rogaś był bardzo taki miękki, malowniczy, pastelowy, kolorowy, pokazując właśnie te walory takie przyrodniczo-krajobrazowe. Natomiast Szkoła nad Obłokami, zgodnie też z takim charakterem życia w tamtym regionie, takim surowym, zimnym, chłodnym, tam też bardzo mocno ta zima wybrzmiewa w tej narracji, która jest najtrudniejszą porą roku i to naprawdę warto sobie też o tym poczytać w książce, bo te historie są naprawdę mrożące krew w żyłach, a jednak prawdziwe w dużej mierze, to Chomicz stosuje takie monochromatyczne grafiki i my na tej wystawie będziemy Państwu prezentować nawet nie same efekty tych graficznej właśnie pracy, tylko oryginalne prace tuszem oraz rysunki, ilustracje, czyli jego myśl taką przygotowawczą jako artysty, który zabiera się za jakiś temat, wybiera go i zastanawia się, jak to ugryźć, w jaki sposób to zaprezentować. I ta surowość graficzna, ta czerń i biel, one też tutaj świetnie właśnie działają i pokazują taką właśnie zupełnie inny kształt tego życia i tych czasów. No ale to też jest bardzo ciekawe, też zapomniałam się chyba o tym wcześniej powiedzieć, że dla Witolda Chomicza bycie tutaj w regionie było bardzo naturalne i wynikało z jego powiązań rodzinnych. Jego żona Stanisława z domu Zacharewicz pochodziła z Nowego Sącza i teść Witolda Chomicza był tutaj, Władysław Włodyga był tutaj nauczycielem w szkole, więc poruszamy jeszcze bardzo dodatkowo ciekawe wątki związane po prostu z sądyczanami, z sądyczanką, która związana z regionem, dlatego bycie Chomicza tutaj w regionie było po prostu czymś naturalnym, przyjeżdżał tutaj każdego roku na wakacje, zatrzymywał się, wiemy na pewno w willi w Rytrze, ale też w Szczawnicy, więc przy okazji właśnie też możemy Państwu pokazać to, jak bycie tutaj w regionie, jak zachwycanie się okolicą może zainspirować i inspirowało bardzo wiele osób do tego, żeby właśnie tworzyć książki, tworzyć ilustracje i też myślimy o tym w takich kategoriach, że nie jest to czas przeszły, bo te inspiracje wciąż są przecież bardzo istotne i mamy nadzieję, że ta wystawa przez tą właśnie wielowątkowość

wyjątkowość może stanie się też dla Państwa po pierwsze inspiracją do przyjeżdżania tutaj i to jest z pewnością taki wątek ogólnopolski, bo my nie chcemy się też ograniczać, jeśli chodzi o grupę odbiorców do regionu, co oczywiście jest jasne, że największą grupą na pewno będą osoby stąd i na to bardzo liczymy. Natomiast zarówno wydźwięk ogólnopolski lektury i ten sentymentalny rogaś, który gdzieś w naszej pamięci jeszcze tkwi, zwłaszcza w starszych pokoleniach, ale też piękno regionu.

0: odkrywać może też na nowo naszą okolicę i region, ale też wydaje mi się, że tutaj to, co mówiłaś Teresa o tym, jaki jest wydźwięk tej lektury, jeśli chodzi o szkołę nad Opłokami. To jest chronienie dziedzictwa narodowego, dziedzictwa takiego kulturalnego, niematerialnego, też w dużej mierze ludowego. To było ważne już w latach 50. Jeśli pomyślimy o tym teraz, w 2026 roku, ta idea i ta potrzeba chronienia tego jest jeszcze bardziej aktualna, w zasadzie dramatycznie aktualna, ponieważ świat, który oni jeszcze zamknęli w muszce, to znaczy ta muszka, którą oni zamknęli w tym bursztynie, wtedy, to teraz jak pomyślimy o tym, no to jeszcze to ma jeszcze chyba większe znaczenie i też przynajmniej zależy nam na tym, żeby w jakiś sposób uświadomić tą potrzebę zwracania uwagę też już od najmłodszych lat na to, co jest po prostu tutaj ważne.
1: Ja tylko na koniec wspomnę o panu Piotrze Kuliku, ponieważ tutaj, kiedy omawiała ilustrację, to właśnie nasunęło mi się to, że on jako pierwszy się podjął takiej interpretacji tych ilustracji i zrobił to bardzo dobrze, ponieważ najpierw pisał tekst swój do zbioru, do inwentaryzacji, a potem znaleźliśmy te listy w Izbie Pamięci Marii Kownackiej, gdzie dokładnie to, co jakby Piotr wyczytał w tych ilustracjach, Chomicz pisał, że chce zawrzeć. Czyli idealne po prostu odczytanie tych ilustracji. Więc ona naprawdę, troszeczkę uważniejsza lektura tych książek pozwala uchwycić ich wielowątkowość i do tego Państwa zachęcamy.
0: I zapraszamy serdecznie na wystawę. Nie zliczyłyśmy tak co do jednej, natomiast jest ich kilkadziesiąt. Myślę, że jeśli chodzi o ilustracje, no to jest ich około, ilustracje i prace malarskie to jest około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Tak. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj wasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które sugerują i pokazują jego zainteresowanie regionem, czyli bardzo mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu. Chomicz interesował się też fizjonomią, na przykład mamy piękny portret starszej kobiety,

0: bym się chyba nawet znalazła więcej niż dwie, ale powiem o tych dwóch, których pewnie wymieniasz, bo jedna z nich to jest makieta książki, tak zwana szczotka, czyli przygotowana książka, pierwsza wersja książki z rozkładem, typografią książki, tym jak zecer już w drukarni ma układać tekst, a jak ma układać ilustrację. Więc to jest taki unikat. Do tego ona w tej makiecie, te ilustracje nie są dosłowne takie same, jak się znalazły. To są dopiero szkice, pierwsze kompozycje. I więc są też tam ilustracje, które ostatecznie nie weszły do książki, którą my znamy z wydawnictwa. Więc jest to też taka bardzo duża ciekawostka. Jest tam bardzo ładna dana strona tytułowa, całkowicie zmieniona z takim medalionem Rogasia, więc jest to bardzo cenna rzecz. A druga książka to jest też Rogaś, w którym jest dedykacja Witolda Chomicza dla syna Jarosława. On właśnie przyjeżdża tutaj z tym synem. Ten syn też jest znanym takim miłośnikiem folkloru. Zamieszczał nawet jakieś teksty w ogólnopolskich pismach dotyczące regionu, między innymi o dyrektorze Ośrodka Kultury w Warcicach. Więc i on też prawdopodobnie wykonał przynajmniej część tych zdjęć, które są w albumach Marii Kownackiej. No bo skoro na zdjęciu jest Maria Kownacka i Chomicz, a wiemy, że był z nimi też syn Chomicza, to prawdopodobnie on robił te fotografie. Więc stąd też jakby pokazujemy tą książkę z dedykacją dla
1: syna. I oprócz tego po prostu w gablocie są dwie książki, te książki, żeby Państwo po prostu zobaczyli, jak wyglądają pierwsze wydania, które zdarzają się jeszcze do kupienia, natomiast nie jest to takie proste, zwłaszcza w przypadku Rogasia, bo Szkołę nad obłokami kupić jest łatwiej.
0: Bo ja też dopowiem, że ja do tej pory się spotykam z tym, że jak, nie wiem, byłam nawet wśród przewodników sądeckich, miałam spotkanie a propos tych książek, to oni byli zaskoczeni, czy co ja im pokazuję, że to nie są te książki, bo większość osób zna te książki w ilustracjach kolejnych ilustratorów, nie właśnie pierwszego ilustratora Witolda Chomicza. To też wynika z ówczesnej polityki drukarni, bo Chomicz zrobił taki trochę wyłom, ponieważ wtedy wszystko było planowane i było już odgórnie zaplanowane, kto powinien zilustrować te książki. Maria Kownacka, jakby w tych pierwszych wydaniach udało jej się przeforsować, że był to Witold Chomicz, ale w późniejszych już wydaniach drukarnia wymusiła na niej zmianę ilustratora, co spotkało się z oczywistym oburzeniem Chomicza.
1: No tak, Szkołę nad obłokami później będziemy kojarzyć z ilustracji Szancera, który jest na pewno jednym z najbardziej znanych ilustratorów w Polsce, a Rogaś z Doliny Roztoki był bardzo długi czas ilustrowany przez Grabiańskiego, którego też chyba bardziej kojarzymy z okładki, więc też przypominamy pierwsze wydania, no, które rzeczywiście na rynku nie funkcjonowały bardzo długo, ale no, wydają się być bardzo ciekawe właśnie przez to, że możemy pokazać oryginał.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy, tak poruszając się po takiej warstwie sentymentalnej, no bo wiadomo, że każdy z nas gdzieś tam pamięta te lektury z ław szkolnych. To jednak żałujemy, że przez te cztery dekady, można powiedzieć, a dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej. To przede wszystkim kształtowało wrażliwość na, tak jak tutaj właśnie wcześniej Panie powiedziały, na odczuwanie i afirmację przyrody, korzystanie tak naprawdę z tego bogactwego dziedzictwa naturalnego Sądecczyzny, ale przede wszystkim, tak jak tutaj zostało powiedziane, w kontekście drugiej lektury, to przede wszystkim ta ochrona dziedzictwa kulturowego. To jest to, co wyróżnia Marię Kownacką i co chciała przemycić tak naprawdę naszej świadomości poprzez te lektury. Zachęcamy nauczycieli, zachęcamy profesorów do tego, aby przychodzili ze swoimi uczniami na ekspozycję. To jest też taka, można powiedzieć, podróż sentymentalna po ich czasach szkolnych, ale przede wszystkim, tak jak tu powiedzieliśmy, to jest ogromny przekaz ładunku uniwersalnego, humanistycznego do nas. I myślę, że warto otworzyć się na ten przekaz. Żałujemy, że dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej.
3: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Wystawa czynna będzie do końca stycznia. Zawody biegowe z psami Skylos Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy.
4: Joanna Nosal-Hojnowska.
5: Michał Hojnowski.
6: Lucja Zając-Duda.
4: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend. W Świniarsku koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
3: Jaka trasa czeka na zawodników?
5: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
3: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
5: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jedną lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
6: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęg nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów, czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
3: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
5: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
6: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można chodziło, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warto tego.
7: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
3: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
7: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały.
5: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem i człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień. Trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w Świniarsku nie brakuje.
8: Dlaczego Świniarsko wybraliście na te zawody?
5: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych i wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
8: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
6: Dystansy mamy różne, w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
5: 2,5 km.
6: Też około 2,5 km.
5: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety i handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści i rowerzyści kończą ten bieg.
8: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
6: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
8: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
7: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki. i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
3: Zawody odbędą się w pierwszy weekend października. Info o zapisach znajdziecie na skyros.pl.
9: SK Małopolska News.
3: Michał Rejduch, zapraszam. Duża akcja służb ratunkowych w Nowym Sączu. W Sądeckim Parku Etnograficznym pojawili się strażacy, policjanci i górscy ratownicy. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Wspólne działania miały sprawdzić, jak radzą sobie służby w przypadku pożaru na terenie muzeum.
10: W trakcie ewakuacji pożar rozwinięty, widoczne jest zadymienie, mocne, silne zadymienie.
11: Zrozumiałem.
12: W środku co się znajduje?
13: W środku w zasadzie mamy tylko maszyny rolnicze na boiskach, troszeczkę jest ściana i trochę słomy.
12: Tak? Ale tu nie ma szans, żeby wejść do środka, pożar się rozwija.
13: Hydrant. Najbliższy hydrant jest tutaj zaraz, koło strony kościółka, tak, w tym lasku i drugi jest tutaj po drodze.
14: Starszy brygadier Słowony Wojta, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Ćwiczenia Skansen 2026. Są to ćwiczenia służb ratowniczych przy współdziałaniu z policją, pogotowiem ratunkowym, zarządzaniem kryzysowym w zakresie właśnie działań ratowniczych, działań gaśniczych związanych z pożarami i innymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w tego typu obiektach. Jest to związane z tym, że no są tutaj jednak obiekty historyczne, obiekty drewniane, obiekty, które w naszej nomenklaturze możemy nazwać łatwopalne, łatwo rozprzestrzeniające ogień. Z tego występuje duże ryzyko, zagrożenie rozprzestrzeniania się tego pożaru i co najgorsze uszkodzenia, zniszczenia tych obiektów historycznych, zabytkowych, łącznie z wyposażeniem, które się w nich znajduje. Od dłuższego czasu właśnie wprowadza się do działań ratowniczych również obszar z zakresu ochrony dóbr kultury. Oczywiście to jest związane z prewencją, profilaktyką, przygotowaniem obiektów pod kątem właśnie wykrywania sytuacji zagrożenia, ale również ewakuacji odpowiedniego zabezpieczenia i przeniesienia w miejsca bezpieczne tychże elementów. Dlatego tu też będziemy ćwiczyć właśnie ewakuację tych dóbr kultury, tych elementów pamiątkowych, zabytkowych, które się znajdują na tym obiekcie. Tak, no oczywiście tutaj są odpowiednie przepisy, które stanowią właśnie, w jaki sposób należy zabezpieczać tego typu obiekty. Jest tu zarówno po stronie muzeum, są osoby odpowiedzialne za właśnie przestrzeganie, nadzór nad przepisami przeciwpożarowymi po to, żeby właśnie uniknąć tego typu szkód i zniszczeń, które by mogły być wywołane pożarami. Tak, nie są to pierwsze ćwiczenia, które się odbywają tu w Skansenie, już oczywiście nie odbywają się one za często, jednak na tym obiekcie robiliśmy rozpoznanie. Zresztą ćwiczenie, które się teraz odbywa, jest zakończeniem całego procesu polegającego na tym, żeby właśnie zidentyfikować, rozpoznać wszelkiego rodzaju trudności, które mogą się tutaj pojawić. Między innymi również i z zaopatrzeniem wodnym. Mimo wszystko, że tutaj jest sieć hydrantowa, jednak w scenariuszu przewidujemy, że ta sieć hydrantowa może ulec uszkodzeniu. W związku z tym został ściągnięty, uruchomiony moduł związany z zaopatrzeniem wodnym, który ma przygotować właśnie podawanie wody, zasilania dla samochodów gaśniczych i od strony ulicy Lwowskiej z rzeki Łubinka będzie podawana magistrala wodna w celu zaopatrzenia tutaj samochodów prowadzących działania gaśnicze.
11: Młodszy brygadier Mateusz Górski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dzisiaj są ćwiczone 3 epizody. W pierwszym epizodzie ćwiczymy pożar budynku mieszkalnego. W tym budynku i tutaj budynków gospodarczych. W tym budynku dochodzi do silnego rozprzestrzenienia się pożaru. Jest to na terenie małym skansenu, więc tutaj wykorzystanie pierwszego rzutu siły środków, następnie pluton zaopatrzenia wodnego oraz powiatowy pluton zaopatrzenia wodnego oraz kompania gaśnicza Tympark. Pierwsze zastępy przybywają na miejsce, właśnie trwa rozwijanie linii wężowych oraz podawanie prądów gaśniczych. Następnie drugie założenie to w wyniku tego pożaru dwie osoby, które w początkowej fazie były w budynkach objętych pożarem, w wyniku obrażeń oddaliły się w miejsce nieznane, przebywają gdzieś na terenie leśnym, powiadomiły dyrektora muzeum, proszą o pomoc, nie mogą wrócić, a więc drugi epizod dotyczy działań poszukiwawczych tych osób. Trzeci epizod to ewakuacja dóbr kultury z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy, na Sądecki Park Etnograficzny. Ewakuujemy te dobra kultury przy wykorzystaniu dostępnych metod, zabezpieczamy przed warunkami atmosferycznymi oraz przed dostępem osób postronnych. Takie trzy epizody dzisiaj ćwiczymy. Tak, jak najbardziej. Myślę, że te zdarzenia, które tutaj występują, są jak najbardziej realne. Zresztą zawsze staramy się tak przygotować scenariusz, aby był realny. W pierwszej fazie pożar wiemy, że dookoła mamy budynki drewniane. Często tutaj obywają się różne wydarzenia, gdzie w tych budynkach są rozpalane ognie, czy to zarówno w chatach, więc takie zdarzenie jak najbardziej może wystąpić na tym terenie. Oczywiście w naszych terenach leśnych ciągle dochodzi do zaginięć osób, a tutaj my jakby na tym etapie doskonalimy swoje działania, współpracując z funkcjonariuszami policji, z GOPR-em, z okolicznymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych, chociażby ze względu na zasoby ludzkie, które te osoby posiadają. Jeśli mówimy o działaniach poszukiwawczych, to na pewno przestrzeń i obszar, na który te osoby mogą się znajdować, często brak konkretnej lokalizacji, stan psychofizyczny tych osób, które giną, oraz warunki atmosferyczne. Mówimy tu o niskich temperaturach, czy też zmieniającej się porze dnia i nocy. Oczywiście największym zagrożeniem jest rozprzestrzenienie się szybko tego pożaru na sąsiednie budynki, zniszczenie zabytków o znacznej wartości kulturowej. Mówimy też tutaj z naszej strony o wymaganym zaopatrzeniu wodnym do gaszenia tego typu pożarów. Jest to trudny teren. Zbiorniki wodne, czy też rzeki, które tutaj znajdują się, to wymagają znacznych zasobów, siły, środków, dalekich rozwinięć, przetłaczania bądź przepompowywania tej wody na te duże odległości, więc to wszystko są dla nas jakby problemy, które występują podczas tych działań. Oczywiście tak. Po pierwsze, każde ćwiczenia pomagają sprawdzić zdobytą już wiedzę, sprawdzić posiadany sprzęt, ale też pozwalają wypracować wnioski na przyszłość, co też prowadzi do jakby lepszego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
15: Starszy aspirant Aneta Mazur, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Rolą policji jest zabezpieczenie terenu działań gaśniczo-ratowniczych, jak również w drugim etapie akcja poszukiwawczo-ratownicza na terenach tutaj leśnych oraz zurbanizowanych. Policjanci zabezpieczają ruch, zabezpieczają drogi, tak by całe ćwiczenia mogły odbyć się sprawnie i bezpiecznie. Tak, oczywiście Sądecki Park Etnograficzny jest znany policji. Mamy tutaj rozpoznanie, wiemy jak poruszać się po tym rejonie, po tym terenie. Może się wydarzyć, gdyż życie pisze różne scenariusze, a my chcemy być przygotowani na każdy z nich, dlatego ćwiczymy różne warianty, różne możliwości, tak aby przy realnym zagrożeniu umieć prawidłowo postępować i wykonywać te działania sprawnie, tak aby zabezpieczyć tutaj teren i zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie. Tak, oczywiście, no różne rzeczy się zdarzają, dlatego my przygotowujemy się na każdą ewentualność, dlatego współpracujemy z różnymi podmiotami, tak aby te działania ewentualnie już w realnych zdarzeniach były sprawne i skoordynowane.
14: Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej. Sądecki Park Etnograficzny jako strefa de facto jest strefą niezwykle wrażliwą, jeżeli chodzi o sprawy, kwestie przeciwpożarowe. Tutaj posiadamy na wolnym powierzchu około 150 obiektów architektury drewnianej. 3 kościoły, 1 dwór, za chwileczkę będzie kolejny, ale przede wszystkim ta zabudowa związana z grupami etnograficznymi, które
16: niejako są reprezentatywne dla Sądecczyzny, więc zasób, jak również i kwestia ochrony tego miejsca są szczególne dla nas. Stąd też takie ćwiczenia, które dzisiaj są przeprowadzone, są dla nas niezwykle cenną lekcją ochrony przeglądową, jak się mamy zachować, jakie procedury odświeżyć i tak naprawdę co wdrożyć w przypadku, nie daj Boże, sytuacji zaproszenia ognia. Jeżeli chodzi o przeciwpożarowe zabezpieczenie, mamy wszystko, co jest możliwe, zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Kultury. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie PPOŚ-owskie, w zasadzie każdy obiekt jest wyposażony w czujki przeciwpożarowe. No, przydałby nam się oczywiście tutaj system fogu, zwłaszcza w budynkach sakralnych, które mamy 3 w skansenie, więc fog, czyli ten system tak zwanej mgiełki gaśniczej, byłby jak najbardziej wskazany. Natomiast my mamy dozór 24-godzinny, monitoring całego skansenu, więc widzimy, co dzieje się także i w tych porach nocnych. Tak, to jest przede wszystkim wyposażenie chałup i zagród. To jest rzecz, która dzisiaj w zasadzie na równym, w którym nie występuje. Niewątpliwie takie ćwiczenia przeprowadzamy w ramach pewnej prewencji, którą powtarzamy co kilka lat. Niedawno mieliśmy także ewakuację kościoła z Łososiny Dolnej, który jest także obiektem w Sądeckim Parku Etnograficznym w ramach działań, które zapobiegałyby i wdrażałyby pewien sposób ewakuacji w trakcie działań wojennych. Więc te ćwiczenia się permanentnie odbywają w skansenie. One muszą się odbywać, aby zapobiec sytuacjom, które są poważnym zagrożeniem, czyli zagrożenie ognia jest w przypadku skansenu sądeckiego, można powiedzieć, że tematem, który spędza nam sen z powiek. To z pewnością sytuacja w obiektach chronionych przez na liście UNESCO są to obiekty szczególnego nadzoru, więc wydaje się, że jednak one powinny mieć te podstawowe mechanizmy obrony, jak również i instruktaże, które są jakby wdrażane także przez odpowiednie straże, a szczególnie straż ogniową, a straż pożarną. Więc z pewnością do takich standardów myślę, że my nawiązujemy w skansenie sądeckim i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że chronimy te obiekty zgodnie z procedurami.
17: Po prawej stronie okna fotografia z służby wojskowej.
18: Proszę.
17: Obrazek komunijny obok.
19: I od razu różaniec.
18: Tak. To następny, proszę. Kolejny.
17: Po lewej stronie obrazek komunijny. Maszyna do szycia.
20: Sławomir Czop, Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu. Tak, dzisiaj oprócz tej głównej akcji pożarowej ćwiczymy też dwie inne akcje na terenie skansenu. Jedną z tych akcji jest właśnie kolejna ta akcja, którą dzisiaj ćwiczymy. To jest akcja ewakuacji dóbr kultury z wybranego, wytypowanego obiektu. I tak właśnie w tym momencie możemy zaobserwować całą akcję, jak to się odbywa. Jest to, zaznaczam, akurat nie jeżeli chodzi o akcję ewakuacji dóbr kultury, akcja planowa, więc tutaj nie towarzyszy nam ta kwestia presji czasowej, tylko to jest typowo ćwiczenie na wypadek, gdyby jakieś zagrożenie miało się pojawić. W tym momencie możemy zaobserwować, jak wynoszone są eksponaty z jednego z obiektów. Te eksponaty są przenoszone do specjalnie przygotowanego przez Szkołę Aspirantów w Krakowie namiotu. Tam są odpowiednio pakowane, a następnie pakowane później do skrzyń i przewożone w miejsce, które jest do tego wyznaczone na dzisiejsze ćwiczenia, w miejsce oddalenia. Oprócz tego miejsca oddalenia, które mamy wytypowane tu na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, jest jeszcze jeden ważny obiekt w dniu dzisiejszym przy tej ewakuacji. To jest specjalny kontener, który został też przewieziony przez Szkołę Aspirantów z Krakowa i tam druga część tych eksponatów jest właśnie ewakuowana. Musimy rozważyć dwa rodzaje tych akcji. Akcja, która jest powiedzmy pod presją czasu działamy, lub też akcja, tak jak dzisiaj, którą ćwiczymy, taka planowa, czy powiedzmy wiemy, że może nastąpić zagrożenie i w tym momencie to zagrożenie gdzieś tam następuje i ewakuujemy, w pierwszej kolejności oczywiście ewakuujemy te zbiory, które są dla nas najważniejsze. Mamy tak naprawdę podzielone zbiory na 3 kategorie, ta najważniejsza. ale najcenniejsze zarazem i te właśnie w pierwszej kolejności są ewakuowane w dniu dzisiejszym. Ważne też jest, jakimi środkami to ewakuujemy, następnie jak one są zabezpieczane. To dzisiaj właśnie próbujemy przećwiczyć. Zaznaczę też, że to nie jest pierwsze tego rodzaju działanie, bo staramy się takie ćwiczenia przeprowadzać co jakiś czas, tak że powiedzmy te doświadczenia i z każdego ćwiczenia też wyciągamy kolejne wnioski, co powinniśmy doskonalić, co powinniśmy poprawić. Dzisiaj bardzo się cieszymy, że mamy to wsparcie oprócz pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej. Też w akcji ewakuacyjnej biorą udział strażacy sądeccy, ale również strażacy Szkoły Aspirantów z Krakowa.
3: Sądecki Park Etnograficzny jest największym tego typu muzeum w Małopolsce. Zabytkowe obiekty są rozmieszczone na około 21 hektarach. Specjalistyczną opiekę medyczną będą miały psy ratownicze z małopolskich jednostek OSP, także z regionu sądeckiego. Leczeniem i rehabilitacją zajmie się Krakowski Uniwersytet Rolniczy, a pieniądze wyłoży samorząd naszego województwa. Specjalna umowa w tej sprawie jest już podpisana.
0: Zbigniew Arendt, jestem dyrektorem Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzisiaj podpisaliśmy umowę, jeżeli chodzi o leczenie i opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami ratowniczymi, które są własnością ochotniczych straży pożarnych. Taką opieką zostanie objętych 32 psów. Są to psy szczególne dla nas, dla społeczeństwa, ponieważ one służą poprzez swoją służbę, są narażone na różne urazy, na różne obciążenia, na różne choroby. Jeżdżą po całym świecie, po całej Europie, często trafiają do klimatów innych niż u nas, a więc są też narażone na inne patogeny, na inne bakterie, na inne pasożyty. No i te psy będą u nas leczone. Będziemy je leczyli w formie emergency, czyli takich przypadków nagłych, powypadkowych, pourazowych, ale też obejmiemy te psy standardową opieką lekarsko-weterynaryjną, a więc systematyczne kontrole, kontrole chociażby po przyjeździe z takiej misji. Dysponujemy dobrze wyposażoną kliniką. Ta klinika uniwersytecka działa w Krakowie od ponad 2 lat. W tej chwili naprawdę mamy bardzo dużo pacjentów, nie musimy się reklamować, ale dla tych pacjentów szczególnych, które służą społeczeństwu, które są narażone na takie urazy, a więc z powodu swojej ciężkiej pracy, szczególnie będziemy je tutaj traktowali i otaczali opieką. Bardzo się cieszymy, ponieważ wiadomo, usługi lekarsko-weterynaryjne są dosyć kosztowne, jak wszystkie usługi lekarskie. To często jest duże obciążenie dla właścicieli tych psów, dlatego się cieszymy, że w Urzędzie Marszałkowskim znalazły się specjalne środki, aby wspomóc tych właścicieli w procesie leczenia tych pacjentów.
21: Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podpisaliśmy dzisiaj porozumienie z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest jednostką należącą do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącą opieki nad psami, funkcjonariuszami, które są wykorzystywane do akcjach ratowniczych prowadzonych przez Straż Pożarną, przez ochotnicze jednostki Straży Pożarnej.
22: Na czym ona polega?
21: Te psy wykorzystywane są w różnych warunkach. W rezultacie jest duże zagrożenie, że będą przenosić ze sobą różnego rodzaju mikroorganizmy, wirusy podczas poszukiwań. Oczywiście są narażone na ich działanie. My będziemy przeprowadzać diagnostykę w klinice, czy jest akurat zdrowy i następnie będzie mógł wrócić spokojnie do służby, a w przypadku, kiedy zachoruje, będziemy leczyć w naszych klinikach te zwierzęta.
23: Adam Szlachta, OSP GRS Nowy Sącz.
24: Powiem szczerze, że opieka weterynaryjna jest jedną z takich kwestii, no, bardzo często nie pierwszoplanowych, ale sytuacje, które się zdarzają bardzo często w pracy ratowniczej, właśnie pokazują, jak ważnych. Nasze psy wykonują bardzo ciężką pracę, czy to w terenie, czy na gruzowiskach. Niestety nie jesteśmy w stanie im zapewnić 100% bezpieczeństwa tej pracy. Bardzo często dochodzi do jakichś przecięć, do jakichś nadwyrężeń, ale też bardzo często ścieramy się z takimi trudniejszymi przypadkami, gdzie nasz piesek łapie jakiś nowotwór bądź inną chorobę zakaźną. Wtedy bardzo często ta szybka przede wszystkim pomoc weterynaryjna, ale też i profesjonalna, no jest bezcenna.
22: To spotkanie dzisiaj to jest taki kamień milowy w stronę tego, żeby jeszcze więcej tym psom pomagać?
24: Tak, ja myślę, że ogólnie z takim bardzo dużym optymizmem obserwujemy to, co się dzieje wokół tej ratownictwa psiego, tak to nazwijmy. I tak naprawdę w Warszawie i te zmiany legislacyjne jakby wpisują się w ten całokształt właśnie tych zmian. Mamy oczywiście nadzieję na to, że to będzie dalej w tym kierunku szło. Tutaj muszę powiedzieć, że i złożyć też jeszcze raz duże podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego, dla Marszałka za to, że kontynuują tą inicjatywę, za to, że w dalszym ciągu to wsparcie jest kontynuowane i co najważniejsze jeszcze jest poszerzane. Także mam nadzieję, że przyszłość przyniesie dla przewodników jeszcze większe jakby wsparcie, bo naprawdę jego potrzebują, a tak jak też to wspomniałem na spotkaniu, nasze województwo przoduje w całej Polsce, jeśli chodzi o ilość zespołów certyfikowanych, które realnie mogą wspierać akcje ratownicze na terenie całego naszego województwa.
1: Jerzy Herma, przewodnik psów ratowniczych w strukturach OSP, instruktor i egzaminator Komendanta Głównego Państwa i Straży Pożarnej.
2: Co to dla Państwa jako strażaków oznacza dzisiaj podpisanie tych dokumentów?
1: Dzisiaj to tutaj wrzące meteoryt spadł w kynologię ratowniczą, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ przez 18 lat mojej kynologii ratowniczej, która w sierpniu właśnie ten jubileusz obchodziła, nie mieliśmy takiego wsparcia. Leczyliśmy psy z własnego budżetu prywatnego i bardzo wielu przewodników w przeciągu ostatnich 3 lat tutaj w województwie małopolskim, 5 świetnych przewodników psów ratowniczych w strukturach OSP zrezygnowało z bycia dalej w kynologii ratowniczej ze względu na ilość ponoszonych kosztów i czasu z prywatnego budżetu kosztem rodziny. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień zatrzyma odchodzenie przewodników psów ratowniczych ze struktur OSP i pozwoli, żeby wrzucić chociaż troszkę w to, by ten budżet rodzinny, domowy, prywatny nie był uszczuplany na leczenie psa ratowniczego, który służy tak naprawdę wszystkim, całemu naszemu społeczeństwu i służy też państwu, więc to jest naprawdę ogromny krok w kynologii ratowniczej, że te nasze psy ratownicze będą mogły być leczone z budżetu, a nie z prywatnego portfela przewodników.
2: Dzisiaj czuje się pan właśnie tak doceniony przez państwo?
1: Czuję, że mój pies został pierwszy raz bardzo doceniony przez państwo, pomimo tego, iż jeszcze jest psem pracującym, ratowniczym. Życzę mu, żeby jak najdłużej pracował właśnie w takiej kondycji, jaka jest, ale w jakim stopniu będzie miał zagwarantowaną tą emeryturę, chociaż weterynaryjną, kiedy odpukać niemalowane, coś nam się podzieje zdrowotnie, somatycznie i będziemy mieć to wsparcie.
3: Porozumienie zostało podpisane między Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 8 jednostkami OSP z Małopolski. Można sobie przypomnieć dzieciństwo. W niedzielę na lądowisku Areolach w Jasiennej w gminie Korzenna koło Nowego Sącza odbędą się zawody latawcowe. Impreza przeznaczona jest dla wszystkich fanów dobrej zabawy, bo nie ma ograniczeń wiekowych.
4: Wiechek Szewczyk, współorganizator zawodu 10 latawcowych o puchar wójta gminy Korzenna.
5: Impreza już niebawem, bo 4 października. Mamy nadzieję, że będzie dobra pogoda, bo ta pogoda jest dość kluczowa, jeżeli chodzi o powodzenie takiej zabawy.
4: Od najmniejszego lotnictwa po wielkie ta pogoda miała bardzo wielki wpływ na latanie. Pogoda na te zawody latawcowe jest zamówiona.
5: Potrzebny jest wiatr, taki umiarkowany, żeby latawce latały?
4: Taki wiaterek w granicach 5 metrów na sekundę jest najbardziej odpowiedni. Najwyżej te latawce latają i bardzo spokojnie.
5: Zapraszamy do udziału najmłodszych. To jest taka rywalizacja przeznaczona dla dzieci?
4: Zaczynamy od grupy wiekowej od 0 do 7 lat. Niekoniecznie trzeba umieć chodzić, żeby puścić latawiec. Z pomocą rodziców tu się niejednokrotnie taka sztuka udawała.
5: A jeżeli chodzi o rodzaje latawców, będzie podział na kategorie płaskie, skrzynkowe?
4: Kategorie latawców płaskich podzieliliśmy na grupy wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa to jest od 0 do 7 lat. Drugą grupę mamy od 8 do 13 lat. I najbardziej zaawansowani zawsze byli uczestnicy w wieku 14-17 lat. Również zapraszamy wszystkich po 18 i to w wieku od 18 do 100 lat. Każdy może ten latawiec tutaj na Jasiennej wypuścić.
5: Wypuścić i spróbować porywalizować. Co będzie oceniane w tych zawodach?
4: Zawody latawcowe są oceniane zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie Centrum Kultury Korzennej. Oceniana jest przede wszystkim pomysłowość, wykonanie, czyli pierwszy aspekt, ocena techniczna i następnie ocena w locie. Również dodatkowe urządzenia, które na przykład zapewniają zrzut skoczków spadochronowych, modeli latających, również dodatkowo jest punktowana.
5: Jeżeli chodzi o budowę takiego latawca, został nam właściwie tydzień do rywalizacji. Zdążymy?
4: Jeśli chodzi o latawce mniej skomplikowane, latawce płaskie, to podejrzewam, że bezproblemowo można taki latawiec w ciągu 2-3 godzin nawet zbudować i następne 2-3 godziny poświęcić na ustawienie tego latawca i oblatanie go, tak to umownie nazywamy.
5: Sprawdzić, czy w ogóle lata.
4: Czy poprawnie lata. To, że poleci, to jest prawie pewne. Natomiast czy poprawnie lata, więc nie holendruje, utrzymuje tor lotu i wznosi się w zależności teraz od prędkości wiatru lub prędkości biegnącego.
5: Ja podejrzewam, że słuchają nas zarówno ci, którzy w dzieciństwie już bawili się latawcami i o budowie latawców wiedzą wszystko, ale być może słuchają nas też tacy, którzy nigdy się w to nie bawili i chcą spróbować po raz pierwszy. Dzisiaj internet daje duże pole do popisu. Jeżeli ktoś nawet nie wie, jak zbudować latawiec, to pewnie taką instrukcję znajdzie.
4: Bez problemu można znaleźć w wyszukiwarkach różnego rodzaju konstrukcje latawców. Ja tutaj sugerowałbym, żeby zaczynać, jeżeli ktoś zaczyna w tym momencie, od latawców tak zwanych maltańskich. To są latawce, które bardzo poprawnie latają, nie wymagają wielkiego nakładu pracy i można szybko i skutecznie ten latawiec zbudować.
5: Nie zapominając o kolorowym ogonie, który pełni bardzo ważną rolę w tym, żeby latawiec latał poprawnie.
4: Ogon stabilizuje w głównej mierze lot latawca, natomiast dodatkowo bardzo mile widziane i punktowane jest w ogóle malowanie tego latawca wedle własnej inwencji.
5: Tak sobie myślę, że przygotowanie tego latawca w tym tygodniu to może być świetna okazja do tego, żeby spędzić trochę czasu rodzice z dziećmi.
4: No na pewno można poświęcić i coś zbudować wspólnie, z czego myślę, że przede wszystkim rodzice będą zadowoleni, którzy współuczestniczą w tworzeniu tego dzieła.
5: My tutaj mówimy o zaproszeniu na zawody. Zawody odbywają się już po raz 10. Macie spore doświadczenie. Zwykle w dniu zawodów na Jasiennej jest bardzo gwarno i bardzo radośnie.
4: No, gościmy tutaj i 50 latawców, czasami więcej. Cała impreza kończy się dość widowiskowo, kolorowo konkursem, który latawiec poleci najwyżej.
5: Czyli lepiej nie oszczędzać sznurka, zostawić sobie sporą szpulę.
4: Były przypadki, że zawodnicy między sobą nawet sznurek pożyczali. Rywalizacja, zdrowa rywalizacja. I takiej tutaj pilnujemy. O 10:00 rozpoczynamy ocenę latawców.
5: Trzeba się gdzieś wcześniej zapisywać, czy po prostu zapisy będą przyjmowane w dniu zawodów na początku?
4: Dobrze jest zgłosić chęć udziału na stronie Centrum Kultury w Korzennej. Tam jest stosowny formularz. Natomiast byle zdążyć przed 10:00, żeby można było zapisać się na listę startujących. Organizujemy te zapisy również tutaj na miejscu.
5: Są przewidziane nagrody?
4: Przewidziane są nagrody dla młodszych grup wiekowych, dla wszystkich uczestników. Przewidziany jest również tutaj poczęstunek zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jasiennej i będziemy również zapewniać jakieś schronienie w razie wiecznej czy gorszej pogody.
5: A dla tych, którzy już dotrą na lądowisko w Jasiennej, dodatkową atrakcją z całą pewnością będzie możliwość zobaczenia hangaru i tych maszyn, które w tym hangarze stoją.
4: Jako ośrodek szkolenia lotniczego dysponujemy tutaj kilkoma ciekawymi samolotami. Na co dzień na Jasiennej uczymy latać, natomiast w niedzielę 4 października całe lądowisko jest do dyspozycji dzieci i młodzieży.
3: Materiał przygotowała nasza reporterka Justyna Świderska. Ja przypomnę, że zawody na lądowisku w Jasiennej już w najbliższą niedzielę od godziny 10:00. Przed nami kolejna odsłona literackich podróży z Sądecką Biblioteką Publiczną. Jesienią zaplanowano spotkania z literaturą włoską.
6: Już z samym pierwszym dniem października rozpoczynamy nowy kwartał, promocję literatury i kultury włoskiej. Będą dwie akcje promocyjne, żywe książki Zdobądź Literacką Moc oraz literacki Escape Room. Podczas zabawy, można tak powiedzieć, żywych książek spotykamy literackiego bohatera. Teraz będzie to Beatrice oraz Orland z renesansowego eposu Ludowika Ariosty. Bohaterowie opowiedzą krótką historię ze swojego życia. Na tej podstawie stworzone są pytania, uczestnicy zabawy odpowiadają na te pytania i zdobywają kartę mocy, literacką kartę mocy. Kto zdobędzie wszystkie karty mocy, czeka na niego gwarantowana nagroda na zakończenie całego projektu. Oprócz tego, wypożyczając w tych dniach 1 do 2 października książkę literatury włoskiej, można zdobyć też dodatkową kartę MOC.
3: No i też czeka Escape Room, do którego będzie można wejść od soboty do przyszłego piątku. Co to takiego, co tam na nas czeka?
6: Czekają na nas zagadki, tak naprawdę bardzo dobra zabawa z literaturą, z kulturą, bo przecież jest bardzo bogata kultura Włoch. Tutaj podkreślam, że nie trzeba znać właśnie szczegółów z tej literatury włoskiej, ponieważ będą fragmenty, na których uczestnicy będą pracować, więc proszę się nie obawiać, że sobie nie dacie rady, ponieważ każdy, kto tylko spróbuje i ma odrobinę chęci łączenia faktów, szukania podpowiedzi w całym tym pokoju, który będzie przygotowany, ukończy zabawę i zdobędzie tytułowy klucz.
3: Mówiła Dorota Wcześny z Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Czekali dłużej, ale się doczekali. Chodzi o fanów grzybów z naszego regionu. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił, głównie przez suszę. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale można już coś znaleźć. Pojawiają się m.in. rydze, mówią grzybiarze z okolic Nowego Sącza.
7: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć. Raczej już sprawdzone miejscówki, dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano, zanim inni grzybiarze mnie ubiegną. Koszyk wiklinowy na pewno i nóż, żeby te grzyby przycinać. Zdecydowanie mniej jak na razie. Na pewno pogody. Po prostu było zbyt sucho, żeby one jeszcze urosły. Ale myślę, że wszystko przed nami.
8: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić. Z tego co widzę, pojawiają się pierwsze grzyby niejadalne bądź trujące, co jest dobrym znakiem, ponieważ jak tylko te grzyby się pojawiają, to jeszcze lada moment i miejmy nadzieję pojawią się borowiki, ale dzięki Bogu pojawiły się już rydze, czyli te grzyby, z których słynie Beskid Niski, Beskid Sądecki. Jest to takie nasze rude złoto, takie złoto naszych lasów jodłowych, bukowych. Te grzyby są bardzo smaczne, bardzo pyszne, przyrządzać je możemy na wiele różnych sposobów, bo owszem, smażyć na maśle bądź na gęsinie, możemy je też marynować, no i możemy je przede wszystkim kisić. Kiszone rydze to jest rarytas. Owszem, wymaga to dość dużo długiego czasu, też obróbki, potem samo kiszenie trwa 2-3 miesiące. Natomiast no, potem w zimowy wieczór, kiedy zjemy na przykład żur na kiszonych rydzach albo takiego kiszonego rydza do jakiegoś mięska, no to człowiek sobie przypomina po pierwsze wycieczki leśne, jesienne, a po drugie no, ten smak jest nie do podrobienia, kiszony rydz. No, żyję w Beskidzie Niskim już 20 lat, w związku z czym mam swoje miejscówki. Niemniej popadam w kompleksy, kiedy widzę, że ja wyszłam z tego samego lasu z 1/3 koszyka i to takich marnych rydzów, a za mną idzie wytrawny grzybiarz, który stąd pochodzi i on przynosi 2 wielkie kosze i ja na przykład mam takiego pana Andrzeja i mówię: panie Andrzeju, czy musiał pan zrobić to teraz? Nie mogłem stąd wyjść. Musi pan mnie wprowadzać w kompleksy. No. Jest to frustrujące, ale jest to też piękne, bo sama wyprawa do lasu, przebywanie na łonie natury, to jest coś, na co trzeba robić, co trzeba polecać innym ludziom, co warto robić z rodziną, ze znajomymi. I to jest najlepsza forma odpoczynku, właśnie takie wyjście do lasu, niekoniecznie nawet po to, żeby znaleźć grzyby, ale odpoczynek wśród drzew, wśród śpiewu ptaków, a teraz jeszcze na to wszystko mamy rykowisko, więc czasem można się przestraszyć, ale jak już tak usłyszy się ryczącego byka, ryczącego jelenia, no to tak człowiek sobie uświadamia, że jest taki malutki w stosunku do natury, do przyrody.
9: Dzień dobry, Barbara Miernik, restauratorka. No, rydze to są wyjątkowe grzyby, które w Beskidzie Niskim, w Beskidzie Sądeckim wysypują jesienią bardzo oficie. My w swojej restauracji, w Starym Domu Zdrojowym Wysowej Zdroju, przyrządzamy wiele potraw. No, klasyka to oczywiście rydze smażone na klarowanym maśle, niekiedy na gęsim smalcu. Robimy żur na kiszonych rydzach, który jest absolutnym hitem w Polsce. ponieważ niewiele osób potrafi kisić rdza, a jeszcze mniej potrafi ugotować z tego dobrodziejstwa żur. Oczywiście rdzę marynujemy, a jeszcze robimy pierogi z rdzami i cepeliny z rdzami. Jak to się niektórzy śmieją, nie robimy jeszcze z rdzów lodów, ale to kwestia czasu i tego się nauczymy również. Goście bardzo sobie chwalą wszelakie potrawy z rdzami, no bo jak wiemy, rdze są bardzo szlachetne, mają wspaniały zapach, kolor, no i nadają się do przyjęcia przy różnych okazjach i podczas urodzin, podczas różnych jubileuszy, no ale nie tylko. Goście przyjeżdżają do nas na rydze pod różnymi postaciami, a specjalnie przemierzając nawet paręset kilometrów, aby w weekend wolny zasiąść u nas do stołu i z przyjaciółmi czy z rodziną skosztować tych delicji. Możemy jeść je cały rok pod warunkiem, że umiemy je przetworzyć i przechować. Absolutnie najlepszym momentem jest październik, ponieważ rydze lubią się wysypywać po pierwszych chłodnych dniach, nawet i po przymrozkach. Oczywiście muszą mieć sporo wilgoci, w związku z tym najczęściej rosną przy potokach, przy strumieniach. No, u nas w Starym Domu Zdrojowym mamy rydze cały rok. Nie wiem, jak to będzie w tym roku, ponieważ są wyjątkowo kapryśne ze względu na małe opady, niskie opady deszczu, ale już się pojawiają. Co robimy z tymi grzybami, żeby je mieć cały rok i żeby gości rozpieszczać przez cały rok? Oczywiście je przede wszystkim kisimy. Kiszone rydze zostały przeze mnie wpisane, dzięki staraniom moim, zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego, więc to jest to produkt w tej chwili z marką i cieszy się dużą popularnością. Oprócz tego oczywiście je marynujemy. Marynujemy je klasycznie, ale z dodatkiem miodu, ponieważ wtedy ta zalewa jest delikatniejsza. Oczywiście miodu prawdziwego, my używamy wielokwiatowego. Marynujemy je również łącząc je z pomidorami i nazwałyśmy je rydze z buja Wasyla. Cóż jeszcze robimy z rydzami? Jakie przyprawy lubią rydze? Rydze ze względu na to, że są bardzo szlachetne, niewiele potrzebują, żeby właściwie smakować. Same mają posmak orzechów. Dodajemy do nich sól i

warunki do tego, aby wzrastać, szczególnie w tych miejscach takich uwilgotnionych, czyli tak jak w tej chwili mamy porę, gdzie trochę tego deszczu się pojawiło. No i cechuje go to, że te walory smakowe, niektórzy nawet wyczuwają pewnego rodzaju posmak orzecha, to, że jest no, ten owocnik bardzo taki twardy, do tego już aromatyczny, no tak jak każdego rodzaju pewnego no, myślę, wymagania czy specyfiki, jeżeli chodzi o walory smakowe, no, jest też bardzo dobrze odbierany przez część amatorów grzybogrania. No, nie można powiedzieć, że jest go więcej. Na pewno drzewostany te jodłowe, gdzie występuje dużo większa wilgotność, jak na przykład właśnie w tych borowych, sosnowych, sprzyja temu, żeby tego rydza było w porównaniu do innych terenów troszeczkę więcej. Czyli tak, mamy odpowiednią wilgotność, bo musimy pamiętać, że każdy grzyb, którego widzimy, to jest postać owocnika, a ta grzybnia rozwija się w tej sferze gleby. Do tego, aby dobrze mogła ta grzybnia się rozwijać, a co za tym idzie uzewnętrzniać w postaci owocników, muszą być odpowiednie warunki, czyli mamy wilgotność, dodatkowo pojawi się wyższa temperatura, no to myślę, że to grzybobranie, na które tak czekamy, jeszcze przed nami. Pierwsze w ogóle planowanie takiego grzybobrania i wyjścia, no, wiąże się z tym, abyśmy odpowiednio się ubrali. No, mamy warunki tak jak w naszych okolicach, warunki górskie czy podgórskie, to podstawą dobre buty. Nie ulega wątpliwości, a szczególnie teraz w okresie jesiennym pojawia się mgła, czyli ograniczona widoczność, czyli musimy na to swego rodzaju przejście, tą trasę zaplanować, żeby wiedzieć i pamiętać o jakichś miejscach charakterystycznych, gdzie przemieszczamy się, gdzie zaparkowaliśmy samochód. Góry mają to do siebie, że jest pewnego rodzaju wyznacznik, gdzie możemy w sytuacji, jak jeżeli utracimy jakąś świadomość, gdzie jesteśmy, żeby jednak schodzić w dół do dolin, tam albo dojdziemy do jakiejś miejscowości, albo przynajmniej do takich dróg, szlaków komunikacyjnych, gdzie ktoś nam może pomóc. No i jednak nieodzownym dzisiaj naszym takim elementem wyposażenia jest telefon. Czyli tutaj zarówno to bieżące położenie możemy śledzić, jak i wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje, które także ze środowiska leśnego pojawiają się, bo trzeba pamiętać, że można nieodpłatnie pozyskać z banku danych o lasach taką mapę, gdzie możemy zlokalizować się, gdzie jesteśmy. Czyli to bezpieczeństwo to jest ubiór, no i też świadomość tego terenu, rozpoznanie terenu, w którym się będziemy poruszać. Na pewno to zalecenie, aby ścinać, tak, czyli aby ten fragment właśnie tej grzybni, która jest osadzona na tym korzeniu, żeby ona pozostawała, żeby dalej ta grzybnia mogła trwać. Zresztą tutaj ta część też nie ma żadnego znaczenia wykorzystania tego kulinarnego, czyli tu jakby te dwie korzyści są pozostawione, ale nie ma żadnego też jakby przeciwwskazania, aby pobierać w całości. Z punktu widzenia też takiej estetyki, no to dobrze, aby tej gleby tak nie było z pozostałymi grzybami, czyli jak najbardziej na ta zasada, aby ścinać grzyby, obierać je w lesie, pozostawiać, a nawet te fragmenty właśnie nie do wykorzystania. One rozłożą się w lesie i nie ma najmniejszego kłopotu. Rydz, borowik, szlachetny to są najbardziej cenione i popularne grzyby. O rydzu już mówiliśmy. Do tego mamy jeszcze kurki, też bardzo charakterystyczne i uwielbiane pod grzybami.
grzybki, koźlarze, maślaki. Także to królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, owocników, no jest duże. No tak, ten rok jest

0: różni się od innych, no ale to już jesteśmy na to przygotowani. I faktycznie, biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon letni jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych.
1: Leśnicy przypominają, że do lasu wychodzimy nie tylko z koszykiem, ale też z dużą dawką zdrowego rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. Ten sport staje się coraz bardziej popularny. Mowa o Nordic Walking, czyli popularnych spacerach z kijkami. Miejsc do maszerowania w Nowym Sączu i okolicy jest mnóstwo, a ten sport można uprawiać o każdej porze roku, w sumie bez względu na pogodę. O tym, jak zacząć i co daje nam Nordic Walking, rozmawiałem z propagatorami tej dyscypliny w Nowym Sączu, Anną Mieczkowską i Krzysztofem Witowskim.
2: Wziął się to z tego, że wszyscy się starzejemy, ja również, mnie to nie omija, a byłem zapalonym biegaczem. Bieganie jest w ogóle wspaniałym sportem i ja to dalej podtrzymuję, tylko przy ambicjach wieku średniego i tego, co chciałoby się zrobić, jest za bardzo obciążające. Startując w zawodach, trenując dużo, tak naprawdę ja nie byłem w stanie poświęcić zbyt wiele czasu na tą odnowę biologiczną, na regenerację organizmu, a to powodowało pewne kontuzje, bóle i różnego rodzaju problemy. I teraz Nordic Walking stał się taką alternatywą, kiedy byłem po takiej, powiedzmy, kontuzji przeciążeniowej, uratował mnie Nordic Walking, który angażuje ponad 90% mięśni naszego ciała i okazało się, że bóle, które miałem właśnie po przeciążeniu treningami, one zaczęły znikać po treningach Nordic Walking. Okazało się również, że, przepraszam za określenie, aczkolwiek dziadków, babcie też zapraszamy, że to nie jest dziadkowy sport. Na zawodach, w których także z Anią bierzemy udział, można się naprawdę zmęczyć. To są tętna, równie wysokie, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku tego trzeba pilnować, równie wysokie jak przy bieganiu. To jest równie męczący sport, biorąc pod uwagę zawody, ale w takim wymiarze rekreacyjnym to jest sport, który po pierwsze możemy uprawiać każdego dnia, z bieganiem już tak nie jest. To jest sport, który angażuje większość mięśni naszego ciała, daje nam takie równomierne zmęczenie i w przeciwieństwie do biegania, jeżeli uprawiamy Nordic Walking ze znajomymi, z przyjaciółmi, no jednak możemy sobie pogadać, więc ma to wymiar sportowo-towarzyski.
3: Tak, masz rację, przy bieganiu to jest dość trudne, rozmowa z drugą osobą, być może dlatego właśnie wielu biegaczy tutaj, którzy trenują po Nowym Sączu, biega indywidualnie. Aniu, jak u Ciebie zaczęła się ta przygoda z Nordic Walkingiem?
4: Podobnie jak Krzysztof, wcześniej sporo biegałam, natomiast ze względów zdrowotnych musiałam zarzucić tą formę aktywności. Zresztą bardzo dużo jeżdżę na rowerze, dużo jeżdżę, chodzę po górach, więc ta aktywność jest bardzo dla mnie ważna i, no i kocham wyzwania. No i jak zobaczyłam kiedyś Krzysztofa zdjęcia na Facebooku z właśnie pierwszej wyprawy do Czosztyna, to stwierdziłam, że ja też chcę spróbować i chcę tego dokonać, prawda? A że lubię szybko chodzić, w ogóle chodzić dużo, to jeszcze te dodatkowo kije, które angażują jednak też górną część ciała, a więc stwierdziłam, że jest to naprawdę sport dla mnie i dlatego w tym roku zaczęłam i z fajnymi sukcesami, bo już startowałam w zawodach, byłam na pierwszym miejscu, chodzimy teraz na regularne treningi, no i te nasze takie małe wyzwania. Zresztą dla mnie Nordic Walking jest tą formą taką oderwania się od problemów, taką formą wietrzenia głowy, prawda? Gdzie po problemach, po pracy mam możliwość czy sama, czy właśnie w towarzystwie przyjaciół wyjść i wyrzucić te wszystkie jakieś problemy właśnie tutaj w formie aktywności. Także polecam.
3: A jeżeli chodzi o sprzęt, to jak to wygląda? Ile kosztuje taki sprzęt do Nordic Walking? Gdzie go też kupić?
2: Jeszcze chciałem powiedzieć a propos wietrzenia głowy. Ania, nie powiedziałem, ale na dzisiaj też jesteśmy na wietrzenie głowy umówieni.
3: Wy tak codziennie?
2: Codziennie nie, ale 3-4 treningi w tygodniu to naprawdę dobra praktyka. A propos sprzętu. Słuchajcie, naprawdę niewiele trzeba, bo w gruncie rzeczy wystarczy mieć buty i kije.
3: Ale to są takie specjalne kije do Nordic Walking, czy to mogą być też takie kije, jak na przykład zabieramy w góry?
2: Kije do Nordic Walking zdecydowanie, kije trekkingowe to trochę inna historia. Oczywiście kije do Nordic Walkingu, te składane, to są kije dwuczęściowe, kije trekkingowe są trzyczęściowe zwykle. Inna końcówka, zarówno metalowa, jak i nakładka gumowa, to są różne historie. Natomiast taki najtańszy kije, które już się nadają do sensownego chodzenia stylem Nordic Walking, to tak od 60-70 zł. Chyba nikogo nie przestraszę, jak powiem, że kije, których ja i Ania używamy, nie tych samych, mamy oddzielne zestawy, których używamy na zawodach, kosztują w okolicach 250-280 zł. Nam się udało w dobrej promocji na wyprzedaży kupić za około 150-160 zł. Natomiast jeśli chodzi o buty, w zależności od warunków, to mogą być buty biegowe. Są oczywiście, jest taka sieć, nie będę reklamował, ale w której można rzeczywiście kupić dedykowane buty do Nordic Walkingu. Ceny tu się wahają od 60 do nawet 400 zł, w zależności w jakich warunkach. Generalnie Nordic Walking to jest forma aktywności, którą powinniśmy uprawiać w terenie miękkim. Mówię o ścieżkach, szlakach i tak dalej. Ten asfalt to tak się trochę wkradł i chodzimy też ścieżkami asfaltowymi, ale jednak stricte taki czysty Nordic Walking to jest chodzenie terenowe z kijami, więc tutaj albo możemy kupić buty biegowe, tak zwane trailowe, chodzi o dobry protektor, ale też o dobrą amortyzację, albo możemy postawić na jeden z modeli butów typowo nordikowych, które mają również membranę wodoodporną i pozwalają nam bardzo komfortowo przemierzać długie dystanse. I jeżeli myślimy o rozpoczęciu w takich warunkach asfaltowych, no to po prostu buty biegowe będą jak najbardziej odpowiednie. Jak chcemy wejść w teren, buty trailowe polecam. Wybór jest spory.
3: A czy to jest tak, że Nordic Walking jakby nie ogranicza nas, jeśli chodzi o trasy? My tak naprawdę możemy z tymi kijkami dojść wszędzie, w każde miejsce w Nowym Sączu?
4: Oczywiście, tym bardziej, że to jak Krzysztof powiedział, o wiele lepiej się chodzi na miękkim podłożu, prawda? Czyli jeżeli idziemy na szlaki górskie, idziemy w las i możemy tutaj ścieżkami pochodzić. Natomiast wiadomo, że te szybkie takie treningi popołudniowe najczęściej robimy na asfalcie, robimy na ścieżkach rowerowych, gdzie jest po prostu wygodnie, sucho i faktycznie możemy tutaj prędkość rozwinąć i możemy poćwiczyć nasze umiejętności. Natomiast tak, to są zupełnie inne wyjścia w teren, no obcowanie z przyrodą, odpoczynek.
2: Generalnie to fajnie robić coś ciekawego i mieć cel, dlatego to, co my za nią robimy i to również nasze rodziny, moja żona, córki, ale także znajomi, sąsiadka, która z nami też wychodzi na treningi Nordic Walking. My to robimy po to, żeby spędzić fajnie czas, Ania mówi o wietrzeniu głowy, ale dla mnie to jest też trochę jak z planowaniem wakacji, każdy taki challenge. Jak planujemy wakacje i to, jak będziemy spędzać czas, to jest takie bardzo, bardzo przyjemne, czasem nawet fajniejsze niż sam wyjazd wakacyjny. I dla mnie mieć cel to być w takiej mocnej energii, która napędza do realizacji tego celu, bo zawsze jest pewna doza niepewności, co będzie na trasie, czy damy radę. Ostatnio przy obejściu Czorsztyna do 30 km humory nam dopisywały. Po 30 km zaczął sypać śnieg, zaczęły się różnego rodzaju trudności fizyczne, bóle w achillesie, w dwugłowym, czwórgłowym i tak dalej. No i to jest ten element niepewności, który podnosi trochę, dodaje nam adrenalinę i powoduje, że to jest dlatego bardzo ciekawe, czy się uda, czy się nie uda. My nie mamy pewności, czy dojdziemy do samego końca. Żartowałem, oczywiście, że dojdziemy. Więc mieć cel, robić coś na co dzień i uwaga, przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć Nordic Walking. To jest aktywność, która jest bardzo, bardzo, bardzo mocno uzależniająca. Ciężko się potem z tego uwolnić i to jest dobra informacja.
3: To jeszcze na koniec powiedz mi, jak zaczynać, od jakich dystansów? Czy od razu iść w takie jak wy 20-30 km, czy jednak coś mniejszego? Co byś radził?
2: Ja generalnie radzę, żeby nie przesadzać, nawet jeżeli jesteśmy w dobrej formie, dużo chodzimy. to jednak nie za każdym razem długie dystanse. Jeżeli chcemy rozpocząć, zacznijmy od krótkich dystansów. Spróbujmy regularnie 2-3 razy w tygodniu chodzić po 2 km, 3 km. Możemy spróbować bez kijów, możemy spróbować potem z kijami, bo one bardzo mocno obciążają. Ania to pewnie potwierdzi. Po 40 kilometrach, kiedy idziesz w tym samym tempie i nagle wkładasz te kije pod pachę i próbujesz iść bez kijów, dopiero wtedy czujesz, jak bardzo te kije odciążają stawy i nasz organizm. I warto zrobić sobie taki test albo spróbować po 40 kilometrach z kijami przebiec 100 metrów. Uwierzcie mi, zobaczycie wtedy, jak niesamowitą aktywnością jest Nordic Walking, jak bardzo kije pomagają. Więc my po prostu zapraszamy, nie zalecamy długich dystansów na początek, to wszystko w miarę rozwoju naszych mięśni, poprawy kondycji przyjdzie samo, ale to nie jest dobry pomysł, żeby przeciążać się cały czas. Nordic Walking ma być aktywnością, przyjemnością i tak naprawdę pamiętajmy o jednej rzeczy, tam gdzie się zaczyna sport wyczynowy, to kończy się zdrowie, więc jeżeli nie będziemy przesadzać, raz na jakiś czas oczywiście możemy wybrać się na zawody i trochę dołożyć do pieca, jak my to mówimy, ale nie przesadzajmy, to ma być przede wszystkim dla naszego zdrowia, przyjemności, dla rekreacji.
1: Historię sądeckich kamienic i ich mieszkańców można poznać bliżej. Wystarczy zajrzeć na stronę sądeckiego sztetla. A wirtualną mapę historyczną rozbudowano w ostatnim czasie o szczegółowy opis wybranych kamienic, mówi Łukasz Połomski z sądeckiego sztetla.
5: Na stronie naszego stowarzyszenia jest taka mapka, w zakładce mapka, która wskazuje... jest to taka interaktywna mapka, która wskazuje na takie bardzo ważne punkty, które już opisaliśmy w historii Nowego Sącza, ale nie tylko, bo w historii też Sądecczyzny wychodzimy poza Nowy Sącz czasami. Po prostu wchodząc na tą zakładkę znajdziecie Państwo opisane jakby miejsca poszczególne. Są to zarówno kamienice, domy, budynki, miejsca straceń również z czasów II wojny światowej. No i można jakby klikając w odpowiednie miejsce, w odpowiednią pineskę, która tam jest zaznaczona, przeczytać bardzo dużo na ten temat i poszerzyć swoją wiedzę. Być może niedaleko miejsca, gdzie ktoś mieszka, więc może warto tam zajrzeć. Mapa jest współczesna, to nie jest mapa historyczna, więc można łatwo odnaleźć punkty, które też można obejrzeć na żywo po przeczytaniu tej historii.
3: Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego tak unowocześniliście tę mapę?
5: Ta mapa, ona już istnieje, odkąd istnieje nasza strona internetowa, tylko ona się wzbogaca co roku nowymi punktami, dlatego że co roku na naszej stronie Sądecki Sztet pojawiają się nowe artykuły, właściwie co tydzień jakiś nowy artykuł jest, bardzo często artykuł historyczny. No i cieszyło się to zainteresowaniem ludzi, właśnie szczególnie te artykuły, te teksty poświęcone budynkom i historii mieszkańców. Więc żeby to jakoś usystematyzować, bo brakuje czegoś takiego w przestrzeni miejskiej, takiego interaktywnego trochę przewodnika, postanowiliśmy to właśnie wbijać pineskami na tą naszą mapę, więc jakby jest to trochę taki też odzew czytelników, którzy mówili, że warto by to wydać w ogóle, co oczywiście wiąże się z dużymi kosztami, więc idąc po taniości stwierdziliśmy, mówiąc najprościej, idąc po taniości, że tak powiem, wbicie pineski nic nie kosztuje, a naprawdę ciekawie to wygląda, więc myślę, że też jest przejrzysta. A może kiedyś wszystko zbierzemy w całość i uda się też kiedyś wydać.
3: Jakąś książkę,
5: jakiś taki mini przewodnik, mini jakiś taki historyczna broszurka o tych budynkach i o tych miejscach. No jest tam dużo zagadnień, bo to jest trochę taki miks, jest i o czasach galicyjskich, o czasach wojennych, o czasach międzywojennych. Ale właśnie na tej mapie się pomieści wszystko. bez względu na to, czy to potem trafi do jakiejś broszurki, czy nie trafi, to by było super. Marzy nam się jeszcze jedna rzecz, żeby może w przyszłości pomyśleć o zrobieniu QR-kodów na tych, w tych miejscach, czy tych kamienicach. To jest też taki kolejny punkt, o którym gdzieś tam marzymy. Natomiast no, udało nam się zrobić to, więc może w przyszłości uda się zrobić jeszcze kolejny krok. Zobaczymy.
3: No właśnie, ale to są tylko historie i opisy tych budynków, które od wielu lat stoją na terenie Nowego Sącza, czy jakby też możemy poznać historię ludzi, którzy tam żyli przez lata w tych domach, w tych kamienicach?
5: To nie jest właściwie opowieść o architekturze tych budynków. Czasem się zdarza oczywiście coś, co tam opisuje architekturę danego budynku, parę akapitów czy parę zdań. Oczywiście to musi być. Udało się dotrzeć do wielu też dokumentów archiwalnych i projektów czy Remiego, czy innych architektów, którzy tworzyli te budynki. I to jest ciekawe i to też jest. Ale takim kluczem do opisywania tych historii to jest kto i co się tam działo. Kto tam mieszkał i co się tam działo. No to są przeróżne historie. Są donosy na sąsiadów, to są jakieś morderstwa, jakieś awantury, to są jakieś skargi, jakieś mandaty, jakieś grzywny, no wszystko, co właściwie można było odnaleźć w zbiorach dokumentów różnych, rozproszonych, nieraz po wielu archiwach, gdzieś tam zbierając, tworzyła się historia danego budynku. Często są to budynki już nieistniejące. Też się zdarza, że to są budynki nieistniejące. Przykładem może być tutaj kamienica na ulicy Cichej, taka niewielka ulica między Barską a Naściszowską. Tam teraz stoją bloki, a kiedyś znajdowała się tam taka bardzo ciekawa kamieniczka, która została wyburzona, żeby postawić ten blok. No i właśnie tam jest też opisana ta kamienica, więc to jest też trochę taki świat już nieistniejący, który no, pamiętamy. Na pewno wszyscy pamiętamy, którzy urodzili się po 2000 roku, to na pewno. Więc jakby też staramy się dokumentować te budynki. Ona Długosza też taki budynek był, który został wyburzony tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Rejtana, bliżej ulicy Rejtana. I jak właśnie ktoś widzi, że jest taki budynek wyburzany, no to jakby też nas to mobilizuje, siadam i spisuję tą historię tego budynku, żeby jeszcze przynajmniej go obfotografować dla potomnych i zachować w postaci takiego artykułu. No i potem ten artykuł pineską do mapy i mamy przewodnik.
3: Tak właśnie jak mówiłeś o tym, że starasz się obfotografować takie budynki, które wyburzają. Ja pamiętam, że jakiś czas temu chyba z Michałem Śmierciakiem fotografowaliście budynek przy ulicy Krańcowej, który został wyburzony, taki parterowy. Teraz powstaje tam prawdopodobnie jakiś blok apartamentowiec. Czy właśnie takie miejsca, które my jeszcze pamiętamy sprzed kilku miesięcy, możemy znaleźć tam na tej mapie?
5: Tak, akurat tego budynku jeszcze nie opisałem, chyba nie opisałem, bo nie pamiętam. Natomiast tak, to są właśnie takie miejsca i właśnie ta przestrzeń szczególnie dalsza od rynku, no bo wiadomo, rynek jest chroniony tutaj przez zabytki, tak, konserwatora zabytków i te wpisy do tych rejestrów zabytków, tam nie da się czegoś tak wyburzyć.
1: Interaktywną mapę historyczną znajdziemy na Sądecki 4.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

kochanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się.